0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Jest punktualnie 6:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
1: Dziś decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Trwają policyjne kontrole w szkołach po niedawnych atakach nożowników. A potem o tym, co jest w stanie zatrzymać pracownika w firmie. Ewelina Walczak. Dziś sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany, usłyszał 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Pierwszy z tych zarzutów, najbardziej doniosły, to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
1: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. Już 108 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Działania funkcjonariuszy to nie tylko prewencyjna obecność w pobliżu szkół i w samych placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
3: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania.
1: Chodzi też o przekazywanie służbom niepokojących informacji z zamkniętych grup.
3: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
1: Do tej pory podczas kontroli policjanci zatrzymali blisko 170 osób. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą odbierania przez głowę państwa ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Komisja orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Nie 21, a 20 października nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa. Jak podał Urząd Miasta, zaprzysiężenie odbędzie się o godzinie 18:30. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie firmy. I to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy. A co trzyma ich w obecnej firmie? Wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
4: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu.
1: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 stopni na plusie, 3 stopnie to jest temperatura odczuwalna. Ciśnienie wysokie, 1023 hektopaskale, wiatr umiarkowany. Tak będzie po 6:00, a później w ciągu dnia nawet do 14 kresek na plusie i dużo słońca.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry, środowy poranek razem z nami, a przed nami 14 października, moi drodzy. Dzisiaj to już jest ten moment oficjalnie, Dzień Nauczyciela, czyli Dzień Edukacji Narodowej. Pozdrawiamy już po szóstej wszystkich nauczycieli, wszystkich tych, którzy pedagogów, psychologów, tych, którzy rzeczywiście pracują z uczniami, ale również wykładowców akademickich też pozdrawiamy. Jeśli wy chcielibyście kogoś szczególnie pozdrowić, kogoś oznaczyć swojego nauczyciela, no to róbcie to na Facebooku Radia Sochaczy pod najnowszym postem. Będzie taka możliwość. Tam zaglądajcie. No to co? No to moi drodzy, ruszamy z tym dniem. Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Już teraz na 6 minut po 6. Radio Sochaczy na dzień dobry. Oskar Tomczyk, cześć. Witajcie.

Radio Słuchacze, na dzień dobry. 14 października, tak jest, to dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. No i z tej okazji pozdrawiajcie, oznaczajcie waszych nauczycieli pod naszym porannym postem. A co, zróbmy im dzień już od poranka, już od 6. Facebook Radio Słuchacze, najnowszy post. Tam też pytam was o to, jak wspominacie waszych belfrów, jakie być może zdania i wypowiedziane przez nich słowa utkwiły wam w pamięci na zawsze. Jak ich wspominacie, a może które nauczyciele, którego przedmiotu byli najfajniejsi, który przedmiot za ich sprawą najbardziej lubiliście. Facebook Radia Sochaczew, najnowszy post, komentarze dla was, tam czekam na wasze odpowiedzi, no i wasze oznaczenia właśnie waszych nauczycieli aktualnych, a może byłych nauczycieli. Bad Boys Blue, już teraz muzycznie, za chwilę także kalendarium. Zobaczymy, co jeszcze działo się 14 października.

0: 20 minut po 6, Radio Sochaczew na dzień dobry. Co działo się 14 października? Już teraz to dla was sprawdzam, czyli kartka z naszego kalendarza. W 1966 roku w telewizji wyemitowano premierowe wydanie Kuriera Mazowieckiego. W Gorzowie Wielkopolskim w tym samym roku odnotowano krajowe październikowe maksimum temperatury. No to jeśli ktoś na przykład sądzi, że te temperatury takie wyższe to tylko teraz, no to już w 1966 roku w Gorzowie wtedy było 28,7 stopnia Celsjusza na plusie. Tak jest. W pobliżu wsi Kletno w Sudetach odkryto jaskinię niedźwiedzia. Może ktoś był, może ktoś kojarzy. To również rok 1966 i cały czas 14 października. Tego samego dnia miała miejsce także premiera filmu Struktura kryształu w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. A w 1773 roku Sejm Rozbiorowy powołał Komisję Edukacji Narodowej. I nie wiem, czy o tym wiedzieliście, ale jeśli tak, to warto o tym przypominać mimo wszystko. Pierwszą w Europie władzę oświatową o charakterze współczesnego Ministerstwa Oświaty Publicznej. Pierwsza w Europie, czyli ówczesna Komisja Edukacji Narodowej. 1773 rok. No i właśnie, z tej okazji także pozdrawiamy wszystkich nauczycieli już od rana, jeśli wy chcielibyście kogoś pozdrowić, właśnie swojego nauczyciela. No to oznaczajcie go koniecznie na Facebooku Radia Sochaczew.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki.

0: Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
6: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
4: Reklama.

Dirty Lights Off, Joss Zaxla i John o poranku w Radiu Sochaczy w 31 minut po godzinie 6. A tymczasem wyciągamy karteczki. No to mogli mówić właśnie nauczyciele. Zresztą to taki absolutny klasyk oznaczający nagłą kartkówkę. Jakie jeszcze powiedzonka waszych nauczycieli pamiętacie ze szkoły? Na przykład dzwonek jest dla nauczyciela, a nie dla ucznia. To też klasyk. No, z czego się śmiejecie tam na końcu w ławce? Powiedz wszystkim, też się pośmiejemy. No to też jest absolutny klasyk. Czy wy macie takie powiedzonka, które wam zostały utkwiły w pamięci z waszych lat szkolnych a propos waszych nauczycieli? Dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew, ja taki zbieram, komentarze są dla was, tam wchodźcie, no i piszcie o tych powiedzonkach właśnie, możecie też oznaczać waszych nauczycieli i już od rana zrobić im dzień, no bo my ich pięknie pozdrowimy, więc to od razu będzie cudowny dzień nauczyciela, który jest właśnie dzisiaj. Gypsy Kings, Volare, tak na pobudkę w Radio Sochaczew. Pienso con sueño para

0: Radio słuchacze, na dzień dobry. Dzisiaj pozdrowienia z okazji imienin lecą do Alana, do Dominika, do Fortunaty, do Małgorzaty, Bernarda, Gai, Kaliksta, Witali, Gajusza, Fortunata, Gaudentego i Paraskewy. Tak jest, to są wszyscy dzisiejsi solenizanci, których serdecznie pozdrawiamy w Radiu Sochacze w 14 października. To oczywiście Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. No i pytanie do was w związku z tym, jak wy tych nauczycieli wspominacie, jakie macie wspomnienia, jak myślicie o jakimś konkretnym nauczycielu. Czy to są jakieś może teksty, powiedzonka, które zostały wam w pamięci, a może jakieś charakterystyczne inne elementy? Dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczów, tam te wspomnienia wasze zbieram. No i tam też możecie nauczycieli oznaczać. Cały czas jest taka opcja i o tym przypominam. Muzycznie za chwilę Wilki, Dub Dogs, Alan Walker, Kungs też się pojawi. No i na przykład będzie też Mrozu.
1: Reklama.
2: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
3: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.

0: wielki szacun dla nauczycieli. O poranku już od Radia Sochaczew. Dla właśnie tych, którzy ten zawód wykonują. No bo dzień nauczyciela w kalendarzu. Ja was pytam o wasze odczucia. Te zostawiajcie na Facebooku Radia Sochaczew pod naszym najnowszym postem.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Chodzi o szkolne wspomnienia. Kultowe teksty nauczycieli. Co wam przychodzi na myśl, myśląc nauczyciel? O tym piszcie.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Agencja Ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
7: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
8: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, KS Księża Kłowicz. 14 października, godzina 19, hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Was. Rysie!
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatu and PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatu and PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
5: Reklama.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry. Jest punktualnie 7.
12: Ponad 100 stypendiów starosty Sochaczewskiego wręczonych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Gmina Iłów zakończyła pakiet inwestycji drogowych w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu. W Galerii Most szykuje się nowa wystawa czasowa. Szczegóły już za chwilę. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Sochaczewie za nami. Najważniejszym elementem wydarzenia było wręczenie najzdolniejszym uczniom stypendiów starosty sochaczewskiego. W tym roku było ich więcej niż w minionych latach.
13: Było w zeszłym roku 107, a teraz mamy 118. No myślę, z jednej strony może to troszeczkę też wpływ miało podwyższenie tej stawki, tego stypendium, ale tak poważnie mówiąc, bardzo się cieszę, że Wy jako uczniowie, zarówno tych klas młodszych, jak i starszych, jesteście wzorem dla Waszych kolegów i zawsze to powtarzam i będę powtarzała, że w budżecie powiatu jest mnóstwo potrzeb w różnych dziedzinach, ale na oświatę pieniędzy nigdy nie żałujemy.
12: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Gmina Iłów zakończyła pakiet inwestycji drogowych zrealizowanych z 95% dofinansowaniem z Polskiego Ładu. W ostatnich dniach uroczyście oddano do użytku odcinki w Giżycach i w Henrykowie.
14: W zasadzie obydwa po 700 metrów. Do tych dróg w pakiecie, w zasadzie tam 6 odcinków było ostatecznie. Najpierw 5, ale później uzupełniliśmy o jeden. Całość kosztowało ponad 5 700 000 zł, a nasz udział był mniej niż 300 tysięcy. Także był pan poseł Maciej Łecki, bo ten Polski Ład w zasadzie dyskutowaliśmy wstępnie zawsze z panem posłem, no i wspomagał nas w pozyskiwaniu tych środków.
12: Mówił wójt gminy Iłów Jan Kraśniewski. Włodarz zwraca szczególną uwagę na inwestycje w Giżycach.
14: Giżyce w ostatnim czasie rzeczywiście mają centrum stworzone, bo wszystkie drogi w centrum Giżyc są asfaltowe, a w Henrykowie też to nie jest pierwsza droga, którą wykonaliśmy, bo wcześniej wykonaliśmy drogę właśnie od Giżyc do Henrykowa.
12: W Galerii Most mieszczącej się na parterze Kramnic Miejskich powstaje nowa wystawa czasowa. Do jej oglądania zachęca sochaczewski artysta Marcin Hugo Bader.
5: W Galerii Most zaprezentuję twórczość Piotra Romanowskiego, który zaprezentuje akwarele codzienności, czyli takie szkice z codziennej obserwacji miejsc, do których uczęszcza z rodziną, z przyjaciółmi.
12: Już za godzinę kolejna porcja wiadomości lokalnych. Zapraszam.
15: Żandarmeria wojskowa bada tajemnicze znalezisko na plaży w Karwi w Pomorskiem. Wczoraj pod wieczór przypadkowy spacerowicz natknął się tam na fragmenty niezidentyfikowanego obiektu, który przypomina drona. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę i właściwe służby. Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowanie, powiedział poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
16: Poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego.
15: Mówił Konrad Frysztak. W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Dokładnie 253 lata temu powstała Komisja Edukacji Narodowej. Dlatego dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela. Tegoroczne święto upływa jednak w cieniu obaw po ubiegłotygodniowych atakach nożowników w placówkach oświatowych. Jak w sytuacjach kryzysowych radzą sobie pedagodzy? Zdaniem Nauczyciela Roku 2026 Tomasza Ordzy ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce kluczowa jest sprawna komunikacja.
17: Im częściej będziemy ze sobą rozmawiali i rozwiązywali problemy w taki sposób, że ta komunikacja będzie po prostu skuteczna, tak i będziemy siebie nawzajem słuchać, będzie nam wszystkim łatwiej.
15: Wyróżniony pedagog na co dzień uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej, a jego uczniowie regularnie angażują się w naukowe badania i społeczne kampanie. Z kolei wczoraj przeciwko przemocy i hejtowi protestowali uczniowie i nauczyciele opolskich liceów. Z transparentami wyszli przed budynki szkół, towarzyszyła im piosenka Czesława Niemena.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Jak dzisiaj będzie w Sochaczewie okolicach pod kątem pogody? No aktualnie 6 stopni Celsjusza. Na plusie, a w ciągu dnia to tak do 8-10, no maksymalnie 14 kresek na plusie, to późnym popołudniem. W ciągu dnia także będzie wszystko, jeśli chodzi o pogodę, prawie, to znaczy będzie dużo chmur, dużo słońca i przelotne opady też się mogą zdarzać. Na to musicie być przygotowani. Aktualnie 6 kresek na plusie, 3 stopnie Celsjusza odczuwalnej temperatury, ciśnienie wysokie, a wiatr umiarkowany.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry. Słuchajcie, to już jest ten dzień. Dzień nauczyciela. To dzisiaj, tak. A więc wszystkich nauczycieli serdecznie pozdrawiamy. A jeśli wy chcielibyście kogoś pozdrowić, kogoś oznaczyć, komuś złożyć z tej okazji życzenia, no to taką platformą do tego bardzo dobrą przestrzenią jest post na Facebooku Radia Sochaczew. Tam komentarze są wasze. Tam też możecie pisać o waszych na przykład wspomnieniach związanych z powiedzonkami waszych nauczycieli, bo często nauczyciele mają takie powiedzonka, które później zostają w naszej pamięci. No to co, słuchajcie, gramy i rozpoczynamy ten środowy poranek. Radio Sochaczew i Lion Sleeps Tonight. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianowór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Urszula się pojawia w Hicie Dnia dzisiaj. Malinowy Król i numer z 1984 roku. No to ten kawałek już teraz. Co można jeszcze o nim powiedzieć? No to jest współpraca z Budką Suflera. Tak jest. No i tak właśnie powstał ten kawałek. On już teraz na 94,9 FM.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13:20. Sponsorem

0: przed.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze że oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00. Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206, centrumszkolen.org.pl.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
4: Od Oleofarm.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuu & PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
11: Reklama.
12: Dzień nauczyciela. W Radiu Sochaczew pytam was o wasze wspomnienia, no właśnie, z waszymi nauczycielami. Jakie macie na przykład, czy pamiętacie ich powiedzonka? O tym piszecie w komentarzach na naszym Facebooku. Ela pisze, że pamięta na przykład tekst pani od matematyki, a potem będzie płacz i zgrzytanie zębów. No i działo się to najbardziej przed maturą. No muszę powiedzieć, że naprawdę literackie porównanie. Dobry tekst. Jakie teksty waszych nauczycieli pamiętacie, albo kogo chcecie pozdrowić, których nauczycieli chcecie oznaczyć, no to róbcie to na Facebooku Radia Sochaczew. Najnowszy post. Tam czekam na wasze komentarze właśnie na ten temat.

0: To takie proste zaśpiewał Dawid Kwiatkowski. A czy prostym jest przejechać przez Sochacze w okolice, czy trudno? Czy gdzieś korki, czy gdzieś utrudnienia takie, o których warto poinformować w sposób szczególny? Jeśli widzicie takie utrudnienia, jeśli jesteście za kółkiem i jesteście na bieżąco z tym, co się dzieje na drogach, no to dzwońcie do Radia Sochacze z tymi informacjami. 46 863 22 22, a nasz trafik, czyli wiadomości dla kierowców, już za chwilę.
1: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Co takiego dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic? No, most w ulicy Płockiej w stronę centrum. To jest miejsce, gdzie na pewno korek się tworzy. Duży ruch także na przykład w Alei 600-lecia, na wysokości skrzyżowania z Pokoju i Polną. Pokoju Staszica, tutaj też duży ruch. Aleja 600-lecia to okolice supermarketu czy skrzyżowania w Trojanowie. No i przed rondem w Kuznocinie także drobne utrudnienia. Przed rondem braci Garczyńskich również. To tyle, jeśli chodzi o obwodnicę, tu raczej bez większych korków na ten moment. 92 w stronę Warszawy, bezproblemowa tak naprawdę jedziecie i płynnie z Sochaczewa wyjeżdżacie. Wyjeżdżacie z Sochaczewa płynnie, jadąc w stronę Żyrardowa również 50, aż do ronda w Biskitkach. Tam drobne utrudnienia się mogą pojawiać. 92 w stronę Łowicza bez żadnych problemów, nie sprawia wam takowych. 50 w stronę Wyszogrodu, płynnie ruch się odbywa, bez korków. 705 w stronę Brochowa w tym momencie bez kłopotów, a 705 w stronę Skierniewic. Tutaj jedyne miejsca, w których zwolnicie znacznie, no to Nowa Sucha, a później także okolice Bolimowa.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochowa.
5: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
0: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
11: Reklama.

A za 9 minut będzie punktualnie 8, a wtedy także najnowsze wiadomości w Radiu Sochaczew. Do tego czasu Łam, który zaśpiewa o tym, żeby obudzić kogoś, zanim pójdzie się, czyli Wake Me Up Before You Go Go.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Miodowe życzenia. Miód 2x400 gramów. Miody polskie. 27,99 za opakowanie. Czekoladki Toffifee. Klasyczne. 125 gramów. 10,49 za sztukę. Bułka alpejska. Piekarnia. Spałem Sochaczew. Złoty 29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 19 października lub do wyczerpania zapasów.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
7: Automatic. Serwis automatycznych skrzyń biegów. Diagnostyka. Statyczna i dynamiczna wymiana oleju. Naprawa automatów klasycznych. DSG, CVT, Tiptronic. Automatic. Łazy 32B. Koło Campinosu.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, KS Księża Kłowicz. 14 października, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Was.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
2: Reklama.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry, punktualnie 8.
7: Zaczynamy od stypendiów burmistrza Sochaczewa. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. W tym serwisie będzie też o ślubach i demografii w gminie Campinos, a także o pigwach i pigwowcach, na które właśnie mamy sezon. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Za nami miejskie obchody święta, już tradycyjnie połączone z wręczeniem stypendiów burmistrza.
8: Liczba stypendiów na drugi semestr 2025-2026 to 261 stypendiów burmistrza za wybitne wyniki w nauce i 5 stypendiów artystycznych, w sumie 266 osób.
7: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Urząd Stanu Cywilnego gminy Campinos podsumował mijający, a trwający od maja sezon ślubny. Okazuje się, że chętnych do sformalizowania związku nie brakuje, mówi kierownik USC Monika Kowalska.
9: Dawniej śluby cywilne odbywały się wyłącznie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie było mowy o tym, by urzędnik wyszedł poza jego mury. Obecnie od 2015 roku śluby mogą odbywać się również poza Urzędem Stanu Cywilnego. Na życzenie wskazują miejsce, w którym dana uroczystość ma się odbyć. Musi to miejsce gwarantować bezpieczeństwo i uroczystą atmosferę. Jeśli taka lokalizacja jest na terenie naszej gminy, wówczas pracownik naszego Urzędu Stanu Cywilnego udziela takiego ślubu. Jeśli chodzi o statystyki, to w tym roku mieliśmy 33 śluby cywilne na terenie naszej gminy, natomiast pozostałe śluby w ilości 29 to śluby konkordatowe, czyli połączenie ślubu cywilnego i kościelnego w jednej ceremonii odbywającej się właśnie w kościele.
7: Niestety dane demograficzne nie są już tak optymistyczne.
9: Cieszymy się, że w naszej gminie przybywa rodzin. Niestety nadal mierzymy się, zresztą podobnie jak i inne gminy, z kryzysem demograficznym. Mamy na ten moment tylko 13 urodzeń i niestety aż 45 zgonów.
7: Jesień nie oznacza końca przetworów, wręcz przeciwnie. Do słoików wskakują śliwki, gruszki, jabłka, grzyby, papryka czy dynia. To też czas przerabiania pigwy i pigwowca. Jowita Leszczyńska spotkała na rynku w Sochaczewie amatorkę soku z owoców pigwowca.
10: Co to za owoce?
11: Pigwowiec.
10: A co pani będzie z tego robić?
11: Sok.
10: A jak się robi?
11: Pierwsze, trzeba dobrze wymyć, wydrążyć nasionka, pokroić w drobno i na kilogram owocu, kilogram cukru i puści soczek. Gotujemy, pasteryzujemy i mamy na zimę super soczek do herbatki.
10: To tak zamiast cytryny?
11: Zamiast cytryny jest o wiele zdrowszy. Jest bardzo zdrowa na gardło.
10: A może się pani orientuje, bo wiem, że mówi pani o pigwowcu, a jest jeszcze pigwa. Co jest lepsze do tego typu rzeczy?
11: No, powiem pani tak. Pigwa jest bardziej aromatyczna. Pigwowiec ma więcej miąższu, ale jest mniej aromatyczny.
7: Kolejna porcja wiadomości lokalnych już za godzinę.
12: Siódmy dzień protestu głodowego pracowników szpitala w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się odwołania dyrektorki zadłużonej na ponad 200 milionów złotych placówki. Dziś ważne rozmowy, po których może w końcu dojść do przełomu w proteście. O szczegółach Marcin Starzec.
13: Sami związkowcy podkreślają, że nie protestują przeciwko trwającej już od kilku miesięcy restrukturyzacji ani zwolnieniom, tylko przeciwko brakowi dialogu z dyrektorką placówki, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
14: To jest nasz nasze wołanie o rozwiązanie potężnego kryzysu.
13: Dodaje też, że protestującym starczy sił na kolejne dni.
14: Czujemy się, ci, którzy rozpoczynali ten protest, już trochę osłabieni, ale dajemy radę.
13: Sytuacja szpitala zadłużonego na ponad 200 milionów złotych jest trudna od lat. W ostatnich miesiącach pracę straciło już ponad 60 osób, mówi starosta Robert Pieszczoch.
15: Są to wszystko osoby, które już miały wiek emerytalny.
13: Szansą na zakończenie protestu są rozmowy, które mają rozpocząć się około godziny 9. Wcześniejsze zaproszenie starostwa w stronę związkowców zostało odrzucone.
12: Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji sterników na Mazowszu. Według niemieckich mediów to już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. W poniedziałek ujęto m.in. dwóch obywateli Turcji. Teraz zatrzymano 25-letnią kobietę, która prawdopodobnie była ich kierowcą. Zatrzymanie potwierdził minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
16: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Sprawa jest rozwojowa.
12: Do ataku sabotażu doszło pod koniec września w powiecie grujeckim. Zniszczona stacja sterlingów m.in. dostarczała internet Ukrainie. Nawet blisko 500 000 osób na ulicach francuskich miast. Tak zdaniem organizatorów wyglądały demonstracje poparcia dla licealistów. Choć w większości kraju było spokojnie, w Paryżu wybuchły zamieszki.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Nie wiem jak Wy, ale ja się dzisiaj zapatrzyłem na ten wschód słońca. No teraz to już słońce dawno wzeszło, ale rzeczywiście jeszcze dwie godziny temu to tak różowawo i pomarańczowo razem było na tym niebie. To wszystko możecie zobaczyć na przykład w mediach społecznościowych Radia Sochaczew. A teraz 7 stopni Celsjusza i częściowo słonecznie. Odczuwalna temperatura na poziomie 3 kresek na plusie. To słońce dzisiaj będzie, chociaż będzie się przeplatać z momentami bardziej pochmurnymi, wtedy także przelotne opady deszczu. Z tego co widzę, między 10 a 12 najwięcej popadów. Ciśnienie wysokie 1022 hektopaskale, wiatr umiarkowany.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich nauczycieli, bo to jest dzisiaj wasze święto, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela, więc Radio Sochaczew składa najlepsze życzenia. No a wy z kolei na naszym Facebooku wspominacie na przykład teksty waszych nauczycieli. Ela pisze o pani od polskiego, która miała takie powiedzonko cacy, cacy i myk do kieszonki, kiedy uczniowi zabrała przez przypadek długopis z biurka. No, proszę bardzo. Także cacy, cacy, myk do kieszonki to jest dobre powiedzonko. Bardzo mi się podoba, muszę przyznać. A jakie wy macie wspomnienia z nauczycielami oraz jeśli chcecie swoich pozdrowić, no to możecie to robić. Oznaczać Facebook Radia Sochaczew. Tam komentujcie. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Światowy Dzień, a raczej ten polski przede wszystkim, Dzień Nauczyciela. No a ostatnio odbył się Miejski Dzień Edukacji Narodowej. Na miejscu była nasza reporterka Monika Fikut, która rozmawiała z burmistrzem Sochaczewa Danielem Janiakiem.
1: Co dziś burmistrz Daniel Janiak ma do powiedzenia uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół?
2: Trzy słowa, które oczywiście rozwinę. Pierwsze to dziękuję. Dziękuję za to, że przekazują wiedzę w tych trudnych czasach dla oświaty, ale też dziękuję dla wszystkich uczniów i rodziców za to, że podchodzą odpowiedzialnie w sokaczewskich szkołach nie tylko do nauki, ale też do bezpieczeństwa. Tym drugim słowem właśnie słowo bezpieczeństwo. Nie sposób nie mówić o tym, co się dzieje. Ja uważam, że to nie może być temat tabu, a trzeba mówić otwarcie i też przekazywać uczniom, jak zachować się podczas takiej sytuacji, gdyby one miały miejsce. Ale też chcę powiedzieć dzisiaj, że bezpieczeństwo jest dla nas niesłychanie ważne i stawiamy od samego początku na bezpieczeństwo. Trzecie słowo to przyszłość. Żeby porozmawiać, jak ona ma wyglądać nie tylko w sochaczewskich oświatach, ale też w oświacie w całej Polsce, bo oświata się bardzo zmienia i mi jako burmistrzowi Sochaczewa bardzo na tym zależy, żeby była to przyszłość świetlana, ale też żeby każdy wiedział, że w tej przyszłości znajdzie przestrzeń dla siebie. I tutaj będę też mówił o tym, żeby wzmocnić mandat nauczyciela, żeby nauczyciel był darzony szacunkiem, ale też żeby rodzice mieli do niego pełne zaufanie. A na koniec piękny moment, 266 stypendiów, 261 to te za oceny i 5 artystycznych. Wielkie dzięki dla rodziców, opiekunów, uczniów, ale też nauczycieli, dyrektorów i całego grona administracyjnego. I też pamiętajmy o pracownikach administracji w oświacie, bo oni są niesłychanie ważni.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: O obchodach Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej przeczytacie także na tusochaczew.pl. Tam również fotorelacja zdjęciowa z tego wydarzenia. Warto wejść, warto sprawdzić. No i jeszcze raz przypomnimy, za drugi semestr roku szkolnego 2025-2026 przyznano w sochaczewskich szkołach 261 stypendiów burmistrza za wybitne wyniki w nauce i 5 stypendiów artystycznych.
3: Radio Sochaczew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 9:15.
3: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków.

0: Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
7: Reklama.

0: Yamaha, Yamaso.
1: W Radiu Sochacze w poranku. Dzień nauczyciela, do tego tematu wracamy. To cały czas temat, który dzisiaj będzie powracał, bo oczywiście warto składać nauczycielom życzenia, warto sobie przypominać, wspominać, jak nauczycieli właśnie wspominacie te czasy szkolne. O tym piszecie na naszym Facebooku. Tak, polecamy. Tam na przykład oznaczacie nauczycieli. Urszula, nasza słuchaczka, oznaczyła wychowawcę swojej córki i jak pisze, potrzebuje ona jak najwięcej ciepłych słów. Pozdrawiamy. A więc pozdrawiamy serdecznie. Ania z kolei kieruje pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli, w szczególności dla koleżanek z pracy, z przedszkola. Wesołe tuptusie. Tak, także pozdrawiamy wesołe tuptusie w takim razie razem ze słuchaczką Anią. Kogo wy chcecie pozdrowić z okazji Dnia Nauczyciela, no to pozdrawiajcie śmiało na Facebooku Radia Sochaczew.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: A tymczasem już u nas za chwilę wiadomości dla kierowców. Jeśli jesteście za kółkiem i widzicie utrudnienia, no to koniecznie do nas dzwońcie.

0: No to sprawdźmy, co się dzieje na drogach Suchaczewa i okolic.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: No to zaczynamy od centrum Sochaczewa. Tutaj Gawłowska z Płocką. Mogą być utrudnienia, to znaczy tam korek po prostu na Gawłowskiej, więc jeśli chcecie w Płocką wyjechać, to trochę czasu spędzicie. W ulicy Traugutta duży ruch, na Piłsudskiego, w okolicach Ronda przy Wąskotorówce, czy na przykład w okolicach skrzyżowania z Głowackiego oraz Olimpijską. W tym momencie przed Rondem w Kuznocinie także delikatny korek, to nie są duże utrudnienia, ale na pewno tam zwolnicie. Gdzie jeszcze możecie zwolnić? No na przykład w okolicach Ronda Jana Pawła II, to już Chodaków. Tam ruch jest intensywny, a wcześniej także Trojanowska, Łąkowa, Młynarska. Tutaj może bez korków, ale też sznur aut się może miejscami pojawiać. W stronę Warszawy teraz wylotówki 92 bez większych kłopotów. W stronę Łowicza również bezproblemowa. W stronę Wyszogrodu tutaj na pewno zwolnicie przed Rondem w Różkach Janowie, ale to tylko delikatne utrudnienia. 50 w stronę Żyrardowa, tu większych kłopotów nie macie. 705 w stronę Brochowa, lecicie bezproblemowo. I w stronę Skierniewic, no tutaj jedynie miejsca, gdzie zwolnicie, no to przejazd kolejowy w Zakrzewie i Nowa Sucha.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
5: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
4: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
13: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
13: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
14: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
15: Od Oleofarm.
16: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
17: Radio Sochaczew na dzień dobry.
18: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
19: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
20: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Reymonta 4.
21: Reklama.

0: Biegnij. Radio Sochaczew na Dzień Dobry, Dzień Nauczyciela. Jakie są typowe teksty nauczycieli, które pamiętamy? No, dobrze znamy te wszystkie teksty, na przykład, które się powtarzają, czyli wyciągamy karteczki. No, to jest absolutny klasyk. Co jeszcze się pojawia? No, na przykład pojawia się również nie za wesoło wam tam z tyłu? Powiedz na głos, to wszyscy się pośmiejemy. Cała klasa. No, to też jest klasyka. Chcesz poprowadzić za mnie lekcję? To też się może pojawiać. Czy ja wam nie przeszkadzam? O, to też jest taka klasyka zdecydowanie wśród tych nauczycielskich tekstów. No, co jeszcze się pojawia w tym na przykład? No, to teraz odpytam ciebie, podziękuj koledze. No, to też takie się pojawia. Na przykład, gdy kolega był niegrzeczny, rozmawiał, zagadywał, a później okazuje się, że ktoś inny ma pytanie w związku z tym. Jaką wy macie listę takich tekstów nauczycieli, którą być może pamiętacie z waszych lat szkolnych? Dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew, tam cały czas również możecie pozdrawiać waszych belfrów, nauczycieli, ich oznaczając najlepiej. A już za chwilę będzie 9:00, wtedy także najnowsze wiadomości.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Miodowe życzenia. Miód 2x400 gramów. Miody polskie. 27,99 za opakowanie. Czekoladki Toffifee. Klasyczne. 125 gramów. 10,49 za sztukę. Bułka alpejska. Piekarnia. Spałem Sochaczew. Złoty 29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 19 października lub do wyczerpania zapasów.
1: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36, telefon 505-824-610. 505-824-610. 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602-498-126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.
0: Jest 9.
10: Nowe wiaty przystankowe w mieście jeszcze w październiku. W planie są kolejne. W tym serwisie także o bezpieczeństwie w szkołach gminy Nowa Sucha i o nocy bibliotek w Sochaczewie to już w najbliższy piątek. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Jeszcze w październiku w naszym mieście pojawi się 7 nowych wiat przystankowych. Ratusz przekazał na ten zakup Zakładowi Komunikacji Miejskiej 50 tysięcy złotych. Jak mówi naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej Sławomir Dragański, wiaty pojawiają się tam, gdzie dotychczas ich nie było.
11: Taka wiata powstanie na ulicy Chopina, to jest przy samym kościele kierunek Żelazowa Wola. Powstanie na ulicy Łąkowej i to jest kierunek centrum miasta. Na ulicy Łuszczewskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Kopernika i to jest kierunek w stronę PKP. Na ulicy Czojanowskiej to jest przy torach, przy ulicy Okrężnej. Powstanie też na Towarowej przy stacji Muzeum, to jest kierunek PKP. Też na ulicy Sienkiewicza, tam utworzyliśmy wcześniej nowy peron autobusowy i nie było tej wiaty, więc duże oczekiwania naszych pasażerów. I ostatnia wiata to powstanie na ulicy Wyszogrodzkiej, to jest przy skrzyżowaniu z ulicą Smolną w kierunku centrum miasta.
10: To nie koniec podobnych inwestycji w naszym mieście.
11: Mamy jeszcze dużo więcej zgłoszeń. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się wyasygnować z budżetu następną taką pulę albo bardzo podobną i byśmy zakupili jeszcze więcej wiat.
10: Po atakach nożowników w polskich szkołach samorządy i policja podejmują szereg działań, które zwiększyć mają bezpieczeństwo na terenie placówek. Podobnie dzieje się w gminie Nowa Sucha. O szczegółach wójt Maciej Mońka.
12: Pierwsze, co może być zaskoczeniem i było zaskoczeniem, bo miałem takie sygnały przy niektórych szkołach, które w naszej gminie były bardzo otwarte na szczególnie rodziców, ale też i różne osoby ze mną, które przychodziły. W piątek szczególnie, no i teraz w najbliższych dniach, zamknęły się dość mocno. Wejście jest bardzo mocno ograniczone. Bardzo proszę o wyrozumiałość. Dopóki nie wypracujemy takich docelowych rozwiązań, no to muszą być tutaj trochę ostrzejsze w tej sytuacji. Też w szkołach można spotkać policjantów i tu bardzo dziękuję Komendzie Powiatowej Policji za wsparcie, za pomoc w tym trudnym czasie. Oczywiście wiemy, że to nie będzie tak na stałe.
10: W najbliższych dniach ma się odbyć kolejne spotkanie dotyczące na przykład stworzenia prostych procedur powiadamiania o zagrożeniach.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie przygotowuje się do Nocy Bibliotek. Ta odbędzie się w najbliższy piątek. A co w programie, wyjaśnia dyrektor placówki Barbara Bronicz.
13: Będziemy mieli dla osób starszych spotkanie z panem Zdzisławem Chlebowskim. Państwo Chlebowscy bardzo dużo podróżują, mają mnóstwo fantastycznych zdjęć i chcemy zrobić to spotkanie w kalejdoskopie podróżnika. Taki będzie tytuł. A o godzinie 18.30 będziemy mieć wieczór poetycki, październik pełen refleksji.
10: Wydarzenie będzie przebiegać pod hasłem Biblioteka się sprawdza.
14: Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi na Pomorzu fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie wieczorem, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Paweł Radzewicz.
15: Zgłoszenie, które wpłynęło do służb około 18.30 dotyczyło obiektu przypominającego drona, który został zauważony przez przechodnia na plaży w Karwi. Żandarmeria Wojskowa, która wyjaśnia sprawę i bada znalezisko, na razie niczego nie przesądza, mówiąc ogólniej o fragmentach niezidentyfikowanego obiektu latającego. Na miejscu trwa akcja służb. Wyznaczona została strefa bezpieczeństwa, tak by w pobliżu znaleziska nie znalazły się osoby postronne. Wojsko, które jest tu jedynym źródłem informacji o obiekcie, zapowiedziało, że o swoich ustaleniach będzie informować na bieżąco.
14: W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają czynności sprawdzające w związku z pojawiającymi się doniesieniami o złym traktowaniu pracowników przez byłego wiceministra Michała Kołodziejczaka. W piątek kanał Zero podał, że były współpracownicy oskarżają byłego wiceszefa ministerstwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawił jako kokainę. Portal dodał, iż polityk temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia. Do 3 lat więzienia miałoby grozić aktywistom pomagającym cudzoziemcom na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało zmiany w kodeksie karnym, w tym zaostrzenie kar za przemyt ludzi. MSWiA chce jednak pójść dalej i, jak mówią prawnicy, proponuje karanie za pomaganie, czyli choćby za przekazanie jedzenia czy ubrań ludziom w lesie, mówi mecenas Jarosław Jaruga z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
16: Lektura tych przepisów wskazuje na to, że rząd chciałby tak naprawdę karać osoby, które udzielają pomocy humanitarnej, dostarczają wody, żywności, ubrań, a może nawet też i pomocy prawnej.
14: Rzeczniczka Praw Obywatelskich zajęła się tą sprawą z urzędu, by kontrowersyjne propozycje jednak nie weszły w życie.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Teraz w Sochaczewie okolicach trochę chmur, no i mogą się zdarzyć także opady deszczu do 12. Tak, to teraz takie okno deszczowe, opadowe jest otwarte, ale po południu trochę słońca znowu wyjdzie i do 14 kresek na plusie wtedy. No teraz bardziej ta temperatura bliżej 8, ciśnienie przez cały dzień będzie wysokie, 1022 hektopaskale, wiatr będzie wiał z prędkością 14 km na godzinę, więc mocno dmuchać nie powinien.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Radio Sochaczew. Uśmiechamy się i kłaniamy się nisko nauczycielom dzisiaj. Tak jest, Dzień Nauczycieli w kalendarzu. No to co, kogo jeszcze chcecie wy właściwie pozdrowić z nauczycieli, których znacie i cenicie? Dajcie znać na naszym Facebooku w komentarzach. Eminem na początek 9, Oskar Tomczyk, cześć, witajcie. Well,

0: Starszy Bubel The City w Radio Słuchaczach na dzień dobry, dzień nauczyciela. Jak wspominacie właśnie swoich nauczycieli i swoje czasy szkolne? O to pytaliśmy mieszkańców powiatu sochaczewskiego.
1: W średnich szkołach to miałam dobrych nauczycieli. W Szymanowie, tam u sióstr bardzo wyrozumiali, że wymagali to dobrze, ale człowiek wszystkiego się nauczył i się jakoś tak dobrze rozwijał.
2: No nauczycieli pamiętam, ale już wielu z nich nie ma, to już miłe wspomnienia. Byli to bardzo na poziomie nauczyciele. Nie uczyli, nauczyciele w zasadzie uczący jeszcze przed wojną. Szanowani przez nas uczniów, bo trudno było rozrabiać, mając przed sobą autorytet jakiś. No i były kary cielesne.
0: A jak wy wspominacie swoich nauczycieli, dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew. A za kilka chwil także rozmowa z naszym porannym gościem. Bądźcie blisko.

0: No.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: dusze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej.

0: Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
3: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
4: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, KS Księża Kłowicz. 14 października, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Was.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
8: Reklama.

0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: A w naszym studiu burmistrz Płonia, Zenon Reszka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Nie możemy nie zacząć od innego tematu niż od bezpieczeństwa w szkołach. Po tym, co się wydarzyło w ostatnim, tym już minionym tygodniu, samorządy wszystkie i służby stanęły na baczność. Jakie wy podjęliście działania?
2: To jest teraz najważniejsza sprawa dla naszej oświaty, zarówno w gminie Błonie, jak i w całej Polsce, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom, naszym uczniom i także rodzicom. W ten feralny piątek, który na szczęście nie okazał się taki, jaki miał być, ale być może właśnie, że dzięki akcji służb naszej policji, wszystkie nasze placówki szkolne cały dzień były monitorowane przez policję i straż miejską. Na pewno działało trochę to odstraszająco. Wydaliśmy także zalecenia dla dyrektorów, dla szkół. Takie zalecenia wydała także policja. Mieliśmy także wczoraj spotkanie, naradę z naszymi dyrektorami szkół i przedszkoli i podjęliśmy pewne działania dotyczące bardziej doszczelnienia, zamknięcia szkół dla osób z zewnątrz. Chociaż one i tak były zamknięte. Nikt z zewnątrz minie, bo nie do szkół nie wchodził. Wszystkie szkoły są pilnowane na wejściu. Rodzice wchodzą tylko do drzwi i zostawiają swoje dzieci, nie wchodzą do szkoły. Tak było także wcześniej, ale zwróciliśmy jeszcze uwagę, żeby zachować większą czujność. No i na razie cały czas pilnujemy tego tematu i pracujemy wspólnie z rodzicami, z dyrektorami i z nauczycielami.
1: Też pewnie mało dzieci przyszło w piątek do szkół u was?
2: Wszystkie szkoły w piątek były czynne. Rzeczywiście w niektórych klasach było tych dzieci mniej, ale doszedłem do przekonania, że jednak no nie możemy zamykać szkoły, bo cóż nam da zamknięcie szkoły na jeden dzień, dwa, trzy, pięć, czy nawet tydzień, tak szkoły trzeba będzie otworzyć, więc no musimy tak, się oczywiście z tym problemem zmierzyć, dlatego nie podjęliśmy decyzji, żeby szkoły zamykać. Nie apelowaliśmy także do rodziców, żeby dzieci nie przyzwać. Wprost przeciwnie, uważaliśmy, że szkoły powinny funkcjonować normalnie.
1: Dobrze, a pozostając w tematyce szkolnej, no nie możemy nie wspomnieć o tym, że dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli popularne święto nauczyciela. Jak wy świętujecie, czego sobie życzycie?
2: To bardzo ważny dzień dla edukacji, także dla naszych dyrektorów i dla nauczycieli, i dla całej oświaty, bo także dla pracowników oświaty. Zawsze w gminie Błonie obchodzimy to uroczyście, jest specjalne spotkanie. Dzisiaj o godzinie 15 w Centrum Kultury w Błoniu będą wystąpienia, będą podziękowania, będą także nagrody dla dyrektorów i także dla nauczycieli. Oczywiście część artystyczna, jakieś spotkanie po tej części artystycznej dla naszych nauczycieli.
1: Dobrze, a czego pan życzy nauczycielom?
2: No przede wszystkim bezpieczeństwa, tak? Dzisiaj to jest najważniejsze. Bywają sytuacje, że codziennie narzekamy na jakieś tam niedogodności, czy remonty w szkołach, czy inne sytuacje. Okazało się teraz po tej sprawie, że jednak są inne rzeczy, które są ważniejsze, czyli bezpieczeństwo i zdrowie dla naszych uczniów, nauczycieli i dzieci.
1: Tak życzymy. Otrzymaliście 45 tysięcy złotych od marszałka na nowe wiaty przystankowe w Błoniu. Gminy.
2: Tak, wiaty są bardzo potrzebne, dlatego że od 5 lat mieliśmy teraz 5-lecie komunikacji miejskiej i ta komunikacja działa świetnie. Te autobusy jeżdżą na coraz więcej trasach i coraz częściej jeżdżą. Mieszkańcy są zadowoleni, no ale to wymaga także infrastruktury. Dziś autobusy muszą się zatrzymywać i bezpiecznie pasażerowie do autobusów i dzieci także szkolne wsiadać. Stąd konieczność budowy nowych przystanków, wiat przystankowych i jest to w trakcie realizacji.
1: Trwają spotkania burmistrza z mieszkańcami. Jak one przebiegają?
2: No do tej pory mieliśmy 2 spotkania w miejscowości Bieniewice Straży Pożarnej dla okolicznych wsi i teraz wczoraj było także spotkanie w Bieniewie, także dla okolicznych miejscowości. Te spotkania są cykliczne. Ja organizuję je już po raz 21, 21 lat i zawsze na jesieni te spotkania są. Mieszkańcy wiedzą, że mogą przyjść, mogą zadać wszystkie pytania. Ja jeżdżę razem z pracownikami, zastępcami, z kluczowymi dyrektorami także, żeby można było przedyskutować i zawsze mówię, że dzisiaj urząd jest otwarty dla naszych mieszkańców, natomiast raz do roku my przyjeżdżamy z pracownikami, także żeby się poznać, porozmawiać i poznać problemy na miejscu, a także powiedzieć, co się zrealizowało w danym roku budżetowym, w roku 2026 i podać, jakie mamy plany na przyszły rok i na kolejne lata. Są to bardzo dobre spotkania. Bardzo dziękuję mieszkańcom za taką liczną obecność na tych zebraniach.
1: Jeszcze chcemy powiedzieć o kilku inwestycjach. Może zacznijmy od drogi w miejscowości Rokitno. To już Rokitno majątek. Tutaj już podpisaliście umowę z wykonawcą i z tego co wiem, te prace są realizowane.
2: To jest zadanie również dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych od pana marszałka województwa mazowieckiego. To jest dokończenie zadania, które było zrealizowane 2 lata temu. Został odcinek niedokończony i teraz ten odcinek będzie dokończony bardzo potrzebnej drogi w trakcie realizacji. To nie ma problemu, bo to jest tylko zwykła nakładka asfaltowa, więc nie jest to jakaś duża rzecz, szybko będzie wykonana.
1: A jak przebiegają prace związane z budową areny lekkoatletycznej i przedszkola w Dębówce?
2: Arena jest na ukończeniu. Przewidujemy zakończenie wszystkich prac do końca października i odbiory. Już widać, jak pięknie to wygląda. Jest budowana bieżnia 8-torowa, są namalowane linie. Będzie to taka pełna lekkoatletyka, bo tam będą wszystkie dyscypliny możliwe. Oczywiście będą biegi, będzie specjalna podbieżnia także. Będzie możliwości rzut oszczepem, skok wyż, skok w dal, rzut kulą, młotem. Także wszystkie dyscypliny będą tam mogły być realizowane. Oczywiście, że podstawą pozostaje boisko pełnowymiarowe, trawiaste w środku dla piłki nożnej, a w otoczeniu wszystkie infrastruktura do lekkiej atletyki, a także boisko boczne z nawierzchnią sztuczną dla Akademii Piłkarskiej, dlatego że mamy w Błoniu ponad 300 dzieci, które już kopią piłkę w Akademii Piłkarskiej i to się rozwija. Jest to bardzo popularny sport, dlatego że nie wymaga jakichś ogromnych nakładów. Oczywiście potrzebne jest boisko, a potem wystarczą buty, strój sportowy i każde dziecko może tam biegać. I w Błoniu to się świetnie rozwija i bardzo dziękuję Akademii Piłkarskiej za to, że tak zajmuje się naszymi dziećmi. A oprócz tej areny także budujemy w pobliżu kolejne boisko z nawierzchnią sztuczną, pełnowymiarowe, dlatego że takiego boiska do tej pory sztucznego gmina Bonie nie miała. Jest ono konieczne, dlatego że to boisko główne byłoby zniszczone, gdyby nie było dodatkowych boisk dla treningów, dla meczy, więc pełnowymiarowe boisko powstaje właśnie przy ulicy Norwida. Rozpoczęły się już prace, które będą trwały cały przyszły rok. Będzie to boisko z nawierzchnią sztuczną, a także infrastruktura dla tego boiska zbudowana od samego początku, od nowa. To zdecydowanie poprawi nasze możliwości boiskowe, mówiąc tak kolokwialnie, i piłkarze będą mogli w wielu miejscach rozgrywać zarówno treningi, jak i mecze.
1: A jeśli chodzi o wywołane już przedszkole w Dębówce?
2: Przedszkole w Dębówce jest bardzo mocno zaawansowane. Już zostały wykonane fundamenty i część podziemna, dlatego że w części podziemnej przewidzieliśmy miejsca ukrycia. To zresztą opóźniło ten projekt, dlatego że kiedy mieliśmy już pozwolenie, ukazały się przepisy dotyczące miejsc ukrycia i zmieniliśmy projekt zamienny. To opóźniło kilka miesięcy budowę, ale warto było, dlatego że powstanie tam 300 miejsc schronienia właśnie dla dzieci w tym przedszkolu. To już jest ta część zakończona. Robimy teraz już parter, więc termin jest tam bardzo ambitny, bardzo krótki, bo do końca przyszłego roku powinno być przedszkole zrobione, a samo przygotowanie zajęło chyba około z pozyskaniem gruntów, koncepcją pewnie z 5 czy 6 lat, także widać, jak bardzo długo trwa przygotowanie inwestycji od samego pomysłu, gdzie, jak ma wyglądać i tak dalej, i projekt, pozwolenie trwa to parę lat, a budowa trwa znacznie szybciej niż wszystkie przygotowania.
1: Tak to jest. I na zakończenie może trochę podpytam pana osobiste sprawy. Ma pan korzenie sochaczewskie, jest pan absolwentem sochaczewskiej 80-tki, która obchodziła niedawno swoje stulecie.
2: Tak, ja pochodzę z ziemi sochaczewskiej, z gminy Rybno i oczywiście, że najbliższa szkoła średnia po szkole podstawowej w Rybnie to była szkoła w Sochaczewie, technikum mechaniczne, bardzo dobre technikum mechaniczne 5-letnie, które dało mi taką podbudowę do dalszych studiów, ale także i taką wiedzę techniczną, która została, bo pamiętam oczywiście i warsztaty, które także tam mieliśmy różnego rodzaju, bo i ślusarnia, i tokarki, frezarki, i nawet kuźnia była swego czasu, wiem, że później była zlikwidowana, jak ja chodziłem jeszcze, to ta kuźnia była i tam także też wykuwaliśmy różne rzeczy, dosłownie nie tylko wiedzę, ale wykuwaliśmy różne rzeczy na tej kuźni i było to, stolarnia także była, robiliśmy, pamiętam, stoły, krzesła i to była świetna nauka i świetne przeżycie i bardzo mile to wspominam, wszystkich nauczycieli, którzy byli wspaniałymi ludźmi i których, ci, którzy oczywiście jeszcze są, bo niestety część już odeszła, to serdecznie pozdrawiam i bardzo im dziękuję, zwłaszcza w Dniu Edukacji, za naprawdę świetną szkołę pięcioletnią w Błonie i mam nadzieję, że tak jest również i teraz.
1: I tymi pozdrowieniami kończymy. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Naszym gościem był burmistrz Błonia Zenon Reszka.
2: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
3: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia big bagi, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
8: Reklama.

0: Radio z Raczew na dzień dobry. Dzień nauczyciela, no to pytam was, jakie są wasze wspomnienia z waszych lat szkolnych i właśnie z obcowania z nauczycielami, jacy oni byli. Zadzwonił do nas słuchacz. Halo, halo, dzień dobry.
1: Najlepsze wspomnienie mam ze szkoły zawodowej, bo trafiłem na takich nauczycieli, którzy patrząc na ucznia widzieli też drugiego człowieka, a nie tylko na zwykłego ucznia. Czy właśnie pan Kisiołek, który był moim wychowawcą i też wolontariat szkolny, gdzie był pod okiem pani Haber, jak dobrze pamiętam, i pod okiem pani Świnogi. I także no gimnazjum też w miarę dobrze wspominam. To też trafiłem na paru nauczycieli, którzy patrzyli jak na człowieka.
0: To był słuchacz Jarek i jego wspomnienia, za które dziękujemy. No a wy też możecie nimi się dzielić na Facebooku Radia Sochaczew. Niezmiennie. Pozdrawiamy nauczycieli. Za kilka chwil, punktualnie o 10, będą najnowsze wiadomości, także te sportowe. Ale jeszcze do tego czasu Michael Jackson, a za chwilę także Swedish House Mafia i ich najnowszy hit.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Miodowe życzenia, miód 2x400 gramów, miody polskie 27,99 za opakowanie. Czekoladki Toffifee klasyczne 125 gramów, 10,49 za sztukę. Bułka alpejska, piekarnia z Pałem Sochaczew, złoty 29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 19 października lub do wyczerpania zapasów.
2: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
8: 10 na zegarach. Czas na wiadomości.
9: Przełom w sprawie nowego sędziego Trybunału. Ślubowanie się odbyło. Rząd szykuje apteczkę na wypadek wojny. 100-milowy las wciąż bawi i uczy. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. Ewelina Walczak. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
10: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością.
9: Maciej Berek 4 września został wybrany przez Sejm na sędziego TK. Dotychczas nie rozpoczął pracy w Trybunale, ponieważ przysięgi nie chciał od niego odebrać prezydent Karol Nawrocki. Pałac Prezydencki wskazywał, że Maciej Berek nie spełnia wymogów prawnych, gdyż nie udokumentował kariery jako radca prawny. Wczoraj Komisja Wenecka orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowanie niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Dziś odbędzie się posiedzenie aresztowe w sprawie Krzysztofa N., podejrzanego o zamach m.in. na premiera Donalda Tuska. 66-latek usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowanie do siłowego obalenia władzy państwowej, za co mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. W celu dokonania zamachu Krzysztof N. nawiązał współpracę z innymi osobami, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
11: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
9: W mieszkaniu 66-letniego mężczyzny służby znalazły niebezpieczne przedmioty, w tym improwizowane materiały wybuchowe. Insulina i antybiotyki w rządowej apteczce na czas zagrożenia. Resorty zdrowia i obrony magazynują leki na wypadek wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej mają znaleźć się preparaty niezbędne w ratowaniu życia, takie jak leki przeciwbólowe, adrenalina czy szczepionki. Sezon nad morzem wcale się nie skończył. Mimo że pogoda daleka od ideału, prawie połowa miejsc noclegowych jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
12: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne.
9: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane. Dokładnie 100 lat temu, 14 października 1926 roku, ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku. Opowieści o mieszkańcach stumilowego lasu doczekały się wielu kontynuacji oraz tłumaczeń. Polskie imię Misia to zasługa Ireny Tuwim, ale niedawno Puchatek przemówił nawet po śląsku i kaszubsku. Ze świata bajki chętnie korzysta dziś współczesna psychologia. Terapeuci używają postaci ze stumilowego lasu do oswajania trudnych tematów, tłumacząc na przykład stany lękowe na zachowaniu prosiaczka czy depresję na przykładzie melancholijnego kłapouchego.
13: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
14: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
15: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska są w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Wuhan. Wielkoszlemowa mistrzyni w polskim pojedynku pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1. To drugie starcie obu zawodniczek i drugie zwycięstwo Świątek. 4 lata temu w Warszawie Fręch też ugrała tylko 3 gemy. W tym samym czasie co polski mecz, batalię z Czeszką Marii Bouskową toczyła Maja Chwalińska. Polka przegrała pierwszą partię 6-1, ale zachowała zimną krew, oddając Bouskowej w kolejnych setach już tylko po jednym gemie. Udało się pokonać Belgijki, pora na Irlandki. Polskie piłkarki pozostały w grze o awans na mundial, jaki odbędzie się w przyszłym roku w Brazylii. W Gdańsku po emocjonującym meczu awansowały do finału baraży, a więcej o tym spotkaniu już teraz w relacji Przemysława Pozowskiego.
16: Polki zwycięstwo z Belgijkami w Gdańsku wyszarpały w rzutach karnych, wygrywając serię jedenastek 4-3. Bohaterką w tejże serii bramkarka Kinga Severin, która broniła 2 strzały reprezentantek Belgii, a przecież raz pomyliła się Ewa Pajor. W samym meczu też było bardzo ciekawie. Potrzebna była dogrywka, w której Belgijki doprowadziły do wyrównania 2-2. Potem nasze strzeliły na 3-2. No i stąd rozstrzygnięcie w rzutach karnych. Ale to dopiero pierwsza przeszkoda w drodze na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Jeszcze trzeba będzie pokonać Irlandię.
15: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Ja tylko dodam, że Irlandki pewnie pokonały Kazachstan w 2 meczu aż 12-0. Hokeiści GKS-u Tychy przegrali u siebie z fińską drużyną Tappara Tampere 3-6 w swoim ostatnim meczu hokejowej Ligi Mistrzów. Tyszanie kończą swoją przygodę na europejskich lodowiskach z 1 punktem w 6 meczach. 6 razy przegrali w tym raz po dogrywce. 15 miejsce w kwalifikacjach drużynowego wyścigu na dochodzenie zajęła polska drużyna Pań w rozpoczętych Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym. Do kolejnej rundy awansowało 8 najlepszych zespołów. Najszybsza była reprezentacja Wielkiej Brytanii.
13: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
14: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
8: Specjalnie dla dzisiejszych świętujących. Możecie poczuć się jak na przyjęciu z waszej okazji. No to jest też także dla nauczycieli, którzy dzisiaj świętują. Cool and the Gang Celebration, zatem na początek 10:00. Radio Sochaczew na dzień dobry. Za chwilę Ariana Grande, Kasia Kowalska czy Sigma Nobody to Love. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

0: Radio Sarzew na dzień dobry. Sigma Nobody to Love na 22 minuty po 10. A tymczasem już dzisiaj o 19 rozstrzygną się derby. Właściwie spotkanie między sąsiadami. Rysie Sochaczew kontra Księżak Łowicz. Chodzi oczywiście o drugą ligę koszykarską mężczyzn. Dzisiaj w Chodakowie to spotkanie na hali przy ulicy Chopina 101. No i co o tym przed tym spotkaniem piszą Rysie? No na przykład piszą, że ten przeciwnik będzie trudny, bo do tej pory nie poniósł jeszcze porażki, wygrywając wszystkie spotkania. Będzie to zatem dla Rysi trudny, ciężki pojedynek, a rywal ma w swoim składzie doświadczonych zawodników. No ale niemniej jednak oczywiście dopingujemy i trzymamy kciuki za Rysię Sochaczew.
1: Na parkiet chodzą koty, cała hala, aplauz, Rysie!
2: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Broch.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Trałgutta 27.
3: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 960.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
7: Reklama.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. Boże oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkania? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36, telefon 505 824 610. 505 824 610.
6: 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Pogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.

0: Radio Sochaczy. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: A także jeszcze więcej wspomnień związanych z ulubionymi nauczycielami na naszej antenie. Słuchamy.
2: Nauczycieli zawsze miałam dobrych, na każdą szkołę. Nie mogę powiedzieć, że złych. Każda szkoła to idealni nauczyciele. Więc jak ja chodziłam, to każdego mogę tutaj, mogę zachwalić, że byli dobrzy. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie uczyli.
3: Ja mam panią Pilecką. Pamiętam ją i cały czas mam ją przed oczami, także miłe wspomnienia i taki człowiek empatyczny.
4: Szkołę podstawową, no to mile wspominam, nauczycieli też mam w pamięci do dzisiaj, ale tak konkretnie, żebym miała jakąś osobę, to nie, ogólnie wszystkich mile wspominam.
5: No miałam taką nauczycielkę od języka rosyjskiego. Pani Śpierzyńską, ale już nie żyje niestety. Umiała dobrze nauczyć i taka była przyjacielska, także bardzo miło ją wspominam.
1: Tak, wspominamy nauczycieli i pozdrawiamy. A już za 10 minut punktualnie o 11 w Radio Sochaczew najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. Ten temat również powróci.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Agencja Ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Miodowe życzenia. Miód 2x400 gramów. Miody polskie. 27,99 za opakowanie. Czekoladki Toffifee klasyczne. 125 gramów. 10,49 za sztukę. Bułka alpejska. Piekarnia. Spałem Sochaczew. Złoty 29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 19 października lub do wyczerpania zapasów.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.

0: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
1: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, KS Księża Kłowicz. 14 października, godzina 19, hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Was.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
6: Reklama.
7: Jest 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Dziś Dzień Edukacji Narodowej. W naszym mieście święto tradycyjnie połączono z wręczeniem stypendiów burmistrza. Żłobek i przedszkole w Kątach oficjalnie otwarte. W tym serwisie będzie też o jesiennej depresji sezonowej, której nie należy lekceważyć. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. W Sochaczewie tradycyjnie połączono go ze stypendiami burmistrza. Daniel Janiak osobiście wziął udział w uroczystości, mając do zebranych konkretny przekaz.
9: To przyszłość, żeby porozmawiać, jak ona ma wyglądać nie tylko w sochaczewskich oświatach, ale też w oświacie w całej Polsce, bo oświata się bardzo zmienia i mi jako burmistrzowi Sochaczewa bardzo na tym zależy, żeby była to przyszłość świetlana, ale też żeby każdy wiedział, że w tej przyszłości znajdzie przestrzeń dla siebie. I tutaj będę też mówił o tym, żeby wzmocnić mandat nauczyciela, żeby nauczyciel był darzony szacunkiem, ale też żeby rodzice mieli do niego pełne zaufanie. A na koniec piękny moment, 266 stypendiów, 261 to te za oceny i 5 artystycznych. Wielkie dzięki dla rodziców, opiekunów, uczniów, ale też nauczycieli, dyrektorów i całego grona administracyjnego. I też pamiętajmy o pracownikach administracji w oświacie, bo oni są niesłychanie ważni.
8: Włodarz sporo czasu poświęcił także tematyce bezpieczeństwa w szkołach.
9: Nie sposób nie mówić o tym, co się dzieje. Ja uważam, że to nie może być temat tabu, a trzeba mówić otwarcie i też przekazywać uczniom, jak zachować się podczas takiej sytuacji, gdyby one miały miejsce. Ale też chcę powiedzieć dzisiaj, że bezpieczeństwo jest dla nas niesłychanie ważne i stawiamy od samego początku na bezpieczeństwo.
8: To pierwsza tego typu placówka w gminie Sochaczew. W Kątach miało miejsce uroczyste otwarcie żłobka i przedszkola. To duża inwestycja, na realizację której samorząd pozyskał 4 miliony złotych z budżetu Mazowsza i 2 miliony złotych z KPO. Na miejscu obecny był poseł Adam Orliński.
10: Bardzo dziękuję Państwu za tą współpracę. Dziękuję za to, że właśnie te wszystkie środki i od marszałka Adama Struzika, i ze środków europejskich, i ze środków gminy Sochaczew można było połączyć po to, aby stworzyć piękny cel. Piękne miejsce dla tych najmłodszych, których tutaj miejmy nadzieję, że będzie przebywać i to już jest zadanie dla nas, żeby tych dzieci było coraz więcej, bo w latach 90. rodziło się dzieciaków 800 tysięcy, 850 tysięcy, dzisiaj rodzi się 220 tysięcy, więc duże zadanie przed nami, bierzmy się do roboty, aby to miejsce się wypełniało.
8: W ostatnim czasie mocniej poczuliśmy jesień, a przed nami coraz krótsze dni. O tej porze roku wielu z nas narzeka na ciemność i obniżony nastrój. Jak twierdzi sochaczewski psycholog Kamil Duda, w takim przypadku możemy mieć do czynienia z tak zwaną sezonową depresją, której nie należy lekceważyć.
11: Jesienna depresja, czyli tak zwana depresja sezonowa, związana jest w dużej mierze z brakiem dostępu do światła słonecznego. Światło słoneczne powoduje wytwarzanie w organizmie witaminy D, która bardzo korzystnie wpływa na nasz nastrój, na nasze funkcjonowanie. Jeżeli tej witaminy nie ma w odpowiedniej ilości, to też powoduje to, że mogą wystąpić u nas pewne objawy depresyjne. Jak najbardziej nie należy lekceważyć depresji sezonowej. Ona również potrafi wyrządzić negatywne bardzo skutki w naszym życiu, w naszym organizmie, w naszym funkcjonowaniu i jak najbardziej również z taką depresją należy zgłosić się do specjalisty.
8: Korzystajmy zatem z każdego promienia słońca, które na pewno nie raz nam tej jesieni zaświeci.
6: Przepychanki przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej próbują blokować wejście do budynku. Policja próbuje je udrożnić. Dzisiaj w Sejmie w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Ceny w Polsce znowu idą w górę. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o inflacji. We wrześniu wyniosła ona 4,1% w skali roku. Z kolei w porównaniu z sierpniem za towary i usługi płacimy więcej o niespełna procent. Co uderzyło nas po kieszeni najmocniej? Według raportu bezapelacyjnym liderem podwyżek okazał się transport. Na sobotę we Francji zapowiadane są kolejne masowe protesty. Siły mają wtedy połączyć związki zawodowe oraz wychodzący teraz na ulicę studenci i uczniowie. W ich wczorajszych demonstracjach wzięło udział ponad 160 tysięcy osób. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
12: Protesty w większości były pokojowe. Do aktów przemocy doszło podczas jednego z marszów w Paryżu, gdzie zgromadziło się więcej niż 40 tysięcy osób. Oprócz stolicy protestowały też Nantes, Lyon, Lens, Strasburg, Toulouse, Bordeaux oraz Marsylia. Mówimy im jasno, nie ustąpimy i nie przestaniemy, dopóki na stole nie pojawi się 10 miliardów, dopóki nasze żądania nie zostaną usłyszane i do naszych szeregów nie dołączy jeszcze więcej ludzi. Mówiła rzeczniczka Narodowego Związku Studentów Francji. Protesty rozpoczęli uczniowie, domagając się poprawy warunków w oświacie. Prezydent Francji Emmanuel Macron apeluje o powściągliwość, twierdzi, że poruszane kwestie wymagają czasu, dyskusji oraz szacunku.
13: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: A co na mapie pogodowej? Wciąż chłodno i pewnie nieprzyjemnie, no ale nie narzekajmy, bo wysoko w górach ma sypnąć nawet śnieg, tak powyżej 1400 metrów, a więc u nas jest okej. Czekają nas tylko przelotne opady deszczu, niewiele chwil z błękitnym niebem, 11 stopni na termometrze, ale ma być lepiej. To tak już od połowy października, a połowa października to jutro, czyli od jutra będzie więcej słońca i trochę wyższe temperatury. Tak w okolicach 14 stopni ze słońcem to już daje więcej nadziei.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 7 minut po 11:00 Van Halen i Jump. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. No to autobusy ZKM w Sochaczewie kursują trochę inaczej. Myślę, że znajdziemy czas, by o tym jeszcze powiedzieć. A na razie dobrego dnia. Dzień dobry. Grażyna Bolimowska-Gajda.

0: Jack Mirafiori. Jeśli chodzi o lato, to pozostały nam już tylko wspomnienia. Mam nadzieję, że dobre. No i wakacyjne zauroczenia i mam nadzieję, że nie dotyczą one wyłącznie tej młodszej części naszych słuchaczy. A za chwilę w studiu gość podsumujemy wielkie wydarzenie, stulecie istnienia Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina. Wielka gala odbyła się w sobotę i oczywiście bal. Dariusz Miłkowski za chwilę będzie naszym gościem.
1: Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
3: Cześć, tu Influencer, ten od Sen.
4: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuu & PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
10: Reklama. Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
11: A gościem audycji jest dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie, Dariusz Miłkowski. Dzień dobry.
12: Dzień dobry pani, dzień dobry radiosłuchaczom.
11: Ach, dosłownie przed chwilą spotykaliśmy się, żeby zaprosić na finał stulecia Chopina, jaki miał miejsce w ostatni weekend. Dziś spotykamy się już po. Jak wrażenia, panie dyrektorze? Takie pierwsze.
12: Myślę, że tutaj będę wyrazicielem opinii wielu osób, z którymi rozmawiałem. Wrażenia są bardzo dobre. Ja chciałbym podziękować przede wszystkim absolwentom, którzy przybyli do nas tak licznie, bo oni tą atmosferę tego

0: stulecia i tego zjazdu siódmego absolwentów stworzyli. Byli bardzo liczną grupą, pojawiały się wzruszające sceny, jak się ludzie witali po wielu, wielu latach. Niektórzy byli od dłuższego czasu w szkole, nie byli tak systematycznie może jak niektórzy. Także uważam, że atmosfera była wspaniała. Wszystkie nasze przedsięwzięcia się, mam nadzieję, powiodły. No, to nie jest moją rolą oceniać nasze działania, ale jak do tej pory słyszę naprawdę pozytywne opinie od naszych absolwentów i od ludzi postronnych również tak samo.
1: No powiem szczerze, że ta frekwencja rzeczywiście była imponująca, to znaczy, że absolwenci mają sentyment do tej szkoły, to niewątpliwie to jest chyba przyczyną tego, że akurat zjazdy chopinowskie się cieszą takim powodzeniem, przybyły nawet naprawdę dawne roczniki. To też było takie wzruszające.
0: Tak, było wielu ludzi, którzy naprawdę już kawał czasu temu robili maturę.
1: 50. rok, 52.
0: Tak, czwarty, 60. czwarty też, także mówię, to są naprawdę ludzie starsi, a mimo wszystko czasami nawet korzystający z opieki osób młodszych przyjeżdżali. Również myślę, że sama obecność nauczycieli i pracowników administracji, którzy są już emerytami, którzy odeszli z zawodu kilka lat temu. Bardzo miło ich było widzieć, gościć i cieszę się, że tak licznie wzięli udział w tej naszej uroczystości. I myślę, że im też wiele radości te spotkania z absolwentami przyniosły taki wiele pozytywnych przeżyć i emocji.
1: Ten wasz wkład pracy w przygotowanie tej uroczystości musiał być ogromny. To było widać. Klasy starej szkoły na pierwszym piętrze zamieniły się w galerie wystawowe. Wszystkie te wystawy pieczołowicie przygotowane. Przecież to ile wyście się przygotowywali do tej uroczystości?
0: W ogóle pierwsze spotkanie komitetu organizacyjnego było w czerwcu 2025 roku, ale oczywiście na początku to były takie zarysy, co mamy zrobić, ale już tak przed wakacjami zaczęliśmy intensywnie gromadzić materiały, zaczęliśmy już mieć takie wyobrażenie, jak to wszystko ma wyglądać, były już po prostu pozamawiane materiały, które później chcieliśmy pokazać, ale no myślę, że wszyscy, którzy odwiedzali nasze wystawy, no nawet się pojawiały takie łezki wokół, bo tam było naprawdę masę materiałów. Mogło to wszystkim przypomnieć te lata, kiedy oni byli uczniami, kiedy oni uczyli się w tych szkołach. No i ja to tylko mogę podziękować wszystkim ludziom, przede wszystkim swoim nauczycielom, swoim pracownikom administracji obsługi, moim uczniom, którzy się bardzo zaangażowali, wszystkim przyjaciołom szkoły, wszystkim darczyńcom, instytucjom, które pomogły nam w tych obchodach stulecia, bo bez pomocy tych instytucji i tych ludzi, którzy przychylni są naszej szkole, nie udałoby nam się w takiej formie tego stulecia zorganizować.
1: No tak, nawet były telebimy w różnych częściach szkoły i przed szkołą, żeby każdy mógł widzieć, co się dzieje na scenie głównej gali.
0: Tak, ja specjalnie żeśmy zrobili, bo wiedzieliśmy, że będzie wielka frekwencja, więc staraliśmy się ten streaming na bieżąco przekazywać w różne miejsca, żeby ludzie sobie swobodnie mogli usiąść, bo oni również w trakcie nawet tej transmisji dzielili się swoimi emocjami, rozmawiali o swoim życiu, także mieli pełną swobodę. Wydaje mi się, że zarówno na jednej sali, na drugiej sali gimnastycznej, przed szkołą i w akwarium. Widziałem, że naprawdę ludzie przebywali, oglądali i podobało się to.
1: I przeżywali. I to mocno.
0: Przeżywaliśmy tak, ten entuzjazm wszyscy. Był. Przeżywaliśmy wszyscy.
1: Takim ważnym elementem tej uroczystości było też odsłonięcie dwóch tablic na parterze starej szkoły, już tak mówmy. Obie są bardzo poruszające. Jedna zwraca uwagę taką nowoczesnością, jest podświetlana.
0: Tak, to są projekty naszych pań nauczycielek i trochę moim. Natomiast bardzo się cieszymy, że ta tradycja odsłonięcia tablic z okazji zjazdu absolwentów jest kontynuowana. Ja tylko przypomnę, że ta tablica jest ufundowana właśnie ze składek absolwentów i przez Radę Pedagogiczną. Cieszymy się, że udaje nam się trafić w gusta absolwentów, że jest naprawdę chwilę wzruszenia przy odsłonięciu tych tablic. Natomiast druga tablica była poświęcona pamięci pana profesora Tadeusza Tomaszewskiego. Była ufundowana przez wychowanków pana profesora. Ona zawisła trochę wcześniej, w okresie pandemii, ale wtedy szkoła była zamknięta, właściwie nie było możliwości takiej uroczystości odsłonięcia, więc postanowiliśmy przy okazji stulecia również panu profesorowi podziękować w ten sposób.
1: To jeszcze proszę powiedzieć, jak było na balu?
0: Bal również był wielkim przeżyciem dla osób. Był on 530 osób na balu. Początkowo obawiałem się, czy będziemy tworzyć taką wspólną rodzinę, czy będzie taka wspaniała atmosfera jak 10 lat temu, ale muszę powiedzieć, że było jeszcze lepiej.
1: Że było, się 500 osób może zintegrować.
0: Tak, powiem, było masę rozmów. Wszyscy się zatrzymywaliśmy, rozmawialiśmy ze sobą, nawet jeśli się tak bliżej nie znaliśmy, ale było wspaniałe jedzenie przygotowane przez dom weselny Magnat. Była wspaniała orkiestra, zespół Excel nam umilał ten czas. Także wszyscy bawiliśmy się wyśmienicie. Czas minął bardzo szybko. Wiem tylko ze słyszenia, ale od pewnego źródła, że ostatni goście po 7 opuścili dopiero lokal, a zaczynaliśmy przecież o 19.
1: Tak, słyszałam, że do rana się osoby bawiły. Jeszcze o jednej rzeczy bym chciała wspomnieć, bo to taka pamiątka, która zostanie na dłużej i na wieki dla przyszłych pokoleń również. Wydaliście publikację i to bardzo obszerną. No taką okolicznościową.
0: Tak, ta książka okolicznościowa rozrosła się do 570, chyba 6 stron. Tutaj chylę czoła moim paniom polonistkom. Oczywiście te panie autorki są usytuowane na okładce tej książki. Natomiast chcieliśmy poświęcić najwięcej miejsca tym najstarszym rocznikom, bo to oni za moment mogą już nie móc uczestniczyć w następnym zjeździe, ale też chcę przypomnieć, że ponad 1000 uczniów od poprzedniego zjazdu ukończyło tą szkołę, więc te listy się powiększyły, wspomnienia również nowych osób. Cieszę się, że jest to taka lektura na zimowe wieczory. Myślę, że każdy z sentymentem poświęci parę minut i przez jakiś czas sobie będzie tak przypominał te czasy i wracał pamięcią do Chopina.
1: To dziś już można trochę odetchnąć, panie dyrektorze, przynajmniej jeżeli chodzi o zjazd, bo inne wyzwania oczywiście są.
0: Najbliżsi powiedzieli, że wróciłem do żywych, także myślę, że jest dobrze. I chyba wszystkim nam, całej kadrze i pracownikom też przydało się taki reset dzisiejszego dnia.
1: Tak, bo dziś oczywiście.
0: Ja jeszcze przy okazji chciałbym złożyć wszystkim pracownikom oświaty, nauczycielom, pracownikom administracji życzenia z okazji naszego święta resortowego, żebyśmy mieli ciągle taki zapał i ciągle taką wytrwałość do młodzieży.
1: To kiedy, proszę pana, następny zjazd? Jak wy to liczycie?
0: Myślę, że spotkamy się wszyscy za 10 lat, bo to taka już tradycja. To był chyba już mój ostatni zjazd organizowany przeze mnie. Chociaż jak to mówią, nigdy nie mów nigdy. Kto wie?
1: Kto wie?
0: Ale gorąco zapraszam już za 10 lat.
1: Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, gościem audycji był dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie, Dariusz Miłkowski.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję radio słuchaczom.
2: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: 21 minut dzieli nas od 12 od kolejnego wydania wiadomości. Dzień edukacji, dzień wolny od tradycyjnych zajęć dydaktycznych, czyli dzień wolny od lekcji. Tak. Chociaż w niektórych szkołach odbywają się akademie, w niektórych są czynne świetlice. A dzisiaj w związku z dniem wolnym od zajęć lekcyjnych autobusy komunikacji miejskiej kursują jak w dni robocze wolne od nauki szkolnej. Oznacza to, że w tym dniu nie będzie kursować linia numer 1. To jest informacja Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie. A wszystkim uczniom życzymy, by autobusy były punktualne i by nie musieli przyjeżdżać do szkoły na 8, jeżeli zajęcia zaczynają o 10 czy przed 10, żeby było tyle autobusów, by mogli swobodnie dotrzeć do szkoły o każdej porze.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia big bagi, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 2042. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Castorama.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o., poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
10: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Powoli zbliża się pora obiadowa, to propozycja baru Grzegory na dzisiaj. Danie dnia: zupa, barszcz ukraiński, do tego gołąbki z ziemniakami i surówka z ogórków kiszonych. Dodatkowo w ofercie baru ryba smażona, dziś okoń, pierogi ręcznie robione, domowe, z mięsem, pielmieni i ukraińskie. I jeszcze wędzone ryby. Łosoś, makrela, węgorz. No to zapraszamy gorąco na obiad. Bar Grzegory, Kuznocin 112B.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: 4 minuty do 12, za chwilę wiadomości. Rosyjski czy polski dron znaleziony na plaży w Karbi? Już wiadomo, szczegóły za chwilę w wiadomościach.
1: 94,9 FM. Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Zespołem PSS w Sochaczewie zapraszam na zakupy. Miodowe życzenia, miód 2x400 gramów, miody polskie 27,99 za opakowanie. Czekoladki Toffifee klasyczne 125 gramów, 10,49 za sztukę. Bułka alpejska, piekarnia Zespołem Sochaczew, złoty 29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 19 października lub do wyczerpania zapasów.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl. 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.
0: Zbliża się 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Ponad 100 stypendiów starosty Sochaczewskiego wręczonych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Gmina Iłów zakończyła pakiet inwestycji drogowych w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu. W Galerii Most szykuje się nowa wystawa czasowa. Szczegóły już za chwilę. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Sochaczewie za nami. Najważniejszym elementem wydarzenia było wręczenie najzdolniejszym uczniom stypendiów starosty sochaczewskiego. W tym roku było ich więcej niż w minionych latach.
9: Było w zeszłym roku 107, a teraz mamy 118. No myślę, z jednej strony może to troszeczkę też wpływ miało podwyższenie tej stawki, tego stypendium, ale tak poważnie mówiąc, bardzo się cieszę, że wy jako uczniowie, zarówno tych klas młodszych, jak i starszych, jesteście wzorem dla waszych kolegów. I zawsze to powtarzam i będę powtarzała, że w budżecie powiatu jest mnóstwo potrzeb w różnych dziedzinach, ale na oświatę pieniędzy nigdy nie żałujemy.
8: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Gmina Iłów zakończyła pakiet inwestycji drogowych zrealizowanych z 95% dofinansowaniem z Polskiego Ładu. W ostatnich dniach uroczyście oddano do użytku odcinki w Giżycach i w Henrykowie.
10: W zasadzie obydwa po 700 metrów. Do tych dróg w pakiecie, w zasadzie tam 6 odcinków było ostatecznie. Najpierw 5, ale później uzupełniliśmy o jeden. Całość kosztowało ponad 5 milionów 700 tysięcy złotych, a nasz udział był mniej niż 300 tysięcy. Także był pan poseł Maciej Małecki, bo ten Polski Ład w zasadzie dyskutowaliśmy wstępnie zawsze z panem posłem, no i wspomagał nas w pozyskiwaniu tych środków.
8: Mówił wójt gminy Iłów Jan Kraśniewski. Włodarz zwraca szczególną uwagę na inwestycje w Giżycach.
10: Giżyce w ostatnim czasie rzeczywiście mają centrum stworzone, bo wszystkie drogi w centrum Giżyc są asfaltowe, a w Henrykowie też to nie jest pierwsza droga, którą wykonaliśmy, bo wcześniej wykonaliśmy drogę właśnie od Giżyc do Henrykowa.
8: W Galerii Most mieszczącej się na parterze Kramnic Miejskich powstaje nowa wystawa czasowa. Do jej oglądania zachęca sochaczewski artysta Marcin Hugo Bader.
11: W Galerii Most zaprezentuję twórczość Piotra Romanowskiego, który zaprezentuje akwarele codzienności, czyli takie szkice z codziennej obserwacji miejsc, do których uczęszcza z rodziną, z przyjaciółmi.
8: Już za godzinę kolejna porcja wiadomości lokalnych. Zapraszam.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczątki maszyny znalezionej na plaży w Karwi na Pomorzu to według wstępnych ustaleń pozostałości polskiego drona testowego. Wczoraj wieczorem natknął się na nie spacerowicz. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Czynności prowadzą prokuratura i żandarmeria wojskowa, a wstępne ustalenia zbiera trójmiejski reporter Paweł Radzewicz.
13: Wiemy z żandarmerii wojskowej, że obiekt nie stanowi zagrożenia chemicznego, radiologicznego ani pod kątem materiałów wybuchowych. Trwa sprawdzanie materiału biologicznego i po wyeliminowaniu wszystkich zagrożeń będzie można go wydobyć i przebadać. Ze wstępnych oględzin wynika, i tu potwierdzenie płynie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, że są to fragmenty polskiego drona testowego, który brał udział w ćwiczeniach.
12: Wszystko wyjaśni się po szczegółowych badaniach.
14: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Kordon policji i tłum zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Tak dziś wyglądała Aleja Szucha, przy której mieści się Trybunał Konstytucyjny w Warszawie. To po tym, jak rano wybrany ponad miesiąc temu do Trybunału Konstytucyjnego sędzia Maciej Berek złożył ślubowanie. Zrobił to w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do prezydenta na taką uroczystość. Na miejscu od rana był Szymon Kępka.
15: Kilkudziesięciu policjantów stworzyło kordon, którym odgrodzili bramę wjazdową do Trybunału. Obok sympatycy m.in. klubów Gazety Polskiej, prawicowych telewizji, Ruchu Obrony Granic. Łącznie kilkadziesiąt osób. Potem doszło do przepychanek. Kilka osób za pomocą chwytów wyniesiono z tłumu. Emocje są tu wysokie. Z jednej strony z głośników padają hasła o deeskalacji. Wiadomo, że samochód z Maciejem Berkiem wjechał na teren Trybunału Konstytucyjnego, ale jak teraz wygląda sytuacja w samym Trybunale, tego nie wiemy, bo wejście do niego blokuje policja.
12: Ustawa cyfrowa wraca do Sejmu. Chodzi o przepisy, które umożliwiają usuwanie nielegalnych treści w internecie. Senat ustawę przyjął, ale z poprawkami. Jak mówi minister cyfryzacji, przepisy pozwolą lepiej chronić dzieci i młodzież przed drastycznymi materiałami publikowanymi w internecie.
16: Mogły być narzędzia przez państwo wdrożone, które pozwalałyby na to, że w każdej sytuacji krytycznej, gdy dochodzi do mowy nienawiści, patologii, transmisji na żywo dotyczących zabójstw czy namawiania do samobójstwa, można by było żądać od platformy natychmiastowego wyłączenia takiej transmisji.
12: Mówił minister Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Przepisy zakładają, że Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a w niektórych przypadkach sąd, będą mogły decydować o blokowaniu treści w internecie, które nawołują do przestępstw i przemocy. Od każdej decyzji przysługiwać będzie odwołanie. Pierwszą wersję tej ustawy w styczniu zawetował prezydent Karol Nawrocki.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Czekają nas przelotne opady deszczu i niewiele chwil z przelotnym niebem. Dużo chmur nad nami, a termometr w tym najcieplejszym momencie dnia ma wskazać 13 stopni. Na razie 11 stopni na termometrze. W tym momencie nie pada. Jutro więcej słońca i trochę wyższe temperatury, ale na takie w okolicach 20 niestety już chyba nie mamy co liczyć.
17: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 minut po 12. Za chwilę ma nam i nie poganiaj mnie, a więc spokojnie. Minęło już południe, my zajrzymy raz jeszcze do szkół, by sprawdzić, jak świętują dzisiaj nauczyciele. No i uczniowie, ale zapytam nie tylko o to, dyrektor szkoły podstawowej numer 2 będzie moim gościem.

0: A dziś już za chwilę hit dnia.
1: Hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: To dzisiaj mamy Matt Bianco i jego je. To nie jest nazwa, ani imię, nie jest to ani imię, ani nazwisko prawdziwej osoby, ani tym bardziej pseudonim wokalisty. Jest to nazwa grupy, ale członkowie tej grupy wymyślili sobie taką postać tajnego agenta i szpiega. Postać inspirowaną filmami z lat 60. Jeszcze taka ciekawostka związana z tą grupą. Polski akcent. Basia Trzeszelewska występowała w tej grupie i myślę, że ten etap w jej karierze otworzył jej drzwi do wielkich scen światowych. Matt Bianco.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Ci znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
7: Od Oleofarm.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
11: Dariusz Kosiński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Sochaczewie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
12: Witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
11: Świętuje pan, panie dyrektorze, Dzień Edukacji Narodowej wraz z kolegami?
12: Oczywiście, jest to bardzo ważna data. Z tej okazji chciałbym złożyć serdeczne życzenia dla wszystkich pracowników szkół, pracowników, którzy tworzą sochaczewską oświatę. W znacznym stopniu wszyscy oni mają wpływ na to, jak wychowujemy nasze dzieci, żeby jest to pełnowartościowy człowiek, który wchodzi w nowe życie.
11: To wróćmy na podwórko pana szkoły, Szkoła Podstawowa nr 2. Ilu uczniów, ilu pracowników?
12: Mamy 416 uczniów, oczywiście pracowników, też pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych, ale to jest około 40 osób, 40-45 osób, które pracują, by te nasze pociechy były jak najlepiej wykształcone.
11: Czy liczba uczniów zwiększa się, zmniejsza się? Jak to jest w pana szkole?
12: Na razie bardzo fajnie, bo jesteśmy osiedlem rozwijającym się tu na Boryszewie, więc mamy stałą liczbę już od dłuższego czasu. Nie ma odejścia dzieci. Też wiadomo, muszę zaznaczyć, też mamy dużo dzieci ukraińskich w swojej szkole, więc taki mamy troszeczkę mismasz.
11: A jak się pracuje w takich klasach mieszanych polsko-ukraińskich? To nie jest łatwo chyba.
12: Jest to ciężki kawałek chleba, bo tak naprawdę inna kultura, inne obyczaje, ale myślę, że dajemy sobie radę.
11: A uczniowie integrują się? Czy to są dwa różne światy? Świat dzieci ukraińskich, świat dzieci polskich?
12: Staramy się jak najbardziej integrować. Wiadomo, każde społeczeństwo też dzieli się na różne rodzaje. Myślę, jak tak patrzę na procentowo, to 60% dzieci ukraińskich już zaklimatyzowało się w naszych szkołach, a zawsze zdarzają się takie, które mają kłopot z tym.
11: Mhm. A ilu uczniów ukraińskich może pan podać?
12: Mamy 46 uczniów z Ukrainy.
11: To jest dużo?
12: Dużo, jak na 400, jak

0: na 400 osób w szkole jest to jednak duża liczba osób, które wywodzą się z innego systemu oświatowego, innych troszkę wartości, ale dajemy sobie radę.
1: A niech mi pan powie, co z pana takich pierwszych spostrzeżeń, co różni dzieci polskie i ukraińskie tak na lekcjach, w ich zachowaniu czy stosunku do obowiązków szkolnych?
0: Najważniejsza różnica to jest, żeby dzieci ukraińskie ciężko mają sobie, jest taka możliwość, że oni są tutaj na chwilę. Nie ma ciągłości. Te, które mają, wiążą swoją przyszłość z Polską, na pewno dużo lepiej się i aklimatyzują u nas w szkole, ale jest duża część, która albo myśli o świecie zachodu, albo myśli, żeby jak najszybciej wrócić na Ukrainę, jeśli się zakończą działania wojenne.
1: Czyli taki stan zawieszenia dla pewnej grupy, tak?
0: Na pewno trochę stan zawieszenia.
1: Panie dyrektorze, to jest taki trudny czas w szkołach. Jak reagują uczniowie, nauczyciele, rodzice na te wydarzenia, które ostatnio się dzieją? Czyli w polskich szkołach jest bezpiecznie, czy nie jest bezpiecznie?
0: No, moim
1: to trudno
0: zdaniem
1: odpowiedzieć jednoznacznie na takie pytanie, tak?
0: Ciężko odpowiedzieć, bo nawet najbezpieczniejsza szkoła zawsze może przynieść jakieś tam zagrożenie. Ale tak naprawdę wydarzenia w Ostrołęce i Podwyżkowem pokazały nam dwa różne aspekty. Polska szkoła jest szkołą bezpieczną. Oczywiście pomagają nam teraz w tym ciężkim okresie, niby to nasze święto, ale to jest ciężki okres dla w ogóle polskiej oświaty. Pomaga nam policja, pomagają nam władze samorządowe i ogólnopolskie. Wszystko okej. Pomoc, jeśli chodzi o wszelkie procedury. Policja, która jest z nami, bo jest każdego dnia z nami, nawet dzisiaj, kiedy nie mamy zajęć, mamy tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, co godzinkę przyjeżdża patrol policyjny, za to chciałbym serdecznie podziękować komendantowi, że nie zostawił szkół samych z tym problemem, który narasta, a narasta problem prosty. Nie potrafimy sobie dać rady z oceną sytuacji. Rzecz, która nas zmartwiła jako pedagogów, czyli mała ilość dzieci w piątek po tych wszystkich wydarzeniach, troszkę nasi rodzice spanikowali poprzez wszystkie portale, które powielały takie informacje, które tak naprawdę nie były sprawdzone.
1: No tak, ale rodzice myśleli w ten sposób. Jeżeli ma coś się wydarzyć, to lepiej, żeby to dziecko nie poszło do szkoły i zostało w domu.
0: Wszystko, oczywiście.
1: Takie myślenie przedstawiali rodzice.
0: Też chciałbym dzięki antenie radia powiedzieć, że mamy pewne aspekty, które wprowadzamy, jeśli chodzi o zabezpieczenie, żeby nie wchodziły osoby postronne do szkoły. Ma to troszkę element odstraszania. Odstraszania, że nikt w szkole nie jest anonimowy. Ten, kto wchodzi, więc tu
1: to troszkę. A na czym polega, panie dyrektorze, ta kontrola?
0: Jest to wpisywanie się do zeszytu wejść i wyjść ze szkoły. Czyli każdy rodzic, który wchodzi do szkoły, czy po dziecko, czy do szatni, przebrać pierwszaka, drugoklasistę, bo wiadomo, staramy się troszeczkę, jak to za czasów pierwszej pandemii, żeby nasze dzieci się troszkę usamodzielniały, ale nie ma zakazu wejścia rodziców do szkoły. Wchodzą, tylko nie są anonimowi. Wpisują się w zeszyt wejść, wyjść, więc myślę, że to taka jest troszeczkę odstraszanie dla przyszłych potencjalnych zagrożeń, które nam mogą
1: nas mogą dotknąć. A jak rodzice reagują? Buntują się, czy zastosowali się do tych reguł, które narzuciliście
0: tak naprawdę,
1: im?
0: Tak naprawdę na samym początku, czyli piątek, to był szok dla nas wszystkich, że mogło się coś zdarzyć w naszej polskiej szkole. Wszystkie zagrożenia były daleko. Ameryka, świat zachodu, a tu w polskiej szkole i myślę, że piątek i poniedziałek przyniosły takie spokojne podejście, czyli rodzic wiedział, że nie może wejść bez wpisania, więc było pełne zrozumienie. Dzisiaj zaczyna się to wszystko troszkę oddalać. Już słyszymy o ograniczeniach praw, o innych takich rzeczach przy drzwiach. Myślę, że spokojnie musimy o tym wszystkim
1: porozmawiać, pogadać. Tak? Jeszcze mam pytanie związane z policją. Na czym polega praca policjantów w szkole? Obserwują, ale czy na przykład zaglądają do plecaków dzieciaków, czy nie?
0: Nie. Policja jest to bardziej taki aspekt psychologiczny, czyli spacerują po korytarzach, są przy wejściu. Sam mundur robi na dzieciach naszych bardzo duże wrażenie. I ja na przykład miałem bardzo fajnych policjantów u siebie w szkole w dwójeczce, gdyż i pogadali, i uśmiechnęli się, i są to naprawdę przyjaciele, ale mundur zawsze robi swoją roboty.
1: Czyli tak dyscyplinuje dzieci?
0: Troszeczkę tak. Dzieci już tak naprawdę, bo wiadomo, bardzo dużo rzeczy się bierze z żartów. A żart się stał taki dzisiaj krótki, jak ja to takie mam stwierdzenie, że dla niektórych jest to żart, a dla niektórych to już jest sprawa do interwencji. Więc myślę, że właśnie ta policja, która jest z nami, pokazuje, że żarty trzeba trzy razy przemyśleć.
1: Telefony, panie dyrektorze, dzieci mają zakaz używania telefonów podczas zajęć. Jak ograniczyliście to, ten mechanizm?
0: U nas w szkole bardzo fajnie to widać, że w końcu ogólnopolski zakaz pozwolił nam, bo wiadomo, zawsze mieliśmy z tyłu głowy, że prawo oświatowe za dużo nam nie pozwala na zakazy całkowite telefonów komórkowych, ale zakaz, który wprowadzono, u mnie jest tak zrobione, że dziecko wyłącza telefon, chowa do plecaka i po wyjściu dopiero może z tego plecaka ten telefon wyjąć. Ale co dało? Nie widzimy telefonów na korytarzach, nie widzimy telefonów, wiadomo, na lekcjach nigdy nie było, ale na korytarzach te telefony w tych tylnych kieszeniach zawsze wystawały i zawsze z tyłu głowy mieliśmy, że dziecko nie zawsze korzysta tak jak należy z tego urządzenia, a myślę, że zakaz pozwolił unormalizować troszeczkę naszą szkołę.
1: Czyli są tak zdyscyplinowani uczniowie, że nie wyciągają z tych plecaków?
0: Powiem tak, bym był bardzo złym pedagogiem, jakbym powiedział, że jest wszystko rewelacyjnie. Zdarzają się oczywiście nadużycia, jak przeniesienia, ale to jest wszystko dzieci, najważniejsze. Dzieci już nie mają przyzwolenia. Wiadomo, musi gdzieś się schować, żeby cokolwiek zrobić, ale jest to już na zasadzie, mam odpowiedzialność, wiem,
1: jest
0: że mogę...
1: Jest zakaz, tak?
0: Zakaz.
1: Jakie są konsekwencje?
0: No nie będę oszukiwał. Ach. Mogę poprosić dziecko, żeby odłożyło ten telefon z powrotem do swojego plecaka i go schowało. To jest taka największa konsekwencja, która...
1: Na zasadzie zrozumienia.
0: Zrozumienia, dokładnie. I wychowania.
1: Jeszcze jedno pytanie w związku z tą sytuacją w polskich szkołach. Czy rodzice, pana zdaniem, czy rodzice są świadomi tego, co robią ich dzieci w internecie?
0: Myślę,
1: na portalach społecznościowych, na różnych platformach?
0: To, co
1: nie mówię tylko o graniu, ale o zamieszczaniu filmików, o przesyłaniu tych filmików, do których w ogóle dzieci nie powinny mieć dostępu.
0: Tak naprawdę to już piątek nam pokazał. Filmy, które chodziły po sieci, dokładnie powielane przez grupy młodzieży ze zdarzeń, które miały miejsce tam właśnie w Ostrołęce, to pokazało, że dzieci nie mają... troszkę edukacji, powielają wszystko, co mogą. A jeśli chodzi o rodziców, ja myślę, że świat, który jest obecnie światem strasznie goniącym do przodu, myślę, że większość rodziców nie ma zielonego pojęcia, co robią ich dzieci w internecie. Staramy się, mam sam córkę w 8 klasie, więc staram się, by nie ograniczać praw, a bardziej wychowywać, mówić, co można, co nie można, i myślę, że tędy droga, ale jeszcze długa droga przed nami, żeby to wszystko osiągnąć.
1: No tak, bo dane policji są takie. 311 zdarzeń, 135 osób zatrzymanych. Wśród tych zatrzymanych nastolatkowie nagrywający pogróżki i przychodzący do szkoły z niebezpiecznymi narzędziami. To brzmi źle. Źle. To może wywoływać obawy o bezpieczeństwo w szkołach. I no cóż, możemy tylko chyba apelować do rodziców, by kontrolowali dzieci w internecie.
0: Właśnie pierwszym apelem, który wysłałem do rodziców przez dziennik elektroniczny, prośbą. Oczywiście miałem do nich wielką prośbę. Sprawdź plecak dziecka wychodzącego do szkoły. Czy przez przypadek czegoś tam nie wziął czegoś takiego, co może zagrażać i co może przynieść konsekwencje, bo te 300 ileś tam interwencji, drodzy Państwo, to są interwencje wszystkie. Z czego większość, tak jak mówią dane właśnie policji, to są żarty dzieci, które zostały zweryfikowane, ale do każdego żartu już dzisiaj mamy weryfikację.
1: Dziękuję, panie dyrektorze. No tak, zakończyliśmy trochę ponuro, ale jest Dzień Edukacji. Cieszmy się, świętują uczniowie i świętują dzisiaj nauczyciele. Dzień wolny w szkołach, tak?
0: Tak, wszystko. Jednak jest to święto. Wczoraj mieliśmy akurat takie uroczystości miejskie i takie przyświecało im takie motto Juliusza Kurczaka, który powiedział, dzieci... rodzą się ze skrzydłami, a nauczyciele pomagają im te skrzydła rozwinąć. I aż 266 stypendiów burmistrza pokazuje, że w tym Sochaczewie wcale nie jest aż tak źle.
1: No to gratulujemy wszystkim tym, którzy otrzymali stypendia i tym, którzy chodzą do szkoły i lubią szkołę. A jeśli nawet trochę mniej, to też im gratulujemy. Dziękuję, panie dyrektorze.
0: A ja wszystkich pozdrawiam i też bardzo dziękuję.
1: I pozdrawiamy z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dariusz Kosiński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Sochaczewie, był naszym gościem.
0: Do widzenia.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, KS Księża Kłowicz. 14 października, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Was.
12: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.

0: Indigo i Helena. 7 minut do 13, a my zapytaliśmy Sochaczewian, jak wspominają swoich nauczycieli.
1: Nauczycieli zawsze miałam dobrych, na każdą szkołę, nie mogę powiedzieć, że złych. Każda szkoła to idealni nauczyciele, więc jak ja chodziłam, to każdego mogę tutaj, mogę zachwalić, że byli dobrzy. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie uczyli.
2: Ja mam panią Pilecką. Pamiętam ją i cały czas mam ją przed oczami, także miłe wspomnienia i taki człowiek empatyczny.
3: Szkołę podstawową, no to mile wspominam, nauczycieli też mam w pamięci do dzisiaj, ale tak konkretnie, żebym miała jakąś osobę, to nie, ogólnie wszystkich mile wspominam.
4: No miałam taką nauczycielkę od języka rosyjskiego, panią Świeżyńską, ale już nie żyje niestety. Umiała dobrze nauczyć i taka była przyjacielska, także bardzo miło ją wspominam.

0: Mixa na Hit EP i TD za 3 minuty 13 wiadomości. Zajrzymy do nowego przedszkola w Kątach.
1: Reklama.
2: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Miodowe życzenia. Miód 2x400 gramów. Miody polskie. 27,99 za opakowanie. Czekoladki Toffifee. Klasyczne. 125 gramów. 10,49 za sztukę. Bułka alpejska. Piekarnia. Spałem Sochaczew. Złoty 29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 19 października lub do wyczerpania zapasów.
3: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36, telefon 505 824 610. 505 824 610. 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Minęła 13, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: To pierwsza taka placówka w gminie Sochaczew. Za nami uroczyste otwarcie żłobka i przedszkola w Kątach. Trwają otwarte spotkania burmistrza Błonia z mieszkańcami. W tym serwisie będzie też ciekawostka. Mamy lokalną gwiazdę w znanym programie telewizyjnym. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. To wielki moment dla całej społeczności gminy Sochaczew. Choć żłobek i przedszkole w Kątach z powodzeniem funkcjonują od początku września, to właśnie teraz odbyło się jego oficjalne i uroczyste otwarcie z udziałem samorządowców, lokalnej społeczności, a przede wszystkim maluchów uczęszczających do placówki.
11: Dzisiaj wielkie wydarzenie w gminie Sochaczew, otwarcie żłobka i przedszkola, pierwszego takiego samorządowego obiektu na terenie gminy. Z nami jest wójt, pan Dariusz Krupa. Jakie dzisiaj emocje panu towarzyszą?
12: Ogromne. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Ogromne emocje, ponieważ tak jak pani wspomniała, długo oczekiwany obiekt żłobka i przedszkola w naszej gminie pierwszy. Cieszymy się. Powstał piękny. Będzie okazja, żeby właśnie zobaczyć w środku, jak został urządzony. Staraliśmy się, żeby właśnie był taką wizytówką gminną z racji tego, że jest to nasz pierwszy obiekt.
10: Obiekt został poświęcony. Otwarcie żłobka i przedszkola uświetniły występy maluchów. Nie obyło się też bez uroczystego przecięcia wstęgi i wielu prezentów.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Trwają otwarte spotkania burmistrza Błonia z mieszkańcami. Zenon Reszka organizuje je już po raz 21. To dobra okazja, by zgłosić lokalne problemy czy zapytać o swoje sprawy.
13: Jeżdżę razem z pracownikami, zastępcami, z kluczowymi dyrektorami także, żeby można było przedyskutować i zawsze mówię, że dzisiaj urząd jest otwarty dla naszych mieszkańców, natomiast raz do roku my przyjeżdżamy z pracownikami, także żeby się poznać, porozmawiać i poznać problemy na miejscu, a także powiedzieć, co się zrealizowało w danym roku budżetowym, w roku 2026 i podać, jakie mamy plany na przyszły rok i na kolejne lata. Są to bardzo dobre spotkania i bardzo dziękuję mieszkańcom za taką liczną obecność na tych zebraniach.
10: I jeszcze ciekawostka. Mamy swoje lokalne gwiazdy w programie MasterChef. Jest nim m.in. Hubert Maciejewski, znany nam jako opiekun Młodzieżowej Rady Gminy Teresin. Specjalnością Huberta są słodkości, m.in. brownie, które zapewniło mu udział w programie.
14: Główny casting, który jakby gwarantował już wejście do programu, odbywał się w ogóle w Krakowie, więc ja zrobiłem wyprawę, zabrałem swoich znajomych też, żeby mi kibicowali do Krakowa, gdzie na małym rynku prezentowaliśmy swoje dania. No i tym moim popisowym było brownie z wiśniami w cynamonie, no które zachwyciło panią Magdę Gessler, bo to ona testowała i jakby powiedziała, że jest no naprawdę dobre. I ze 100 osób, które prezentowały swoje dania, no zostałem wybrany już do tej ścisłej dalszej ekipy, która szła do studia i dalej rywalizuje w programie.
10: W programie występuje też Kamila Szymańska z gminy Rybno.
15: Wiadomości ekonomiczne.
16: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
19: Ewelina Walczak. Siódmy dzień protestu głodowego pracowników szpitala w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się odwołania dyrektorki zadłużonej na ponad 200 milionów złotych placówki. Dziś ważne rozmowy, po których może w końcu dojść do przełomu w proteście. O szczegółach Marcin Starzec.
20: Sami związkowcy podkreślają, że nie protestują przeciwko trwającej już od kilku miesięcy restrukturyzacji ani zwolnieniom, tylko przeciwko brakowi dialogu z dyrektorką placówki, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
21: To jest nasze wołanie o rozwiązanie potężnego kryzysu.
20: Dodaje też, że protestującym starczy sił na kolejne dni.
21: Czujemy się, ci, którzy rozpoczynali ten protest, już trochę osłabieni, ale dajemy radę.
20: Sytuacja szpitala zadłużonego na ponad 200 milionów złotych jest trudna od lat. W ostatnich miesiącach pracę straciło już ponad 60 osób, mówi starosta Robert Pieszczoch.
22: Są to wszystko osoby, które już miały wiek emerytalny.
20: Szansą na zakończenie protestu są rozmowy, które mają rozpocząć się około godziny 9. Wcześniejsze zaproszenie starostwa w stronę związkowców zostało odrzucone.
19: Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji sterników na Mazowszu. Według niemieckich mediów to już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. W poniedziałek ujęto m.in. dwóch obywateli Turcji. Teraz zatrzymano 25-letnią kobietę, która prawdopodobnie była ich kierowcą. Zatrzymanie potwierdził minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
23: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Sprawa jest rozwojowa.
19: Do ataku sabotażu doszło pod koniec września w powiecie grójeckim. Zniszczona stacja sterlinków między innymi dostarczała internet Ukrainie. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Energii za litr popularnej 95 zapłacimy dziś maksymalnie 7 zł i 11 groszy. To o 5 groszy więcej niż wczoraj. Staniał za to olej napędowy, którego cena nie może przekroczyć 7 zł i 98 groszy.
16: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: 6:13. Dzień Edukacji Narodowej. Grażyna Bylmowska-Gajda. Dzień dobry. To będą jeszcze wątki związane ze szkołą i uczniami oraz nauczycielami, ich wzajemnymi relacjami. Co tak szybko wchodzicie do sali? Kartkówkę macie? No i klasyczna odpowiedź uczniów nie, po czym pada słynne: no to już macie. Pointer Sisters i I'm So Excited.

0: September i Satellites, a w polskich szkołach w związku z ostatnimi wydarzeniami trwa dyskusja na temat bezpieczeństwa i fascynacji przemocą niektórych młodych ludzi. No i wy również bierzecie udział w tej dyskusji, macie swoje propozycje.
1: W kwestii bezpieczeństwa w szkołach wydaje mi się, że warto by było zainstalować bramki wychwytujące metale w plecakach, w kieszeniach, tak jak jest to na lotniskach. Być może by to w dużym stopniu poprawiło bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli czy innych pracowników szkół. Jakby nie patrzył, mamy w tej chwili osoby z różnych narodowości w szkołach, różne kultury, różne poglądy, także wydaje mi się, że instalacja takich urządzeń wyeliminowałaby w bardzo dużym stopniu wnoszenie na teren szkół jakichś niebezpiecznych przedmiotów.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Czy więcej muzyki?
1: Autopromocja.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
1: Autopromocja.
0: Reklama.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
7: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Reklama.
11: Rozmowy z lekarzami. Praktyczne wskazówki i fakty, które pomogą zadbać o siebie i bliskich. Porady i rzetelne odpowiedzi. Audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa w Radiu Sochaczew w każdą środę o 13.25.
12: A dzisiaj w naszym studiu doktor nauk medycznych Kinga Rajska, lekarz specjalista okulistyki z przychodni Alfa w Sochaczewie. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Dziś będziemy rozmawiać o wadach wzroku u dzieci. Dlaczego ten temat jest tak istotny?
13: W dzisiejszych czasach, jak wiemy, mamy do czynienia z zupełnie innym trybem życia i nas dorosłych, jak i również dzieci. Jest to taki...
12: Znak czasów.
13: Znak czasów, tak, na pewno, dlatego że dzieci bardzo dużo w tej chwili czasu spędzają na pracy wzrokowej dobliży, czyli tej pracy wzrokowej do dali jest bardzo mało, a większość czasu to jest właśnie czy skorzystanie z ekranów, smartfonów, tabletów, czy też po prostu zwykle czytanie książek, albo spędzanie czasu w domu. Tego czasu na zewnątrz, kiedy możemy ten wzrok zrelaksować, popatrzeć w dal, jest po prostu bardzo mało.
12: Jakie są rodzaje wad wzroku u dzieci i czy one są inne dla dzieci i dla dorosłych?
13: Zasadniczo te wady wzroku są takie same dla dorosłych, jak i dla dzieci. Wyróżniamy nadwzroczność, kiedy ten obraz, który się pojawia zamiast na siatkówce, pojawia się za siatkówką. Krótkowzroczność, kiedy obraz jest przed siatkówką. I astygmatyzm to jest wada złożona, kiedy no, można powiedzieć, że część promieni może się skupiać za siatkówką, część przed albo część przed siatkówką bliżej, część dalej.

0: to jest wada złożona. I nadwzroczność to jest wada, którą korygujemy szkłami plusowymi, krótkowzroczność minusowymi, natomiast astygmatyzm to są szkła cylindryczne. O szkłach mówiąc, mam na myśli i szkła okularowe, i soczewki kontaktowe, no tutaj to możemy traktować wymiennie. I jeśli chodzi o dzieci, to dzieci rodzą się z nadwzrocznością. To jest nadwzroczność fizjologiczna po to, żeby później w trakcie wzrostu gałki ocznej jakby ta refrakcja spadła do zera. To jest w idealnym świecie. Natomiast no, nie jest tak zawsze oczywiście i czasem ta wada wzroku przesuwa się w kierunku minusów i właśnie wtedy mówimy o wejściu w tę krótkowzroczność. I teraz niestety właśnie przez tryb życia, który mamy, coraz częściej, coraz młodsze dzieci wchodzą w krótkowzroczność wcześniej. Czyli tak jak kiedyś zazwyczaj to był wiek nastoletni, to było późna podstawówka czy szkoła średnia, tak teraz ja coraz częściej obserwuję dzieci 8, 9, 10-letnie, które wchodzą już w te minusy, w krótkowzroczność. I problemem jest to, że my mamy wtedy przed sobą jeszcze kilka lat wzrostu tej gałki ocznej, bo gałka oczna rośnie do 15 roku życia i w mniejszym stopniu do 21, więc jeżeli wchodzimy w krótkowzroczność w wieku 9 lat, tych lat jest sporo. I wtedy faktycznie krótkowzroczność narasta. Jeżeli mamy do czynienia z krótkowzrocznością powyżej 6 dioptrii, to wtedy mówimy już o krótkowzroczności wysokiej. I jest to niestety taki czynnik już zwiększonego ryzyka i jaskry, i chorób w plamce żółtej, takich krótkowzrocznych, i odwarstwień siatkówki. Także to nie jest tylko kwestia grubości szkieł, ale również później w dorosłości powikłań ocznych i to niejednokrotnie ciężkich.
1: Może mogłaby Pani jeszcze krótko scharakteryzować, tak prostym językiem, jak widzi osoba z nadwzrocznością, jak z krótkowzrocznością i jak z astygmatyzmem?
0: Tak, osoba z krótkowzrocznością generalnie nie widzi z daleka. Z bliska nie ma problemów z widzeniem. Osoba z nadwzrocznością generalnie ma problemy z widzeniem z bliska, natomiast jeżeli ta nadwzroczność jest wysoka, na przykład plus 8, to również z daleka będzie problem z widzeniem. Natomiast astygmatyzm to jest takie widzenie rozmazane i z daleka, i z bliska, ponieważ widzimy nieostro w jakiejś jednej osi. To wynika z kształtu rogówki, który jest jakby spłaszczony, nie tak jak piłka futbolowa, tylko jak piłka do rugby.
1: Powiedziała Pani, że coraz częściej spotyka się Pani w swojej praktyce lekarskiej z osobami młodziutkimi, tak naprawdę z dziećmi, które mają coraz większe problemy ze wzrokiem. To znaczy, że kiedy powinno dziecko odwiedzić po raz pierwszy okulistę?
0: Zaleca się, żeby pierwsze badanie było już w niemowlęctwie, później na pewno w wieku przedszkolnym, na pewno przed 6-7 rokiem życia i później w wieku szkolnym. Oczywiście jeżeli nie ma żadnych problemów, które nas niepokoją, jeżeli coś się dzieje, na przykład jest zez, to tutaj nie czekamy. Każdy zez powyżej 3 miesiąca życia to jest patologia, którą trzeba skonsultować z okulistą.
1: Ale powiedziała Pani, że jeżeli nie ma tych problemów, to też warto dziecko do okulisty zapisać. Dlaczego to jest
0: Jak najbardziej.
1: Istotne?
0: Dlatego, że przede wszystkim dzieci, które źle widzą, nie powiedzą, że źle widzą, bo nie wiedzą, że można widzieć lepiej. To jest pierwsze. Natomiast druga przyczyna jest taka, że możemy mieć do czynienia z różną wadą wzroku w każdym oku. I teraz jeżeli na przykład dziecko ma wadę wzroku plus 2 w jednym oku, to tym okiem widzi dobrze. Natomiast jeżeli w drugim oku ma plus 5, to tym okiem nie widzi dobrze. Ale dziecko nie zawsze wychwyci, że nie widzi dobrze jednym okiem. Rodzicom wydaje się, że widzi dobrze przecież z daleka czy i z bliska, bo używa tego oka lepszego. Natomiast to gorsze oko niestety w takim układzie zaczyna być niedowidzące. To znaczy, że mózg zaczyna pomijać obraz, który jest wytwarzany w tym oku. I jeżeli taka sytuacja nie zostanie skorygowana do 7 roku życia, to wtedy to niedowidzenie niestety z nami zostaje na całe życie. I wtedy bez względu na to, czy już dobre okulary zaczniemy nosić, czy nie, to ta ostrość wzroku nie będzie pełna, nie będzie to oko 100% widzieć. Oczywiście my leczymy to niedowidzenie, jeżeli się dziecko zgłasza właśnie w wieku 7 lat, nawet 10, ale oczywiście najlepiej, gdyby to było poniżej 7 roku życia i jest sytuacja niedowidzenia, to leczymy jak najbardziej to niedowidzenie przez zasłanianie oka zdrowego. Po to, żeby to oko, które niedowidzi, zmusić do pracy i żeby też szlaki neuronalne w mózgu się wytworzyły. Ze względu na to, że plastyczność mózgu jest w tym wieku bardzo duża, to oczywiście to leczenie, jeżeli jest dobra współpraca z rodzicami, idzie błyskawicznie i zazwyczaj jest to satysfakcjonujące i jest pełen sukces.
1: Czyli trzeba pamiętać, że czas ma tutaj jednak kluczowe znaczenie. Czy na podstawie Pani obserwacji z praktyki lekarskiej wynika, że jakieś problemy pojawiają się częściej niż inne? Mówiła Pani, że jest wzrost tej krótkowzroczności, ale czy coś jeszcze, czy z jakimiś problemami częściej przychodzą rodzice z dziećmi?
0: To, co obserwuję ostatnio bardzo często, to jest skurcz akomodacji. To jest taka sytuacja, kiedy dziecko przychodzi i mówi, że na przykład źle widzi z daleka, źle widzi z bliska i my badamy. Oczywiście tutaj nie wspomniałam jeszcze, że każde dziecko należy zbadać jego wadę wzroku po podaniu kropli porażających akomodację. Dlatego, że ta akomodacja jest, czyli taki zoom, który nam pozwala widzieć raz dobrze z daleka, raz z bliska, tak jakby porównać do aparatu. I każde dziecko musimy dlatego zbadać po kroplach, żeby te akomodacje wyłączyć i wtedy mamy faktycznie rzetelnie zbadaną wadę wzroku. Wiemy, jaka ona naprawdę jest. Czasami przychodzą dzieci, które mają bez kropli wadę minusową, na przykład -3, a po kroplach tak naprawdę ta wada jest +5, bo miałam takiego rekordzistę. I teraz do czego zmierzam? Dzieci, które bardzo dużo nadużywają na przykład smartfonów, tabletów, przychodzą z takim skurczem i ta akomodacja jest w stałym napięciu, przez to nie jest w stanie się rozluźnić ten mięsień i nie są dzieci w stanie patrzeć, czy też i dorośli, w dal, nie widzą ostro do dali. A kwestią jest tylko i wyłącznie skurcz tego mięśnia, nie ma żadnej wady wzroku.
1: Czy jest jakaś bezpieczna ilość czasu, którą można spędzić przy tablecie czy komputerze?
0: No, ja myślę, że takie 1-2 godziny to by było to. Tak myślę.
1: Musimy tutaj już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Kinga Rajska, doktor nauk medycznych, lekarz specjalista okulistyki z przychodni Alfa w Sochaczewie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Była to audycja Strefa Zdrowia z kliniką Alfa.

0: Farben na 94.9 FM, a my jeszcze na chwilę wróćmy do wspomnień, tym razem naszych słuchaczy.
1: Najlepsze wspomnienie mam ze szkoły zawodowej, bo trafiłem na takich nauczycieli, którzy patrząc na ucznia widzieli też drugiego człowieka, a nie tylko na zwykłego ucznia. Czy właśnie pan Kisiołek, który był moim wychowawcą i też wolontariat szkolny, gdzie był pod okiem pani Haber, jak dobrze pamiętam, i pod okiem pani Świnogi. I także no, w gimnazjum też w miarę dobrze wspominam. To też trafiłem na paru nauczycieli, którzy patrzyli jak na człowieka.
2: Reklama. Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
13: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
14: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
2: Jeszcze więcej muzyki.
17: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Koszuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

0: Wódka suflera, nie wierz nigdy kobiecie.
1: Nie wierz nigdy kobiecie.
0: Za 5 minut 14, za 5 minut wiadomości. Jeżeli oglądaliście filmy Mniej Obcy o Lady Punk, tam też pojawiają się epizody związane z budką suflera, a my mamy dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, więc wspominamy, prosimy naszych słuchaczy o wspomnienia szkolne.
2: W średnich szkołach to miałam dobrych nauczycieli. W Szymanowie, tam u sióstr, bardzo wyrozumiali, że wymagali, to dobrze, ale człowiek wszystkiego się nauczył i się jakoś tak dobrze rozwijał.
3: No, nauczycieli pamiętam, ale już wielu z nich nie ma. To jest miłe wspomnienia. Byli to bardzo na poziomie nauczyciele. Nie uczyli nauczyciele w zasadzie uczący jeszcze przed wojną. Szanowani przez nas uczniów, bo trudno było rozrabiać, mając przed sobą autorytet jakiś. No i były kary cielesne.
0: No właśnie, kary cielesne, autorytet, o tym też mówicie, obowiązki, nie tylko prawa, ale obowiązki, albo przede wszystkim obowiązki. A u nas już za chwilę wiadomości, sprawdzimy inflację, miało być taniej, czy jest taniej?

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.

0: Ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, KS Księża Kłowicz. 14 października, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Was.
2: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.
8: Jest 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Zaczynamy od stypendiów burmistrza Sochaczewa. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. W tym serwisie będzie też o ślubach i demografii w gminie Campinos, a także o pigwach i pigwowcach, na które właśnie mamy sezon. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Za nami miejskie obchody święta, już tradycyjnie połączone z wręczeniem stypendiów burmistrza.
10: Liczba stypendiów na drugi semestr 2025-2026 to 261 stypendiów burmistrza za wybitne wyniki w nauce i 5 stypendiów artystycznych, w sumie 266 osób.
9: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Urząd Stanu Cywilnego gminy Campinos podsumował mijający, a trwający od maja sezon ślubny. Okazuje się, że chętnych do sformalizowania związku nie brakuje, mówi kierownik USC Monika Kowalska.
11: Dawniej śluby cywilne odbywały się wyłącznie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie było mowy o tym, by urzędnik wyszedł poza jego mury. Obecnie od 2015 roku śluby mogą odbywać się również poza Urzędem Stanu Cywilnego. Na życzenie wskazują miejsce, w którym dana uroczystość ma się odbyć. Musi to miejsce gwarantować bezpieczeństwo i uroczystą atmosferę. Jeśli taka lokalizacja jest na terenie naszej gminy, wówczas pracownik naszego Urzędu Stanu Cywilnego udziela takiego ślubu. Jeśli chodzi o statystyki, to w tym roku mieliśmy 33 śluby cywilne na terenie naszej gminy, natomiast pozostałe śluby w ilości 29 to śluby konkordatowe, czyli połączenie ślubu cywilnego i kościelnego w jednej ceremonii odbywającej się właśnie w kościele.
9: Niestety dane demograficzne nie są już tak optymistyczne.
11: Cieszymy się, że w naszej gminie przybywa rodzin. Niestety nadal mierzymy się, zresztą podobnie jak i inne gminy, z kryzysem demograficznym. Mamy na ten moment tylko 13 urodzeń i niestety aż 45 zgonów.
9: Jesień nie oznacza końca przetworów, wręcz przeciwnie. Do słoików skakują śliwki, gruszki, jabłka, grzyby, papryka czy dynia. To też czas przerabiania pigwy i pigwowca. Jowita Leszczyńska spotkała na rynku w Sochaczewie amatorkę soku z owoców pigwowca.
12: Co to za owoce?
13: Pigwowiec.
12: A co pani będzie z tego robić?
13: Sok.
12: A jak się robi?
13: Pierwsze, trzeba dobrze wymyć, wydrążyć nasionka, pokroić w drobno i na kilogram owocu, kilogram cukru i puści soczek. Gotujemy, pasteryzujemy i mamy na zimę super soczek do herbatki.
12: To tak zamiast cytryny?
13: Zamiast cytryny jest o wiele zdrowszy. Jest bardzo zdrowa na gardło.
12: A może się pani orientuje, bo wiem, że mówi pani o pigwowcu, a jest jeszcze pigwa. Co jest lepsze do tego typu rzeczy?
13: No powiem pani tak. Pigwa jest bardziej aromatyczna. Pigwowiec ma więcej miąższu, ale jest mniej aromatyczny.
9: Kolejna porcja wiadomości lokalnych już za godzinę.
14: Gorące emocje od kilku godzin pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Trybunał pozostaje otwarty, zapewnia prezes Bogdan Święczkowski i apeluje o obniżenie emocji demonstrujących przeciwko ślubowaniu sędziego Macieja Berka. Zdaniem Święczkowskiego decydujący głos w tej sprawie ma prezydent.
15: Pan Berek nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta.
14: Kilkadziesiąt osób pikietuje od rana przed Trybunałem. Na miejscu jest policja, która stara się zabezpieczyć całe zdarzenie. Na miejscu pojawił się także prezes PiS Jarosław Kaczyński.
16: To jest po prostu barbarzyńska dzicz. Niestety to, co się stało, wszyscy państwo widzą.
14: Policja wylegitymowała kilka osób, które przed południem blokowały wjazd do budynku Trybunału. Interweniowało także pogotowie ratunkowe, ale nikomu nic się nie stało.
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Miało być taniej, a ceny we wrześniu rosły szybciej niż spodziewali się ekonomiści. Znamy już szczegóły inflacji, która dotarła do poziomu 4,1% w skali roku, a to już wyraźnie powyżej poziomu uważanego za bezpieczny dla gospodarki i naszych portfeli. O szczegółach Wojciech Kowalik.
17: Wszystko przez paliwa, które we wrześniu drożały szybciej niż mówiły wstępne szacunki. Ten efekt inflacji trochę wygasa już teraz, dzięki kolejnej odsłonie rządowego pakietu CPN. Ale coraz więcej do inflacji dodaje żywność. Wprawdzie wciąż jest cała masa produktów, które tanieją. Warzywa są o nawet 1/4 tańsze niż rok temu. Tańsze są też wieprzowina i mięso drobiowe, jabłka, masło. Ale ten dobry czas, kiedy żywność z miesiąca na miesiąc ogółem taniała, już się skończył. W górę o kilka procent wciąż szeroko idą ceny usług i koszty utrzymania mieszkania.
14: A w ostatnich dniach rosła maksymalna cena benzyny, diesel nieco tanio, a według najnowszego obwieszczenia ministra energii jutro sytuacja się odwróci.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: To słuchajcie, znalazłam taką prognozę Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych. Jeszcze w październiku niewykluczone jest nadejście dłuższego okresu. Z temperaturami poniżej normy nie można nawet wykluczyć, że przejściowo zrobi się na tyle zimno, że wystąpią pierwsze opady śniegu. Ale to jeszcze nie dzisiaj, spokojnie, dziś tylko przelotne opady deszczu, zero słońca. Można tylko pomarzyć o bezchmurnym, bezbłękitnym niebie. Na razie 13 stopni na termometrze i nie liczcie, że ta temperatura wzrośnie. Może jutro troszkę będzie cieplej, na pewno więcej słońca i mniej deszczu. To jest ta dobra informacja na finał.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 6 minut po 14. Dzień dobry. Grażyna Blimowska-Gajda. Będziemy mieli kolejnych gości w tej godzinie, oczywiście Dzień Edukacji Narodowej. Dzielicie się z nami swoimi wspomnieniami nauczycieli i kultowymi tekstami nauczycieli. Najbardziej pożądane w szkole ławki to te na końcu. Co tak wesoło z tyłu? Podzielcie się z klasą. Też się pośmiejemy. Znacie ten tekst.

0: prowadzi to siadło na błysk, no to gońcie za marzeniami razem z nim. A my wracamy do szkoły. Było w poprzednich latach trudniej, czy teraz jest trudniej? Co się zmieniło? Posłuchajcie.
1: Idzie do przodu, bardziej za dużo nauki. Może te matury są trudniejsze z rok za rokiem. No i wydaje mi się, że bardziej tak jest przyciśnięta ta edukacja, tak bardzo idzie do przodu, ale że bardziej chodzi mi o to, żeby nauczyć tych dzieci dyscypliny, ale też, żeby rodzice też mieli łatwo, no to właśnie są też jeszcze korepetycje, co może kiedyś nie było. A teraz wydaje mi się, że łatwiej mają dzieci, ale to zależy, czy chcą się uczyć, czy nie. Trzeba więcej pilnować, albo jak sami chcą, no to nie ma problemu.
2: Jest trudniej, bo jest rozpowszechniona szkoła i wiele jest innych takich nauk, że dzieci się po prostu rozwijają.
3: Może nie trudniej, no wydaje mi się, że jest taka opieka psychologiczna, to z własnego doświadczenia wiem, że to pomaga

0: otrzymało stypendia. Rok temu było ich 107, w tym 98 w tym roku za wyniki w nauce za drugi semestr i za wyniki całoroczne. No to dobrze, co jeszcze wiemy, jakie ciekawostki w związku z tymi stypendiami. Zwykle najliczniejszą grupą nagrodzonych byli uczniowie LO imienia Chopina. W tym roku wyprzedził ich ogrodnik z 44 stypendiami. Z kolei najwyższą średnią, uwaga, 5,82 odnotowano w ZSCKP, czyli w 80. Raz jeszcze gratulujemy uczniom i nauczycielom oczywiście.
1: Reklama. Restauracja Łowisko. Ryby, pizza, burgery. Piękne widoki nad wodą. Listopadowe dancingi w stylu lat 80. Restauracja Łowisko. Piorunów 16 pod Błoniem. Telefon 22 715 3111.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Neonet, Neonet,
7: to korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
8: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
6: Neonet.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Reklama.

0: Już tylko 25 minut dzieli nas od 15. Myślę, że to ważna informacja dla mieszkańców gminy Teresin. W drugiej połowie października, nie tylko gminie Teresin, ale i gminie dla gminy Sochaczew, w drugiej, właściwie dotyczy to przede wszystkim gminy Sochaczew, w drugiej połowie października rozpoczną się badania opinii publicznej. Ankieterzy będą rozmawiać z mieszkańcami m.in. o ich oczekiwaniach i potrzebach związanych z rozwojem przyszłego lotniska oraz możliwościach zatrudnienia. Urząd Gminy Sochaczew opublikował komunikat w tej sprawie. Badania mają być prowadzone od 19 października do 30 listopada. Prowadzą je ankieterzy konsorcjum PBS. Będą rozmawiać z mieszkańcami około 1000 gospodarstw domowych. Tyle gospodarstw przewidziano do rozmów. A celem, jak powiedziałam, tych badań jest poznanie opinii lokalnej społeczności, a także jej oczekiwań, potrzeb, i jednym z poruszanych zagadnień będzie rozwój przyszłego lotniska oraz związane z nim możliwości zatrudnienia. To wszystko w drugiej połowie października.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Qu'est-ce que je vais te nommer?

0: Pomysł, a my teraz zaglądamy do gminy, ponownie zaglądamy do gminy Sochaczew. 13 października dokonano oficjalnego oddania do użytku samorządowego żłobka i przedszkola w Kątach. I jak zauważa wójt Dariusz Krupa, ta inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania, gdyby nie pozyskanie środków zewnętrznych. Z samorządu województwa mazowieckiego 4 milionów i z krajowego planu odbudowy 2 milionów złotych. Na takim oficjalnym otwarciu obecna była Jowita Leszczyńska i rozmawiała z wójtem gminy Sochaczew Dariuszem Krupą.
1: Dzisiaj wielkie wydarzenie w gminie Sochaczew, otwarcie żłobka i przedszkola, pierwszego takiego samorządowego obiektu na terenie gminy. Z nami jest wójt, pan Dariusz Krupa. Jakie dzisiaj emocje panu towarzyszą?
2: Ogromne. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Ogromne emocje, ponieważ tak jak pani wspomniała, długo oczekiwany obiekt żłobka i przedszkola w naszej gminie pierwszy. Cieszymy się. Powstał piękny. Będzie okazja, żeby właśnie zobaczyć w środku, jak został urządzony. Staraliśmy się, żeby właśnie był taką wizytówką gminną z racji tego, że jest to nasz pierwszy obiekt.
0: To wszystko dobrze, tylko jak zauważyli goście, teraz potrzebna jest praca, by zapełnić żłobek i przedszkole.
3: Autopromocja.
4: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
5: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Reklama.

0: Niespełna 4 minuty do 15 jest za chwilę kolejne wydanie wiadomości. Będzie o nowych wiatach i sadzeniu drzew. Słuchacze wie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36, telefon 505 824 610. 505 824 610.
5: 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Zbliża się 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Nowe wiaty przystankowe w mieście jeszcze w październiku. W planie są kolejne. W tym serwisie także o bezpieczeństwie w szkołach gminy Nowa Sucha i o nocy bibliotek w Sochaczewie to już w najbliższy piątek. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Jeszcze w październiku w naszym mieście pojawi się 7 nowych wiat przystankowych. Ratusz przekazał na ten zakup Zakładowi Komunikacji Miejskiej 50 tysięcy złotych. Jak mówi naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej Sławomir Dragański, wiaty pojawią się tam, gdzie dotychczas ich nie było.
10: Taka wiata powstanie na ulicy Chopina, to jest przy samym kościele, kierunek Żelazowa Wola. Powstanie na ulicy Łąkowej i to jest kierunek centrum miasta. Na ulicy Łuszczewskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Kopernika i to jest kierunek w stronę PKP. Na ulicy Czojanowskiej, to jest przy torach, przy ulicy Okrężnej, powstanie też na Towarowej przy stacji Muzeum, to jest kierunek PKP. Też na ulicy Sienkiewicza, tam utworzyliśmy wcześniej nowy peron autobusowy i nie było tej wiaty, więc duże oczekiwania naszych pasażerów. I ostatnia wiata to powstanie na ulicy Wyszogrodzkiej, to jest przy skrzyżowaniu z ulicą Smolną w kierunku centrum miasta.
9: To nie koniec podobnych inwestycji w naszym mieście.
10: Mamy jeszcze dużo więcej zgłoszeń. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się wyasygnować z budżetu następną taką pulę albo bardzo podobną i byśmy zakupili jeszcze więcej wiat.
9: Po atakach nożowników w polskich szkołach samorządy i policja podejmują szereg działań, które zwiększyć mają bezpieczeństwo na terenie placówek. Podobnie dzieje się w gminie Nowa Sucha. O szczegółach wójt Maciej Mońka.
11: Pierwsze, co może być zaskoczeniem i było zaskoczeniem, bo miałem takie sygnały przy niektórych szkołach, które w naszej gminie były bardzo otwarte na szczególnie rodziców, ale też i różne osoby ze mną, które przychodziły. Piątek szczególnie, no i teraz w najbliższych dniach zamknęły się dość mocno. Wejście jest bardzo mocno ograniczone. Bardzo proszę o wyrozumiałość. Dopóki nie wypracujemy takich docelowych rozwiązań, no to muszą być tutaj trochę ostrzejsze w tej sytuacji. Też w szkołach można spotkać policjantów i tu bardzo dziękuję Komendzie Powiatowej Policji za wsparcie, za pomoc w tym trudnym czasie. Oczywiście wiemy, że to nie będzie tak na stałe.
9: W najbliższych dniach ma się odbyć kolejne spotkanie dotyczące na przykład stworzenia prostych procedur powiadamiania o zagrożeniach.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie przygotowuje się do Nocy Bibliotek. Ta odbędzie się w najbliższy piątek. A co w programie, wyjaśnia dyrektor placówki Barbara Bronicz.
12: Będziemy mieli dla osób starszych spotkanie z panem Zdzisławem Chlebowskim. Państwo Chlebowscy bardzo dużo podróżują, mają mnóstwo fantastycznych zdjęć i chcemy zrobić to spotkanie w kalejdoskopie podróżnika. Taki będzie tytuł. A o godzinie 18.30 będziemy mieć wieczór poetycki, październik pełen refleksji.
9: Wydarzenie będzie przebiegać pod hasłem Biblioteka się sprawdza. Szczątki obiektu latającego znalezione na plaży w Karwi wczoraj wieczorem to polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie, potwierdził wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Jak mówi, morze wyrzuciło na brzeg szczątki drona zestrzelonego na ćwiczeniach kilka tygodni temu. Uspokajam, to nie była jakaś rosyjska prowokacja, tylko efekt ćwiczeń na poligonie w Ustce, zapewnił dziś minister Kośniak-Kamysz.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Co najmniej 4 osoby zginęły w Łódzku na zachodzie Ukrainy, około 90 km od granicy z Polską w wyniku rosyjskiego ataku dronowego. Według najnowszego komunikatu wołyńskiej policji bezzałogowiec uderzył w budynek hurtowni spożywczej w Łódzku, doprowadzając do jej pożaru. Z kolei w trwających od nocy uderzeniach na Kijów liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 5, a 36 osób zostało rannych. Nie kończą się niepokoje we Francji. Na sobotę zapowiadane są kolejne masowe protesty. Siły mają połączyć związki zawodowe oraz wychodzący teraz na ulicę studenci i uczniowie. W ich wczorajszych demonstracjach wzięło udział ponad 160 tysięcy ludzi, mówi rzecznik Narodowego Związku Studentów Francji.
13: Mówimy im jasno, nie ustąpimy i nie przestaniemy, dopóki na stole nie pojawi się 10 miliardów, dopóki nasze żądania nie zostaną usłyszane i do naszych szeregów nie dołączy jeszcze więcej ludzi.
9: Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków oświaty we Francji.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Sprawdzamy, co w pogodzie bez zmian, chociaż teraz pięknie zaświeciło słońce, ale na dzisiaj synoptycy zapowiedzieli przelotne opady deszczu, więc w każdym momencie możemy się ich spodziewać. 13 stopni na termometrze. Chłodno, taka pogoda nie rozpieszczająca nas. Kolejne dni podobne temperatury, najwyższa to 15 stopni w sobotę. W kolejnych dniach mniej deszczu, więcej słońca, ale październik, jak to, październik po prostu chłodny.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 minut po 15. Grażyna Bolimowska-Gajda, dzień dobry. To jeszcze będzie o nauczycielach i Dniu Edukacji, tyle że może zajmiemy się nauczycielami filmowymi. Jakie niezapomniane kreacje filmowych pedagogów pamiętacie? Nauczycieli odznaczających się niesamowitą charyzmą, empatycznych, no i oczywiście z niebanalnymi pomysłami. Jaki tytuł przychodzi wam do głowy? A na razie Grupa Smałki.

0: Roztańczony Shakin' Stevens, a my powracamy do naszych nauczycieli, do idealnego nauczyciela. Macie taką koncepcję idealnego nauczyciela?
1: Trzeba więcej z młodzieżą rozmawiać, z dziećmi. Nie tylko lekcje od A do Z, ale jeszcze coś od siebie tam dołożyć, coś na przykładach na przykład pozytywnych pokazywać, no takie rzeczy.
2: Nauczyciel obserwuje dzieci i tak wydaje mi się, że podejrzewa, że dziecko ma jakiś problem, czy to domowy, czy no, ten hejt dzisiaj, to też jest taki trudny temat i trudna sprawa. I mi się wydaje, że jeżeli rodzice tego nie zauważą, to nauczyciel...
3: Szkoła to tak jakby drugi dom dziecka i ta nauczycielka czy nauczyciel to tak jakby drugi rodzic, tak? I tak jak tutaj właśnie mama mówi, że jeżeli rodzic czegoś nie zauważy, no to nauczyciel zauważy.
4: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: 15.18. Obiecałam, że zajrzymy również do świata filmowego, by poszukać takich kultowych, wspaniałych nauczycieli. I jaki tytuł jest najbardziej ikoniczny i najbardziej kultowy? To chyba Stowarzyszenie Umarłych Poetów Petera Weira z 1989 roku. Tam Robin Williams gra nauczyciela, pana Keatinga, który ma doskonałe relacje z uczniami i to on uczy ich takie odkrywania swoich potrzeb, to dzięki niemu zakładają Stowarzyszenie Umarłych Poetów, to tytułowe Stowarzyszenie Umarłych Poetów, którym czytają wiersze i dzięki temu nauczycielowi rozpoczynają jak gdyby drugie życie, chociaż film, zakończenie filmu jest bardzo smutne i dramatyczne. Może jakieś inne tytuły przychodzą wam do głowy?
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: przed.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochacze Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochacze Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
14: Reklama.

0: Shredder lustra, a my powracamy do tematu nauczyciel. Może nie zawsze idealny, ale taki, który przetrwał w naszej pamięci i dobrze go wspominamy.
1: Dzień dobry Państwu, Zbyszek z tej strony. Chodziłem w Warszawie do szkoły 210 imienia bohaterów Pawiaka. Najlepszą panią, którą spotkałem w swoim życiu, nauczycielkę, była pani Obremska. Matematyki. Jak człowiek dostał dwójkę, to już mama źle mówiła, ale jak trójka, to było dobrze. Dzisiaj jestem matematykiem. Życzę Państwu, żebyście zawsze takiego nauczyciela dostali, żeby wasze dzieci takich nauczycieli dostali.

0: Kuba i Kuba, chłopaki nie płaczą, niech płaczą częściej. No nie wiadomo w końcu jak jest. Wyjeżdżamy na Sochaczewskie drogi i ulice.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: To nie jest pora na jazdę po Sochaczewie, raczej utrudnienia, korki, albo w najlepszym wypadku powoli będziecie się poruszać do przodu. Ulica Warszawska jest mocno zatłoczona, zatłoczone są również ulice dochodzące do Warszawskiej, Aleja 600 Lecia, Staszica, Traugutta. Tutaj trzeba poczekać. Jeżeli jeździecie, omijacie 600-lecia, jedziecie Trojanowską, to tam również będziecie się poruszali wyjątkowo wolno. Na 600-lecia, na tym fragmencie, który jest przejezdny, podobnie. Skrzyżowanie Płocka, Gawłowska, Łowicka. Tutaj też trzeba poczekać na wjazd i zjazd na Gawłowską trochę dłużej. Obwodnica, dwa kluczowe ronda, Kuznocin i rondo Braci Gatowskich. Obydwa zatłoczone i w każdej sytuacji musicie tu trochę poczekać i nie przejedziecie obwodnicy błyskawicznie. Duży ruch na obwodnicy również. 92 kierunek Warszawa. Też są takie newralgiczne punkty, Błonie, Ołtarzew, Ożarów. Jak zawsze trzeba chwilę poczekać. Jeżeli przez Leszno, no to tutaj też są momenty trudniejsze do pokonania. Nawet jeżeli już dotrzecie do Żelazowej Woli, tutaj w Żelazowej Woli na skrzyżowaniu ze światłami też trzeba chwilę poczekać. A więc szerokiej drogi, jeżeli macie informacje o innych utrudnieniach, takich nagłych, to dzwońcie do Radia Sochaczew 46 863 22 22. Dzięki temu może unikniecie, inni unikną korków i spowolnienia jazdy.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100!
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać Blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
11: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
12: Muzyka i głos AI.
13: To

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
5: Automatic. Serwis automatycznych skrzyń biegów, diagnostyka, statyczna i dynamiczna wymiana oleju, naprawa automatów klasycznych, DSG, CVT, Tiptronic. Automatic, Łazy 32B, koło Campinosu.
6: Castorama!
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
7: Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
14: Reklama.

Lavigne i Meghan Trainor. Za 7 minut 16 i wiadomości, lokalne i ekonomiczne. Podsumujemy sobie Dzień Edukacji Narodowej. Będzie o stypendystach, o stypendiach przyznanych przez burmistrza i starostę Sochaczewskiego, a obrodziła w tym roku stypendystami, co jest oczywiście powodem do radości i dumy dla stypendystów, nauczycieli i rodziców.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
4: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
6: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel, dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się. 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
7: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, KS Księża Kłowicz. 14 października, godzina 19, hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Was.
0: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
9: Minęła 16, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Dziś Dzień Edukacji Narodowej. W naszym mieście święto tradycyjnie połączono z wręczeniem stypendiów burmistrza. Żłobek i przedszkole w Kątach oficjalnie otwarte. W tym serwisie będzie też o jesiennej depresji sezonowej, której nie należy lekceważyć. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. W Sochaczewie tradycyjnie połączono go ze stypendiami burmistrza. Daniel Janiak osobiście wziął udział w uroczystości, mając do zebranych konkretny przekaz.
11: To przyszłość, żeby porozmawiać, jak ona ma wyglądać nie tylko w sochaczewskich oświatach, ale też w oświacie w całej Polsce, bo oświata się bardzo zmienia i mi jako burmistrzowi Sochaczewa bardzo na tym zależy, żeby była to przyszłość świetlana, ale też żeby każdy wiedział, że w tej przyszłości znajdzie przestrzeń dla siebie. I tutaj będę też mówił o tym, żeby wzmocnić mandat nauczyciela, żeby nauczyciel był darzony szacunkiem, ale też żeby rodzice mieli do niego pełne zaufanie. A na koniec piękny moment, 266 stypendiów, 261 to te za oceny i 5 artystycznych. Wielkie dzięki dla rodziców, opiekunów, uczniów, ale też nauczycieli, dyrektorów i całego grona administracyjnego. I też pamiętajmy o pracownikach administracji w oświacie, bo oni są niesłychanie ważni.
10: Włodarz sporo czasu poświęcił także tematyce bezpieczeństwa w szkołach.
11: Nie sposób nie mówić o tym, co się dzieje. Ja uważam, że to nie może być temat tabu, a trzeba mówić otwarcie i też przekazywać uczniom, jak zachować się podczas takiej sytuacji, gdyby one miały miejsce. Ale też chcę powiedzieć dzisiaj, że bezpieczeństwo jest dla nas niesłychanie ważne i stawiamy od samego początku na bezpieczeństwo.
10: To pierwsza tego typu placówka w gminie Sochaczew. W Kątach miało miejsce uroczyste otwarcie żłobka i przedszkola. To duża inwestycja, na realizację której samorząd pozyskał 4 miliony złotych z budżetu Mazowsza i 2 miliony złotych z KPO. Na miejscu obecny był poseł Adam Orliński.
12: Bardzo dziękuję Państwu za tą współpracę. Dziękuję za to, że właśnie te wszystkie środki i od marszałka Adama Struzika, i ze środków europejskich, i ze środków gminy Sochaczew można było połączyć po to, aby stworzyć piękny cel. Piękne miejsce dla tych najmłodszych, których tutaj miejmy nadzieję, że będzie przebywać i to już jest zadanie dla nas, żeby tych dzieci było coraz więcej, bo w latach 90. rodziło się dzieciaków 800 tysięcy, 850 tysięcy, dzisiaj rodzi się 220 tysięcy, więc duże zadanie przed nami, bierzmy się do roboty, aby to miejsce się wypełniało.
10: W ostatnim czasie mocniej poczuliśmy jesień, a przed nami coraz krótsze dni. O tej porze roku wielu z nas narzeka na ciemność i obniżony nastrój. Jak twierdzi sochaczewski psycholog Kamil Duda, w takim przypadku możemy mieć do czynienia z tak zwaną sezonową depresją, której nie należy lekceważyć.
13: Jesienna depresja, czyli tak zwana depresja sezonowa, związana jest w dużej mierze z brakiem dostępu do światła słonecznego. Światło słoneczne powoduje wytwarzanie w organizmie witaminy D, która bardzo korzystnie wpływa na nasz nastrój, na nasze funkcjonowanie. Jeżeli tej witaminy nie ma w odpowiedniej ilości, to też powoduje to, że mogą wystąpić u nas pewne objawy depresyjne. Jak najbardziej nie należy lekceważyć depresji sezonowej. Ona również potrafi wyrządzić negatywne bardzo skutki w naszym życiu, w naszym organizmie, w naszym funkcjonowaniu. I jak najbardziej również z taką depresją należy zgłosić się do specjalisty.
10: Korzystajmy zatem z każdego promienia słońca, które na pewno nie raz nam tej jesieni zaświeci.
0: Wiadomości ekonomiczne.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
16: Ewelina Walczak. Siódmy dzień protestu głodowego pracowników szpitala w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się odwołania dyrektorki zadłużonej na ponad 200 milionów złotych placówki. Dziś ważne rozmowy, po których może w końcu dojść do przełomu w proteście. O szczegółach Marcin Starzec.
17: Sami związkowcy podkreślają, że nie protestują przeciwko trwającej już od kilku miesięcy restrukturyzacji ani zwolnieniom, tylko przeciwko brakowi dialogu z dyrektorką placówki, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
18: To jest nasze wołanie o rozwiązanie potężnego kryzysu.
17: Dodaje też, że protestującym starczy sił na kolejne dni.
18: Czujemy się, ci, którzy rozpoczynali ten protest, już trochę osłabieni, ale dajemy radę.
17: Sytuacja szpitala zadłużonego na ponad 200 milionów złotych jest trudna od lat. W ostatnich miesiącach pracę straciło już ponad 60 osób, mówi starosta Robert Pieszczoch.
19: Są to wszystko osoby, które już miały wiek emerytalny.
17: Szansą na zakończenie protestu są rozmowy, które mają rozpocząć się około godziny 9. Wcześniejsze zaproszenie starostwa w stronę związkowców zostało odrzucone.
16: Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji sterlingów na Mazowszu. Według niemieckich mediów to już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. W poniedziałek ujęto m.in. dwóch obywateli Turcji. Teraz zatrzymano 25-letnią kobietę, która prawdopodobnie była ich kierowcą. Zatrzymanie potwierdził minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
20: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Sprawa jest rozwojowa.
16: Do ataku sabotażu doszło pod koniec września w powiecie grujeckim. Zniszczona stacja sterlingów m.in. dostarczała internet Ukrainie. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Energii za litr popularnej 95 zapłacimy dziś maksymalnie 7 zł i 11 groszy. To o 5 groszy więcej niż wczoraj. Staniał za to olej napędowy, którego cena nie może przekroczyć 7 zł i 98 groszy.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness. Fitness, Wellness i Kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Moja i twoja muzyka.
3: Popołudnie z Radiem Sochaczew. Słoneczne i sympatyczne, moi drodzy. 6 minut po godzinie 16. Dziś 14 października. Dzień nauczyciela, moi drodzy. A nauczyciel to jedyny człowiek na świecie, który potrafi jednym spojrzeniem uciszyć 30 osób i sprawić, że nagle wszyscy zaczynają fascynować się widokiem za oknem. Mam nadzieję, że świętujecie. Jeżeli słuchają nas nauczyciele, to życzę samych wspaniałości i pamiętajcie, żeby nie tyrać uczniów za bardzo i od czasu do czasu odpuścić. A jeżeli słuchają mnie uczniowie, no to życzę udanych wagarów. W kwestii muzyki Taylor Dane, Tell It To My Heart oczywiście. Za moment hit dnia i kilka spraw lokalnych. Także opowiem wam o magazynie sportowym dzisiejszym, bo dzisiaj będę miał świetnych gości i porozmawiamy sobie o piłkarskich sukcesach w Sochaczewie.

0: Hit dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
1: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36, telefon 505-824-610. 505-824-610.
0: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No dziś podróże po Sochaczewie nie będą należeć do najłatwiejszych, zwłaszcza że na ulicy Warszawskiej korek spory praktycznie od połowy drogi do centrum handlowego, więc jest stania na ulicy Warszawskiej, na Alei Setlecia. Wolniej też pojedziecie Traugutta, Staszica, 15 sierpnia Piłsudskiego, Żyrardowską tutaj do ronda prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także Trojanowską i to co najgorsze, obwodnica stoi, moi drodzy, zarówno między Żdżarowem a Kuznocinem, na tym odcinku w kierunku właśnie ronda Kuznocińskiego postoicie. Sporo aut na Łowickiej, sporo aut od Dachowej dojeżdża do ronda, no i czasno między 15 sierpnia a właśnie rondem Kuznocińskim, czyli praktycznie ze wszystkich stron do tego ronda dojazd jest utrudniony, a do tego długi korek na 50 przed wjazdem do miasta, no i na Łuku w Czerwonce, Parcel i Janówku Duranowskim. Więc jeśli tutaj są wypadki, są zdarzenia, które utrudniają życie kierowcom, coś się dzieje na obwodnicy, że takie korki, dajcie koniecznie znać. 46 863 22 22, czy tam miały miejsce jakieś zdarzenia, czy to po prostu godziny szczytu i drogi zablokowane. Na odcinku między Sochaczewem a stolicą także ciasno, wolniej pojedziecie przez Błonie, Ołtarzew i Ożarów Mazowiecki. Jeśli chodzi o 580, Stare Bawice i Leszno, na prostych odcinkach te podróże będą wyglądać zdecydowanie lepiej niż obwodnicą.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Reklama.
5: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
7: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
3: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
7: Reklama.

0: La Bamba w Radiu Sochacze w 6 minut przed godziną 17. Za momencik Jonathan i Róż z Bledką i Gipsem, a po godzinie 17 po wiadomościach zaproszę Was na bardzo ważny dzisiejszy mecz. Będzie okazja wspierać naszą sochaczewską drużynę koszykarską. Szczegóły po pełnej godzinie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: A tymczasem kawka w dłoń, usiądźcie wygodnie i za moment...
1: Jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: A tymczasem kawka w dłoń, usiądźcie wygodnie i za moment najważniejsze informacje z kraju, ze świata właśnie w Radiu Sochaczew.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa ja.

0: Autopromocja.
1: Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
5: Reklama.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
4: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
5: Automatic, serwis automatycznych skrzyń biegów, diagnostyka, statyczna i dynamiczna wymiana oleju, naprawa automatów klasycznych, DSG, CVT, Tiptronic. Automatic, Łazy 32B, koło Campinosu.
6: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
10: Reklama. Jest 17, są i wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
11: Każda komórka będzie działała jak syrena alarmowa, tak minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiada nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania.
12: Chcemy, aby ten system rozpoczął działanie zaraz po wakacjach przyszłego roku. Równolegle pracujemy także nad aplikacją, która będzie przekazywać podstawowe informacje na temat zagrożeń.
11: MSWiA podpisało dziś z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienia w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast.
13: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszony, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
11: Tłumaczy wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Docelowo Cell Broadcast ma służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach. System działa już w kilkunastu krajach Europy i wielu innych na świecie, m.in. w USA, Japonii czy w Wielkiej Brytanii.
6: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Zmiany także z meldunkiem. Adres faktycznego zamieszkania może w przyszłości zastąpić adres zameldowania w państwowych rejestrach. MSWiA analizuje zmiany, które mają uprościć urzędowe formalności i usprawnić kontakt instytucji z obywatelami, tłumaczy rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
14: Zgodnie z tą koncepcją tutaj doręczenia pism administracyjnych, sądowych, podatkowych byłyby wysyłane na adres znajdujący się w rejestrze PESEL. Byłyby uznawane za prawnie skutecznie, czyli chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
11: Nowe rozwiązanie mogłoby ograniczyć sytuacje, w których korespondencja z urzędu trafia pod nieaktualny adres. Znów gorąco wokół Trybunału Konstytucyjnego. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania jednego z sędziów Trybunału, Macieja Berka, który złożył dziś zaprzysiężenie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, bo zaproszenia na ślubowanie od głowy państwa się nie doczekał. W związku z zastosowaną formułą prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, a to dlatego, że prezydent nie uznaje dzisiejszego ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier.
15: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. Będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
11: Według prezydenta Maciej Berek nie spełnia jednego z wymogów formalnych, bo nie ma minimum 10 lat stażu jako radca prawny. Sam Maciej Berek odpiera te zarzuty, twierdząc, że jest wpisany na listę radców prawnych od 2001 roku. Technologia inspirowana drukarkami 3D może wkrótce zrewolucjonizować szpitalne apteki. Badaczka z fińskiego Uniwersytetu Abo Akademii udowodniła, że dzięki nowej metodzie farmaceuci mogą na miejscu przygotowywać leki w dawkach idealnie dopasowanych do konkretnego pacjenta. To ogromna szansa, zwłaszcza w leczeniu dzieci, dla których gotowe pigułki trzeba dziś nierzadko łamać i dzielić, a także przy terapiach seniorów i chorobach rzadkich. Zamiast uniwersalnych tabletek specjalny system precyzyjnie dozuje leczniczy preparat w formie żelu. Fińskie testy udowodniły, że ta technologia działa bezbłędnie nie tylko w laboratorium, ale też w warunkach codziennej pracy prawdziwej apteki szpitalnej.
6: Pogoda.
0: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Popadało przed chwilą niebo jakieś takie fioletowo-granatowe, tak jakby burze unosiły się w powietrzu. Czy te burze się pojawią? Tego nie wiem, ale na Mazowszu jest na to spora szansa. Dodatkowo na termometrach 12 stopni, a wiatr w porywach osiąga prędkość wyższą niż 25 km na godzinę. W nocy za to siódemka, więc nad ranem może być chłodno, ale za to w perspektywie najbliższych 2-3 dni sporo słońca w całym mieście i brak opadów. Temperatury nawet do 14-15 stopni. Tak będzie w czwartek, piątek i sobotę. W niedzielę za to możliwe chmury, ale ma być pogodniej i bez deszczu. A w przyszłym tygodniu od 11 do 15 też bez opadów. Każdy dzień słoneczny na wagę złota, każde popołudnie z odrobiną dobrej pogody wykorzystujcie maksymalnie.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Moja i Twoja muzyka.
10: Powiem Wam, że jeżeli pozostajemy w tematach nauczycielskich, to bardzo mi się podobało jedno ogłoszenie związane z lekcją zdalną, gdyż nauczycielka w jednym z dzienników internetowych wpisała, że tematem lekcji, pierwszej lekcji będzie pierwsza wolna elekcja. A że uczniowie usłyszeli, że e-lekcja jest wolna, no to wiadomo, że się nie połączyli. I takie rzeczy przy okazji Dnia Nauczyciela, moi drodzy, można świętować. Dużo dobrej muzyki w Radiu Sochaczew, a nauczycielskich anegdot nie zabraknie, ale za moment zaproszenie na mecz koszykówki, który już dzisiaj.
6: Moja i Twoja muzyka.

0: Stanach, w Radiu Słuchacze w 19 minut, już minęło od godziny 17, moi drodzy, a dziś okazja do odreagowania jest naprawdę zacna. Jeżeli mieliście ciężki dzień w pracy i chcecie rozładować emocje, to będziecie mogli się wykrzyczeć. Jeżeli mieliście świetny dzień w pracy albo na przykład fantastyczne rodzinne popołudnie, to możecie zabrać całą zgraję i iść dopingować sochaczewską ekipę. Dokładnie, Rysie Sochaczew potrzebują wsparcia. Dziś mecz z Księżakiem Łowicz, z mocną drużyną. Nasza ekipa czeka na pierwsze zwycięstwo w ramach drugiej ligi koszykówki mężczyzn, a mecz odbędzie się właśnie dziś o godzinie 19 w Chodakowskiej Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie przy Chopina 101, więc tam dopingować drużynę będzie można, a Rysiom trzeba dodać otuchy, bo oni czekają, koszykarze czekają na to zwycięstwo upragnione, a dzisiejszy rywal naprawdę mocny, więc będzie kawał koszykówy do obejrzenia. No i najważniejsze, każdy z nas ma szansę pchnąć drużynę do tego zwycięstwa. O wynikach oczywiście w Radiu Sochaczew, natomiast to, co najważniejsze, zapraszam Was serdecznie właśnie dziś do Chodakowa od godziny 19. Tam mecz Rysie Sochaczew Księżak Łowicz.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, KS Księża Kłowicz. 14 października, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Was.
7: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
8: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: A ja was powolutku mogę też zaprosić na atrakcje wieczorne, bo będzie magazyn sportowy w Radiu Sochaczew. Będzie po 19.20 dokładnie, a dzisiaj porozmawiamy sobie z tymi, którzy wznieśli puchar. I to regionalny puchar Polski właśnie Okręgu Płockiego w minioną środę. Bartłomiej Rybak, kapitan klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew, Sebastian Paciorkowski, Antoni Łukawski. Oni dzisiaj opowiedzą, jak wyglądał ten mecz, opowiedzą o zmaganiach ligowych. Zaprosimy też na najbliższe sobotnie spotkanie. Porozmawiamy o treningach i o atmosferze w klubie, a ta jest naprawdę dobra, co zresztą widać na boisku. Jest kim rywalizować o miejsce w składzie, jest o co grać i to chyba też sprawia, że ta konkurencja jest dobra, a atmosfera zdrowa. O tym wszystkim porozmawiamy właśnie podczas naszego spotkania z radiowymi debiutantami. Ja także się cieszę i chciałbym podziękować chłopakom, że zdecydowali się i odważyli się wpaść do Radia Sochaczew. Ukłony w pas i trzymam kciuki za kolejne fantastyczne zwycięstwa i dobre mecze. Zresztą o tym też sobie wszystkim powiemy po 19.20.
1: Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowę w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
0: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: Świetny kawałek pełen energii, czyli Leon Rimes Can't Fight the Moonlight w Radiu Słuchacze w 11 minut przed godziną 18, albo właściwie 11 minut do godziny 18. Z piersiami jeszcze zdążymy, co prawda pokazywać wam nic nie będziemy w Radiu Słuchacze, ale usłyszeć to i owo możecie. Moi drodzy, po godzinie 18 opowiem wam o bardzo ważnym i fajnym wydarzeniu związanym z tym, że trzeba reagować, że czasami trzeba pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują, czasami trzeba stanąć w obronie tych, którzy tego też potrzebują. Nie możemy być bierni na krzywdę innych, nie możemy też doprowadzać innych do płaczu, nie możemy też posługiwać się przemocą jako jedyną słuszną walutą i powinniśmy zdać sobie z tego sprawę, że często te słowa, którymi obdarujemy innych, one mogą po prostu nieść krzywdę i stać się narzędziem, które gdzieś tam będzie wywoływało u innych łzy i cierpienie. O marszu Stop Przemocy, który przeszedł ulicami Teresina, opowiem wam po godzinie 18. Słuszna idea, ważne przesłanie i o takich rzeczach też należy mówić.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki.
0: Róbcie głośniej. Piersi Bałkanica, Imagine Dragons, Wake Up to za moment i odliczamy do 18.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwoń 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się. 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
0: Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
4: Zapraszam na wiadomości w radiu. Sochaczew, jest 18.
5: Prezydent Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Obecność głowy państwa w miejscu, przed którym od rana trwa protest, potwierdził rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dziś rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie z poświadczonym notarialnie podpisem w kancelarii prezydenta. Później Berek udał się do siedziby Trybunału, nie został jednak dopuszczony do orzekania przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. A minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował już do prokuratora krajowego pismo w sprawie dzisiejszych protestów przed Trybunałem.
6: Czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa?
5: Przed siedzibą Trybunału protestują od rana zgromadzeni tam manifestanci, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że atak siłą na Trybunał to element czegoś, co można uznać za próbę zamachu stanu. Prezes zadeklarował, że po dojściu do władzy jego ugrupowanie wyciągnie konsekwencje wobec każdego, kto choćby małym palcem się do tego wszystkiego przyczynił. Watykan uspokaja. Badania papieża Leona XIV, który wczoraj przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca, są prawidłowe jak na osobę po zabiegu. Papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a badanie potwierdziło rozpoznanie nowotworu złośliwego. Obecnie parametry medyczne są w normie, a papież już chodzi i powrócił do regularnych posiłków. Wcześniej zapowiedziano, że Leon spędzi w szpitalu około tygodnia. Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po dzisiejszym rosyjskim ataku dronowym na Łuck, około 90 km od granicy z Polską. 8 osób zostało rannych w uderzeniu na pobliskie Równe. To miejscowość położona około 200 km od granicy z Polską na zachodzie Ukrainy. Z kolei w trwających od rana uderzeniach na Kijów śmierć poniosło 5 osób, 36 zostało rannych. W najbliższy piątek w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się prapremiera opery Matki Chersonia. To dzieło oparte na realnych doświadczeniach ukraińskich rodzin dotkniętych wojną. Głównymi bohaterkami opery są trzy kobiety, które ruszają na ratunek swoim dzieciom, opowiada aktorka i reżyserka Barbara Wysocka.
7: Nasze protagonistki to dwie matki, jedna babcia. Dwie wyruszają, żeby odebrać córki, babcia, żeby odzyskać swoją wnuczkę. Natomiast te trzy protagonistki matki szerszego chóru matek, które podróżują. Jest to unikalna rzecz w operze, ponieważ to jest, tak jak w greckiej tragedii, jest ogromny chór, społeczeństwo chersońskie, z niego wyłoniona grupa matek, które rozpoczynają swoją podróż, żeby odzyskać dzieci, i z tego jeszcze wyłonione właśnie te protagonistki, trzy bohaterki, których losy śledzimy, ale podróżujemy razem ze wszystkimi i właściwie cała ta churalność tej opery jest niezwykła, bo to jest zbiorowa bohaterka, zbiorowa matka, która dąży do tego, żeby odzyskać dziecko.
5: Opera Matki Chersonia powstała dzięki współpracy twórców z Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Dzieło jest koprodukcją Opery Narodowej i Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
8: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 11 stopni w Sochaczewie, w nocy będzie 7, więc chłodniutko o poranku, ale 2-3 najbliższe dni przyniosą nam troszeczkę słońca. Dni bez opadów, dni z wiatrem, który wieje z prędkością do 20 km na godzinę, czyli z takim lekkim wietrzykiem, ale to co najważniejsze, naprawdę czwartek, piątek i sobota słoneczne. 14, maksymalnie 15 stopni, niedziela z chmurami, ale bez opadów, więc to będą pogodne dni, warto je wykorzystać i już pomyśleć o tym, jak spędzić fajnie czas na świeżym powietrzu.
8: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Moja i Twoja muzyka.
4: To będzie coś filozoficznego, moi drodzy. 5 minut po godzinie 18. Dziś Dzień Nauczyciela, a nauczyciel to jedyny człowiek na świecie, który pyta Cię o odpowiedź, chociaż sam ją zna. I co poradzić, moi drodzy? Każdy przez ten proces musi przejść edukacyjny, by potem wyjść na ludzi, za pomocą oczywiście rodziców i częściowo nauczycieli także, którzy chcąc, nie chcąc wpływają na nasze wychowanie, podejście do świata, otwartość i być może zbudowanie swojej pasji. Także wielkie życzenia i gratulacje dla wszystkich nauczycieli i pedagogów.
0: Moja i Twoja muzyka.
4: James Blunt, otwierający nam tę godzinę za moment. You Believe Someone.

0: 19 minut już minęło od 18. Tu Radio Sochaczew. Mówię to z dumą, bo będę mówił o rzeczach wzniosłych i rzeczach ważnych, moi drodzy. Każdy z nas kształtuje swój własny kręgosłup moralny. Niektóre sytuacje wywołują dreszcz strachu. Niektóre sytuacje sprawiają, że gdzieś tam powinno budzić się w nas poczucie takiej sprawiedliwości i chęci stanięcia w czyjejś obronie. Albo po prostu, jeżeli nie musimy stawać w czyjejś obronie, to przynajmniej, żebyśmy nie dokładali cierpienia innych. Drugi marsz Stop Przemocy ulicami Teresina stał się wyjątkowym finałem Tygodnia Bez Przemocy zorganizowanego w Zespole Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie. W tegorocznym wydarzeniu uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej w Teresinie także, a wszyscy wspólnie pokazali, że przeciwko przemocy można i należy mówić głośno. Przez cały tydzień były prowadzone działania właśnie związane z akcją Stop Przemocy. Celem było uwrażliwienie młodych ludzi na sytuacje, w których ktoś może zostać skrzywdzony, a także pokazanie, że odpowiednia reakcja i odwaga, by powiedzieć nie, mogą mieć ogromne znaczenie. Przeczytacie o tym na tusochaczew.pl, bo myślę, że tego typu akcje powinny iść w świat szeroko i takie działania przyczyniają się do tego, by po prostu było nam lepiej ze sobą nawzajem.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
1: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: dom.
1: 24 minuty do godziny 19. Jasiek Piwowarczyk za nami, obłoki, a teraz ja was zabiorę w fajne miejsca. To znaczy przygotowałem trzy newsy związane z tym, że na świecie dzieje się jednak dobrze i tak sobie pomyślałem, że cyklicznie co jakiś czas tego typu informacje na pewno będą się w naszych programach pojawiać. Szczepionka przeciwko czerniakowi, moi drodzy. Badania kliniczne nad nową szczepionką od pewnych firm wykazały, że drastycznie, bo aż o 60%, zmniejsza ona ryzyko nawrotu tego groźnego nowotworu skóry. Sukces szczepień przeciwko HPV. W Anglii ogłoszono historyczny kamień milowy. Dzięki powszechnym szczepieniom przeciwko wirusowi HPV w grupie kobiet w wieku 20 kilku lat śmiertelność z powodu raka szyjki macicy spadła praktycznie do zera. Tego typu szczepionki HPV dostępne są także w Polsce oczywiście. Rekordowy spadek wylesienia Amazonii. Dzięki silnej woli politycznej i nowym regulacjom prawnym wycinka brazylijskich lasów deszczowych spadła aż o 38%. W porównaniu z rokiem ubiegłym, osiągając najniższy poziom od dekady.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: Moi drodzy, wielkie utrudnienia w Sochaczewie, to wiemy. Czy coś się wydarzyło na obwodnicy? Czy jesteście świadkami jakiegoś zdarzenia, wypadku? Czy po prostu są korki za tory spowodowane pogodą? Jeśli są utrudnienia czymś spowodowane, dajcie koniecznie znać. 46 863 22 22. A tym stojącym chociażby na obwodnicy czy na ulicy Warszawskiej w korkach życzę spokoju, życzę szybkiego dojechania do domu albo do celu, no i życzę, żeby chociaż odrobina muzyki w Radiu Sochaczew pomogła. I dam coś takiego, przy czym będziemy mogli się trochę pobawić i pośpiewać, więc może Whitney Houston wam pomoże na pogodę i na niepogodę. To ode mnie, bo 10 minut nas dzieli od wiadomości w Radiu Sochaczew, więc odrobina muzyki niech przemówi najlepiej.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: To uchylcie tam okienka, jeżeli nie pada, róbcie głośniej i może uśmiechnijcie się do tych, którzy chcą wjechać albo gdzieś tam migają kierunkiem, żeby ktoś inny wpuścił. Dużo spokoju na drogach i radości wam życzę. I wanna dance with somebody. Już teraz Whitney Houston dla wszystkich tych, którzy lubią sobie pośpiewać i pograć w samochodzie.

0: tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
7: Reklama.
8: Jest 19 już teraz w Radiu Sochaczew wiadomości.
9: Ceny we wrześniu rosły jednak szybciej. Jak podał GUS, wrześniowa inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w skali roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. W październiku sytuacja łagodzi powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
10: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
9: Przewiduje Marek Rozkrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. A skoro o paliwach była mowa, to jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz, benzyny 98 7,83, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że z tankowaniem benzyn warto wstrzymać się do jutra, a diesla lepiej zatankować dziś, bo jutro będzie trochę droższy.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania. Nad taką zmianą w sprawie danych o miejscu pobytu zastanawia się MSWiA, bo wiele osób nie mieszka pod adresem, pod którym są zameldowane. Rozwiązanie miałoby ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji urzędowej, sądowej czy podatkowej pod nieaktualne adresy. Obecnie pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach miałby to być adres zamieszkania.
11: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
9: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort podkreśla, że na razie dopiero analizuje efekty takiego rozwiązania i nie podaje żadnych terminów wprowadzenia ewentualnych zmian. Minister obrony zapowiada powołanie dron Legionu. Formacja nie będzie skupiać żołnierzy, a cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że mają to być osoby po przeszkoleniu dronowym, mające odpowiednie certyfikaty, które będą zapleczem dla wojska. Zapowiedział, że w przyszłym roku szkoleniem dronowym zostanie objętych około 33 tysięcy uczniów z 500 oddziałów szkół mundurowych, którzy zakończą szkolenie egzaminem w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że już teraz w Polsce jest ponad 560 tysięcy certyfikowanych operatorów dronów. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką właśnie rozpoczyna się we wrocławskiej Hali Stulecia. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires.
3: Moja i Twoja muzyka.
8: I wszystko się zgadza, bo tej muzyki, naszej muzyki, nie będzie Wam brakować przez najbliższe godziny. W kwestii konkretów, Spirit, czyli Gromi, oczywiście u nas Kaśka Sochacka, Szum, moi drodzy, David Guetta także się pojawi. I konkretnie 14 października, właśnie w taki środowy wieczór, jak dziś, gdzie jeszcze niedawno było widno, a już jest ciemno, imieniny obchodzą dzisiaj Alan, Dominik, Fortunata, Małgorzata i Bernard. Dzisiaj Dzień Nauczyciela także, moi drodzy, ale już bardziej wypoczynek po Dniu Nauczyciela.
3: Moja i Twoja muzyka.

0: Gon w Radiu Słuchacze. W 14 minut już minęło od godziny 19. Ja sprawdzam, czy tutaj w playliście naszej kochanej radiowej wszystko się zgadza i mogę wam radośnie zakomunikować, że po 19:19 dokładnie magazyn sportowy Radia Sochaczew, a dziś fantastyczna delegacja klubu piłkarskiego Orkan, Bartłomiej Rybak, kapitan drużyny, Sebastian Pacierkowski i Antoni Łukawski, bohaterowie reprezentujący całą drużynę, która wywalczyła w minioną środę regionalny Puchar Polski okręgu płockiego, pokonując w finale Chopina Sanniki grającego w okręgówce 4-0. Świetny mecz, świetna zresztą ligowa passa także naszej drużyny piłkarskiej. No i cieszę się, że mówimy coraz częściej o sukcesach i Orkana, i Bzury, i tej sochaczewskiej piłki, więc mamy wrażenie, że coś drgnęło i mam nadzieję głęboko, że to nie jest chwilowe pospolite ruszenie, tylko dłuższa, długofalowa praca na temat lepszej kondycji sochaczewskiej piłki, by na miarę piątej ligi okręgówki wyciągnąć nasze drużyny albo i wyżej. Każdy by tego sobie życzył. No to rozmowa z naszymi reprezentantami Orkanu, właściwie klubu piłkarskiego Orkan, dosłownie za moment.
1: Radio Sochaczew.

0: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
1: W każdy piątek o godzinie 9.15.
0: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: 36 lat doświadczenia w szkoleniu kierowców. Postaw na sprawdzoną szkołę jazdy. Ośrodek Kształcenia Kierowców Stanisława Bogdańskiego. Zapewniamy nowoczesne samochody i elastyczne terminy jazd. Uwaga! Posiadamy wolne miejsca na szkolenia oraz jazdy uzupełniające. Najbliższe kursy ruszają 15 października w czwartek o 16. Sochaczew, ulica Narutowicza 1, pierwsze piętro. Oraz 16 października w piątek o 16. Plecewice 19A. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Zadzwoń 602 498 126 lub odwiedź nas w Sochaczewie przy ulicy Narutowicza 1, pierwsze piętro.
4: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
4: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
9: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
10: W magazynie sportowym Radia Sochaczew zawodnicy klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew, Bartłomiej Rybak, Sebastian Paciorkowski, Antoni Łukawski. Dzień dobry, cześć.
11: Dzień dobry, witam.
12: Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam, Jomi.
10: Zacznę od kapitana. Spotykamy się przy wyjątkowej okazji, ponieważ mamy środowe, co prawda późniejsze popołudnie. Tydzień temu, dokładnie o tej porze, już czuć było lekką presję związaną z meczem, który się odbywał. No, chyba tak ważnego meczu to dawno nie było dla Sochaczewa piłkarskiego, dla sochaczewskich klubów. Mówię o finale Regionalnego Pucharu Polski Okręgu Płockiego. Finale meczu rozgrywanego w Gąbinie z drużyną Chopina Sanniki. Cóż to był za mecz i przewrotnie zaczniemy od jego zakończenia. Jak on się zakończył?
14: Oczywiście zwycięstwem naszym wysokim. No mecz wydaje mi się, że bardzo dobry z naszej strony. To co mieliśmy, te założenia nasze taktyczne, jakieś koncepcje zrealizowaliśmy, mi się wydaje, w 85%. No bez żadnych błędów. Wydaje mi się, że na pewno stres był u tych młodszych zawodników na pewno, bo nawet powiem szczerze, i u mnie trochę się pojawił przed meczem lekki. Na pewno ta cała atmosfera, otoczka, ci kibice nasi, ten dwa autobusy, przyjechały całe trybuny w Orkanie, widać to było, na pewno też nas to niosło przez cały mecz. Jak się przebieg meczu, może tak powiem, tak po skrócie, no to wiadomo, mieliśmy też w pierwszej połowie już mogliśmy ten mecz zamknąć, żeby był spokojniejsza druga połowa, ale też przy dobrym wyniku 1-0 schodziliśmy do szatni. Na pewno po przerwie też tej pewności siebie złapaliśmy więcej. Przeciwnik też musiał się otworzyć, więc wykorzystywaliśmy te jego błędy. No i potem strzeliliśmy drugą, trzecią, czwartą bramkę. Więc no, wydaje mi się, że wszystko świetnie, nie było.
10: Jak się czuje kapitan Orkana, który wie, że za sobą ma chłopaków, którzy z tobą będą walczyć o każdy mecz boiska? Wyprowadzasz drużynę na finał Regionalnego Pucharu, czyli wydarzenie, którego no u nas dawno naprawdę nie było, żebyśmy wspominali mecz o taką stawkę z rywalem, który gra klasę wyżej na szczeblu okręgowym.
14: No na pewno czuć też taką dumę, że jako my drużyna jesteśmy jednością tak naprawdę w tym sezonie, mimo że niektórzy dopiero poprzychodzili. No to wydaje mi się, że no to jednak jest też fajne takie wydarzenie, na pewno wspomnienie, tak jak dla Sebastiana na pewno ten finał będzie dużym wspomnieniem, no to uważam, że i dla tych młodych i czy z tych starszych zawodników na pewno super rzecz. No my za sobą tak naprawdę jeden za drugiego, jak to mówimy, wszyscy w każdym meczu pomagamy sobie jak możemy, tak samo po jakieś podpowiedzi, czy to właśnie meczowe, czy takie bardziej psychiczne też są cały czas, więc uważam, że bardzo dobrze sobie radzimy. i się wspieramy w tym wszystkim.
10: Mój redakcyjny kolega po meczu Kuba Skumiał rozmawiał z trenerem. Trener powiedział też, że ważnym aspektem przed tym finałem było przygotowanie mentalne, że prowadziliście rozmowy, żeby też pogodzić się z tym bagażem, bo fizycznie wszyscy widzieli, że byliście świetnie, fenomenalnie przygotowani. A o co chodziło z tym wsparciem psychicznym, psychologicznym? Czy faktycznie ten mental był ważny, żeby się odpowiednio nastroić na taki mecz?
11: Myślę, że był bardzo ważny ten mental. Od początku tygodnia już na wtorkowym treningu zaczynaliśmy, trener już zaczynał nas nastawiać mentalnie, pozytywnie, że jesteśmy bardzo dobrą drużyną i że jesteśmy w stanie wygrać ten puchar. Pokazaliśmy już w poprzednich meczach i półfinałowym i jeszcze wcześniejszych tych meczach, że jesteśmy w stanie grać z drużynami lepszymi, z drużynami Ligi Okręgowej. No i myślę, że koniec końców ten mental dał radę, no i sam wynik mówi za siebie. 4-0 wygraliśmy, puchar był uniesiony przez tutaj, przez nas, przez Bartka, przez kapitana i myślę, że było wszystko widać na boisku, że ułożyło się to wszystko po naszej myśli.
10: To powiedz mi, jak trzeba z żoną i z rodziną rozmawiać, żeby nie dość, że cię wypuszcza na granie w piłkę w weekend, to jeszcze mówisz, że i w środę będzie trzeba pograć.
11: Nie no, żona akurat tutaj nie ma problemu w tym, bardzo mnie wspiera, tu też trzeba to powiedzieć, razem z synem, wie, że to jest moja wielka pasja, moje hobby, gram już w piłkę kilkanaście lat, wiadomo, to nie były jakieś tam wysokie, czwarta czy tam trzecia liga, ale zawsze tutaj ten lokalna piłka B klasa, A klasa, się tutaj gdzieś kręciłem, mówię, wielkie wsparcie ze strony rodziny, żony, za to jestem bardzo im wdzięczny i myślę, że jeszcze trochę się tutaj pokręcę.
10: Bardzo dobrze i mam nadzieję, że takich powodów do radości będzie jak najwięcej.

0: Wygląda to super, tak jak Bartek przed chwilą powiedział, każdy każdego tutaj wspiera. No mówię, jest wszystko fajnie, idziemy cały czas do przodu i przychodzi się miło na ten trening, aż się chce, że tak powiem, bo wcześniej jak były te treningi, no to tam czasami wiadomo, było ciężko, bo wyniki też za tym nie szły, ale tutaj mówię, jest, jak się przychodzi, to widzi się tą garstkę tych ludzi, 20 chłopaków i każdy tutaj przychodzi, jest bardzo zaangażowany i mi się wydaje, że to tutaj jest ogromnym plusem i mówię, tak jak się przychodzi, patrzy się na to wszystko z boku, no to aż się chce.
1: Mówiłem ci, że muszę ci zadać to pytanie 2-3-4 lata temu. Były sinusoidy orkanowe, była zwyżka okręgowa, potem były spadki, potem była pasa niestety tych meczów bez porażki, w których także brałeś udział. Jeździliście na mecze, które no, trzeba było odbębnić, głowy opuszczone nisko. Ciężko się patrzyło na drużynę w strzępach i mimo wszystko zostałeś przy tej drużynie. Czy miałeś takie momenty, że już gdzieś te koreczki już się chciało pyrgnąć gdzieś na bok, odwiesić i dać sobie spokój?
0: No szczerze powiedziawszy, kilka takich momentów było, ale to powtórzę po raz kolejny, że tutaj żona i syn mówili cały czas, żeby poczekać, żeby dać sobie szansę, żeby dać czasu. Ja też to później zacząłem powtarzać, że jest potrzebny czas, bo nie od razu, że tak powiem, Kraków zbudowano i mówię, teraz po tych 2-3 latach patrzę na to wszystko też z boku i w pewnym sensie jestem z tego dumny, no bo jakbym porzucił te korki 2-3 lata temu, nie byłbym teraz w tym momencie z chłopakami, nie podniósłbym tego pucharu, nie trzymałbym medalu na szyi. Także mówię, jest wszystko super i cieszę się, że jednak zostałem w tej drużynie, pomimo tego, że momenty były naprawdę kiepskie. Jeździliśmy, przywoziliśmy bagaż 7 bramek bez żadnej strzelonej dla Orkana i ludzie też tutaj okoliczni wieszali na nas psy, wieszali na psy na Orkanie. Ale ja mówię, tak jak powtarzałem, warto było poczekać i jeszcze raz powiem, warto było poczekać.
1: Antoni, muszę cię zapytać o twoje spostrzeżenia, bo waga meczu była niezła. Co zdecydowało tak z perspektywy Orkanu waszej, że ten mecz się dobrze, ten finałowy ułożył? No i te mecze ligowe są dobrze rozgrywane. Co jest waszą taką mocną stroną? Czy drużyna, rozegranie, może umiejętności techniczne, zaangażowanie, przygotowanie, co byś wskazał?
2: Moim zdaniem ogólnie umiejętności zawodników indywidualne, jak i całe drużynowe, dlatego że myślę, że mamy bardzo dobre zbieganie. Każdy dużo bardzo biega, co no, da się to zauważyć, że właśnie przeciwnicy nasi opadają ze sił w 70 minucie, my dalej biegamy, tak? Moim zdaniem też dużo dali tam zmiennicy, tam Szymon Jezierski, który strzelił bramkę na bodajże 3-0, tam Oliwiek Sabalski też miał sytuację, żeby strzelić bramkę. No i ogólnie uważam, że no, jesteśmy całą drużyną, to, że każdy chce grać i ogólnie rywalizować, to no, każdy cały czas biega, tak? Jest, jak to się mówi, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
1: W tym meczu z Chopinem, bo wy tam chcieliście grać w piłę, jeżeli byście mieli do rozegrania kolejne 45 minut po tych dwóch połowach, to chyba i tak byście dali radę, prawda?
2: No myślę, że byśmy dali radę ogólnie. No, każdy był tak bardzo ogólnie podekscytowany tym, że to jest ogólnie finał, że wygraliśmy z tymi drużynami z okręgówki, że jesteśmy w tym jednak finale jako drużyna sochaczewska, no że naprawdę byśmy mogli biegać i kolejne te 90 minut.
1: O to chodzi. Ja mam jeszcze jedną prośbę, bo ty tutaj wyjechałeś, jak rozmawialiśmy, z fantastyczną statystyką dotyczącą pasy Orkana, jeżeli chodzi o liczbę rozegranych meczów bez porażki. Jak to wygląda? Od kiedy wy jesteście niepokonani?
2: Ogólnie jesteśmy niepokonani na Warszawskiej 80 od 31 sierpnia 2025 roku. Wtedy ostatni raz przegraliśmy z Ogrem Goleszyn 2-3-1. No i ogólnie myślę, że póki co nie zapowiada się na do tego, żebyśmy przegrali, tak? Myślę, że naprawdę w tym sezonie jest to bardzo możliwe, że wygramy ten cały sezon bez ani jednej porażki.
1: Cieszę się, że o tym mówisz, o tym sobie jeszcze porozmawiamy na końcu, bo oczekiwania są. Wiem, że nikt nie lubi zapeszania, ale macie mocną drużynę, zresztą i pierwszy Orkan i drugi Orkan to bardzo mocne ekipy. Zapytam jeszcze was, to będzie pytanie do wszystkich, co wam się podoba w pracy właśnie z trenerem Maciejem Przybylskim? Jakie są kary za spóźnienia, ewentualnie za niewykonywanie poleceń?
2: No ogólnie za spóźnienie to trzeba kupić jakąś tam drożdżóweczkę, jakiegoś tam banana. Ogólnie no myślę, że każdy czuje, że tak powiem, taką aurę trenera i po prostu każdy wykonuje pracę na tyle, ile może i daje na pewno z siebie 100%, a nawet i 110%. Każdy próbuje się spóźniać, nawet te osoby, co pracują tam właśnie z Sebek. No próbuje się nie spóźnić, a jak coś, to zawsze dzwonimy do trenera i właśnie mówimy o tym. No ale myślę, że tak to z trenerem bardzo dobrze się pracuje, tak? Treningi przechodzą bardzo dobrze, dlatego że jest taka rywalizacja drużynowa, każdy chce się pokazać jak najlepiej, każdy chce zagrać w tym pierwszym składzie i ogólnie to myślę, że no treningi są ciężkie, ale to by nie było bardzo dobre, tak?
1: jak to jest z tymi treningami, jak to jest z trenerem, bo to jest człowiek, który lubi sport, zaraża pasją do sportu,

0: I to słyszałem też wcześniej, że słynie z dobrego przygotowania motorycznego i to też u was widać. Jakie są właśnie te atuty, plusy, które widzicie w pracy z trenerem Maciejem Przybylskim?
1: No na pewno jest taki profesjonalizm wprowadzony, że mamy wszystkie jakby zajęcia są od A do Z rozpisane, mamy na każde zajęcie jakąś określoną ilość czasu. Jest duża rywalizacja też w pierwszym składzie, bo właśnie zawodnicy nawet wychodzący z ławki w meczu mogą w następnym meczu wyjść z pierwszego w pierwszym składzie. Już taka nieraz taka sytuacja w tym sezonie była i dużo wnoszą. No takie widać, że każdemu bardzo zależy na tych treningach. Jest dużo walki, dużo nawet pojawia się czasami krwi. No i dużo też biegania. No bieganie to fizycznie uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na tą ligę, bo też trenujemy 3 razy w tygodniu, gdzie wydaje mi się, że w A-klasie to raczej żaden zespół tak nie może się pochwalić treningami 3 razy w tygodniu. Wiadomo, że to też jest pewne, trzeba jakby odstąpić pewnych rzeczy, żeby 3 razy móc, tak jak ktoś ma rodzinę czy pracę właśnie, to też są jakieś pewne wyrzeczenia, ale uważam, że to też bardzo właśnie nam pomaga, bo zawsze mamy ten na przykład wtorek taki mocniejszy, że możemy sobie bardziej więcej pobiegać i tych jakichś interwałów czy takich rzeczy.
0: Jeśli chodzi o treningi, mocne strony, słabe strony drużyny jakieś są? Czy na razie brak, bo jesteście świetnie przygotowani na każdego rywala?
2: No czy jeśli chodzi o mocne strony, no to mi się wydaje, że jako drużyna tworzymy ten kolektyw, no i to wszystko fajnie tak z boku wygląda. A jeśli chodzi o strony minusowe, to brak.
0: Konkretna odpowiedź. A jeżeli chodzi o treningi, bo chłopaki podkreślają, że są ciężkie, że są angażujące, też masz doświadczenie, masz rozeznanie. Tutaj są jakieś nowe elementy i taktyczne, i techniczne, że jest taka frajda, bo to widać, że wy tym żyjecie, że macie z tego przyjemność.
2: Znaczy każdy trening na pewno jak przychodzimy, pojawi się jakiś element nowy i to jest fajne, bo nie robimy na każdym treningu tego samego. Trener Maciek dba o to, więc mówię, tu jest, jeśli chodzi o jego stronę, to warsztat ma ogromny. Jeśli chodzi o moją stronę, bardzo mi się fajnie z nim pracuje. No i niech tak dalej to wygląda i chwilę trwaj.
0: Muszę was jeszcze zapytać o kolejną ważną rzecz związaną z samym przygotowaniem meczowym. Podkreśliliście, że prezes działa od rana do wieczora, często go widzicie przed odprawą nawet. No i do tego elementy związane z meczem, ten grill, kibice, eskorta nawet dziecięca. Czy to właśnie buduje taki fajny, prestiżowy wizerunek piłki w Sochaczewie? Czy dzięki temu wam się raźniej wychodzi na boisko, ta głowa jest wyżej uniesiona?
2: Nie, no oczywiście, tu wielkie ukłony dla Sepka, dla prezesa, dla całego zarządu, bo odkąd się pojawili tutaj, tak naprawdę to widać, że pchnęli to wszystko do góry. No i mówię, te mecze wyglądają fajnie, ta eskorta dzieciaków jest super. Oczywiście nie miałem jeszcze okazji wychodzić w pierwszym składzie z dzieciakami, ale tutaj dla chłopaków na pewno jest fajna, że tak powiem, sprawa. I mówię, no nawet ten grill i trybuny coraz są pełniejsze, także mówię, pracują pełną parą, za to im dziękujemy. No i mamy nadzieję, że będą dalej cały czas to pchali do góry, no a my na boisku damy z siebie jak najwięcej.
0: Panie kapitanie, jak to jest z tym początkiem spotkania? Czy to czuć taką podniosłość, taką uroczystość w Sochaczewie przy okazji waszych spotkań domowych?
1: Znaczy, no tak, widać, że cały stadion żyje. Prezes i cały zarząd robi ogromną pracę, której tak naprawdę nie widać na pierwszy rzut oka, ale to właśnie, czy te wszystkie zabawy dla dzieci, czy nawet jedzenie pojawiło się, czy ten sklepik z gadżetami piłkarskimi naszego klubu, no to wszystko jest niesamowite, można powiedzieć, że nawet jak na drużynę w A-klasie, to kapitanowie innych drużyn w pucharze mi mówili, że pierwszy raz mają doświadczenie z czymś takim, żeby na przykład wyjść z eskortą dzieci. No uważam, że dla nas, dla wszystkich chłopaków i dla drużyn przeciwnych i jak dla samych dzieciaków, to też jest naprawdę fajne przeżycie, bo widać, że oni na tych pucharach na przykład jak były, to żyli tymi meczami, wbiegali na boisko, cieszyli się jakby normalnie, to oni sami wygrywali te mecze, więc uważam, że na pewno to jest fajne. No i myślę, że cały czas musimy to kontynuować, tą właśnie otoczkę tego meczu, żeby jak najwięcej ludzi zapraszać na te mecze, bo tak naprawdę to te mecze gramy dla nich, żeby kibicom się to podobało i to takie najważniejsze i żeby ten Orkan był jednak tak pamiętany z tego, że to jest takie profesjonalne miejsce, gdzie można fajny mecz obejrzeć.
0: No i to jest też apel do tych młodszych zawodników, jeżeli będziecie chcieli grać na tym poziomie, a poziom się stale podnosi, to nie mówimy stop. To też jest dla was bodziec do pracy. Zapraszamy młodsze roczniki, bo tutaj droga do pierwszej drużyny no nie jest łatwa, ale jest otwarta. No i musimy wrócić na ligowe boiska, bo puchar pucharem, tu graliście także z doświadczonymi rywalami, a tutaj czas wracać na starcia domowe na szczeblu właśnie płockiej klasy A. Ostatni mecz z rywalem Unią Czermno, zakończony wynikiem?
3: 4-0 dla nas.
0: Biorąc pod uwagę waszą średnią ponad 5 goli, to 4-0 to znaczy, że tu jest lekki spadek formy. Czy na poważnie najważniejsze to są te 3 punkty dopisane na koncie?
3: Nie, no myślę ogólnie, że 3 punkty są najważniejsze, ale ogólnie warunki pogodowe, jak i boisko ostatnio no nie pozwalało, dlatego że było bardzo grząsko i oprócz tego padało. No i myślę, że to też się przyczyniło, że było tylko 4-0. Myślę, że mieliśmy sytuację, żeby strzelić troszkę więcej, ale myślę, że no nie ma spadku formy ani nic.
0: Przed wami no, charakterystyka ligowych zmagań jest taka, że trzeba tę formę utrzymywać cały czas. Biorąc pod uwagę pierwszy zespół, biorąc pod uwagę rezerwy, macie kim grać i macie fajny zespół do tego, żeby myśleć, tak jak powiedziałeś wcześniej, żeby przejść ligę bez straty meczu, bez porażki?
3: Tak, jak najbardziej. Myślę, że jakaś osoba, która na przykład nie jest no ogólnie w danym tygodniu, czy tam ogólnie ma taki okres troszkę gorszy, może go jakaś inna osoba jakby zastąpić. No i myślę, że to też nie jest nic takiego, nie można tego brać do siebie, że nie wiem, że ja dzisiaj nie wyjdę w pierwszym składzie, że ja dzisiaj zaczynam z ławki, tylko po prostu trzeba cały czas pracować. No i myślę, że ogólnie to, że mamy młodych chłopaków, mamy też takich bardziej doświadczonych, to ogólnie cała drużyna się łączy, no i ogólnie możemy rywalizować, żeby wygrać tą ligę bez porażki.
0: Teraz kolejny sprawdzian przed wami, zresztą już niedługo, co to będzie za mecz i kiedy was będzie można tutaj na naszym boisku przy Warszawskiej 80 na Stadionie Miejskim zobaczyć na żywo.
1: No już zapraszamy w tą sobotę o godzinie 15 na ulicę Warszawską, na stadion. Będziemy grali mecz ligowy z Błękitnymi Raciąż. Postaramy dać z siebie wszystko. Oczywiście 3 punkty są najważniejsze, ale też chcemy właśnie jak najwięcej bramek strzelać, żeby ten mecz był ciekawy, żeby zachęcić kibica do oglądania. No i zapraszamy na wszystkie atrakcje tak samo, które już mówiliśmy wcześniej, nie? Są organizowane przez zarząd.
0: Co musi się wydarzyć, co potrzeba, żeby naprawdę mieć fajne sportowe widowisko w Sochaczewie piłkarskie?
2: No na pewno muszą dopisać kibice. To jest, mi się wydaje, że musi to się pojawić, że kibice, no i głównie to gramy dla nich. A co się musi wydarzyć? No to musi dojechać do nas przeciwnik.
0: Żeby nie było walkoveru, jakieś strzały, bo wiem, że wśród was jest taki człowiek, który czasami technicznie zza pola karnego lubi sobie pyknąć w okienko.
2: No jest. Nawet ostatnio pokazał próbkę swoich umiejętności, także no zapraszamy. Może się pojawić więcej takich strzałów.
0: Czego wam życzyć na te rozgrywki? Bo z jednej strony nie lubicie zapeszania, a z drugiej macie mocny zespół, wiecie jakie są wasze cele. Ciężko pracujecie, tylko i wyłącznie trzymać kciuki za awans, za brak kontuzji, jak ten sezon powinien się potoczyć, żeby było dobrze?
2: Nie no, myślę, że jeśli życzyć to bez kontuzji, dużo zdrówka, no i żeby ta nasza forma nas nie opuszczała i będziemy dawali z siebie wszystko, tak jak niedawno powiedziałem, no tu mówię, zdrowie jest na pierwszym miejscu, trenujemy mocno, trenujemy dobrze i mówię, no zdrówko, jeszcze raz zdrówko.
1: No najważniejsze, tak jak Sebastian powiedział, to zdrowie, chociaż kadrę mamy szeroką, jeszcze tak samo jest druga drużyna, która też trenuje, która może grać w pierwszej drużynie.
0: Jak tej drugiej drużynie idzie w rozgrywkach, bo wiem, że się ścigacie, jeżeli chodzi o bilans?
1: No też idzie im świetnie, to podopieczni trenera Dawida Stypuły też na pierwszym miejscu bez porażki jeszcze. No i oni też wiedzą, że mają taką możliwość, że mogą dojść do tej pierwszej drużyny, więc też tam na tych treningach, z tego co trener mówił, też jest duża zaangażowanie, duża walka i tam naprawdę to no obie drużyny idą po awans, z czego mamy taki cel, no.
0: Dublet?
1: Nie będziemy zapeszać, ale cel jest jasny, musimy być pewni siebie.
0: Mówisz o awansowym dublecie?
1: Taką mamy nadzieję.
0: Czego wam życzyć na te najbliższe mecze?
3: No, żeby ogólnie żebyśmy wygrywali te mecze, tak? Żeby było jak najwięcej bramek, żeby przychodziło jak najwięcej kibiców. No to właśnie też oczekujemy od was, wszystkich słuchaczy. No i ogólnie, żebyśmy wygrywali, tak? I żeby Orkan zaistniał, że tak powiem, na większą skalę.
0: To ja mam jedną prośbę. Jak strzał zza pola karnego jakiś finezyjny w okno się pojawi, prosimy w tym sezonie w dowolnym momencie o jedną dedykację dla słuchaczy Radia Sochacze.
1: Dobrze, będziemy dedykować. Będzie dzieszynka specjalnie dla Radia Sochacze.
0: Okej, bardzo wam dziękuję. Trzymam kciuki za kolejne mecze. Przede wszystkim dziękuję też wam w imieniu słuchaczy, w imieniu kibiców w naszej redakcji, bo my żeśmy śledzili ten puchar. No to było coś pięknego i oby takich pozytywnych akcentów i dobrych meczów, z których wy jesteście dumni, było jak najwięcej. Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo i zapraszamy w sobotę na godzinę 15.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.
0: A ja przypomnę, że gośćmi magazynu sportowego w Radiu Sochaczew byli Bartłomiej Rybak, Sebastian Paciorkowski i Antoni Łukawski. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
3: Dziękuję, pozdrawiam.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
6: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
0: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

10 minut do godziny 20. Ważny komunikat policji sochaczewskiej. Na obwodnicy Sochaczewa doszło do kolizji czterech pojazdów. Ruch odbywa się wahadłowo. Są utrudnienia, nikt nie odniósł obrażeń. Natomiast apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Moi drodzy, tego się trzymamy. Dawid Kwiatkowski już teraz u nas w Radiu Sochaczew.

0: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza na ostatnią w tym roku wyprzedaż garażową w weekend 17 i 18 października pod namiotem sztucznego lodowiska. Odbędzie się ostatnia właśnie w tym roku wyprzedaż. MOSiR tym razem zaprasza nie od 8, ale od 10 do 17, a ja przypominam też o naszej sobotniej giełdzie kupno sprzedaż na antenie Radia Sochaczew w każdą sobotę po 9, a już za moment wiadomości o 20.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
4: A już teraz w Radiu Sochaczew wiadomości na zegarze 20.
5: Nadal bez porozumienia między dyrekcją szpitala w Sanoku a załogą, która niemal od tygodnia prowadzi protest głodowy w placówce. Dzisiejsze spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy, dyrekcja i starostwo, nie przyniosło żadnych efektów. Protestujący domagają się jednego – usunięcia ze stanowiska obecnej dyrektorki szpitala. Główny zarzut wobec niej to brak komunikacji w sprawie prowadzonej w szpitalu restrukturyzacji. Dzisiejsze trwające ponad 8 godzin trójstronne spotkanie nie przyniosło jednak przełomu. Dyrektorka zostaje, mówi starosta Robert Pieszczoch.
6: No, na dzisiaj nie widzimy żadnych podstaw do tego, aby odwołać panią dyrektor. My mamy pierwsze efekty tej restrukturyzacji, widzimy pierwsze wyniki finansowe, które się polepszyły i to w ciągu miesiąca.
5: Dokładnie za tydzień w Sanoku odbędzie się pikieta pielęgniarek. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Berek złożył dziś ślubowanie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, bo Karol Nawrocki był nieobecny na uroczystości. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, bo prezydent nie uznaje dzisiejszego ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier Donald Tusk.
7: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. I dlatego z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
5: Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego trwa protest środowisk prawicowych przeciwnych ślubowaniu Macieja Berka jako sędziego. A późnym popołudniem do Trybunału przyjechał prezydent, by, jak poinformował szef jego kancelarii, spotkać się z obecnymi tam sędziami.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Szykują się też proaborcyjne protesty. Kilka dni temu minęło 10 lat od czarnych protestów, które przechodziły przez polskie miasta po tym, jak Trybunał Julii Przyłębskiej zakazał przerywania ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu. Koalicja rządząca obiecywała przed wyborami poluzowanie prawa aborcyjnego, ale jak na razie zmiany, nad którymi trwają prace, dotyczą jedynie przywrócenia stanu sprzed feralnego wyroku Trybunału. Nie o to walczymy, mówi Agnieszka Czeredecka ze Strajku Kobiet.
8: To jest powrót do zakazu z 1993 roku, bo my na to nie mówimy kompromis, mówimy, to był zakaz już w zasadzie. I tu się tak nic nie zmienia, to znaczy koalicja obiecywała nam legalną aborcję, darmową, bezpieczną i tego oczekujemy, a nie powrotu do zakazu z 1993 roku.
5: Dlatego 22 października kobiety chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę w sprawie aborcji. Demonstracje odbędą się w 24 miastach. Dziś Dzień Nauczyciela i okazja do życzeń i podziękowań, a jak się okazuje, te ostatnie zdarzają się rzadko. Z raportu Szkoła do Życia o nauczycielach wynika, że 75% Polaków przyznało, że miało nauczyciela, który pozytywnie na nich wpłynął, ale tylko 23% mu o tym powiedziało.
9: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak, Czerwonka Parcel 93, świeże jaja każdego dnia.
10: Sponsorem programu jest Kamix, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w swoim pierwszym w historii meczu w tym turnieju pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1. Z kolei Maja Chwalińska wprawdzie przegrała pierwszego seta z Czeszką Marii Bołuszkową 1-6, ale dwie kolejne partie wygrała po 6-1. Świątek o ćwierćfinał zagra z Ashlyn Krüger, a Chwalińska z inną z Amerykanek Iwą Jowicz. Nasza finalistka tegorocznego Roland Garros zakończyła już za to udział w turnieju deblowym Wuhan. Chwalińska, grając w parze z Czeszką Nicolą Bartunkową, odpadły w pierwszej rundzie. Przegrały z Estonką Ingrid Nell i Meksykanką Julianą Olmos 6-3, 1-6, 7-10. A w Wuhan doszło też dziś do dużej niespodzianki. W drugiej rundzie odpadła była liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka. Białorusinka przegrała z Amerykanką Anli 6-3, 4-6, 6-7. Piłkarze azerskiego Sabah Baku odnieśli pierwsze historyczne zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Debiutujący w rozgrywkach zespół Tymoteusza Puchacza pokonał przed własną publicznością 2-0 Slawię Praga, w której grają Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. A dziś kolejne 9 spotkań Champions League. Najciekawiej zapowiada się spotkanie Manchesteru City z triumfatorami dwóch poprzednich edycji Ligi Mistrzów, czyli PSG. Błażej Kulesza.
11: Angielski zespół jest głównym bohaterem głośnego skandalu związanego z naruszeniem zasad finansowych. Klubowi grozi od grzywny po pozbawienie tytułów, a nawet spadek do niższej ligi. Na boisku jednak piłkarze z Manchesteru wygrywają wszystko. Wokół wielkich klubów narastają emocje i tak jest w przypadku Manchesteru City, ale uważam, że to, co robią na boisku, jest po prostu niesamowite. Komplementował rywali trener Paryżan Luis Enrique. Na europejskich boiskach dziś zobaczymy także Polaków. Szczególną uwagę kibiców przyciągnie FC Porto, bo tam trio Bednarek, Kiwior i Pietuszewski. Portugalski zespół zmierzy się na wyjeździe z Realem Betis.
4: A pierwsze mecze dnia już o 18.45. Feyenoord zagra z Como, a Last Cleans z Liverpoolem.
9: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
2: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Moja i twoja muzyka.
12: Nauczyciele to zawód cieszący się dużym zaufaniem społecznym, co dodatkowo podkreśla odpowiedzialność, jaka na nich ciąży. To właśnie oni wraz z rodzicami kształtują światopogląd młodego pokolenia. 14 października właśnie dziś przypada ich uroczyste święto. Jak pokazały ostatnie wydarzenia, to także odpowiedzialność, presja i bagaż w pracy. Dużo wytrwałości życzę wszystkim nauczycielom, wytrwałości i pasji w codziennej pracy. Bądźcie silni i pamiętajcie, że w was cała siła i to do was należy ten zaszczyt właśnie kształtowania poglądów kolejnych pokoleń. I jeszcze więcej muzyki na 94,9. Niech to będzie dobra, fajna, dobrze brzmiąca godzina Radia Sochaczew.
0: Moja i twoja muzyka.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

Między innymi na osiedlu przy Korczaka i przy Sobieskiego obok pomnika pojawią się nowe drzewa. Do Sochaczewa wraca akcja Rośniemy Razem. Ratusz zaprasza mieszkańców na kolejną odsłonę tej akcji. Polega ona na sadzeniu drzew w różnych częściach miasta, którym nadawane są imiona nowonarodzonych dzieciaków. Akcja odbędzie się 17 października, a jakie imiona będą nadane tym razem, tego na razie Ratusz jeszcze nie zdradził. Przeczytacie o tym na tusochaczew.pl.

0: Już za moment w radiu słuchacze w powtórkę naszej porannej rozmowy z gościem dnia. Nigdzie nie odchodźcie.
1: Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Psst. Cześć. Tu Influencer. Ten od cen.
6: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
9: To jest powtórka audycji.
10: A w naszym studiu burmistrz Płonia, Zenon Reszka. Dzień dobry.
11: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
10: Nie możemy nie zacząć od innego tematu niż od bezpieczeństwa w szkołach. Po tym, co się wydarzyło w ostatnim, tym już minionym tygodniu, samorządy wszystkie i służby stanęły na baczność. Jakie wy podjęliście działania?
11: To jest teraz najważniejsza sprawa dla naszej oświaty, zarówno w gminie Błonie, jak i w całej Polsce, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom, naszym uczniom i także rodzicom. W ten feralny piątek, który na szczęście nie okazał się taki, jaki miał być, ale być może właśnie, że dzięki akcji służb naszej policji wszystkie nasze placówki szkolne cały dzień były monitorowane przez policję i straż miejską. Na pewno działało trochę to odstraszająco. Wydaliśmy także zalecenia dla dyrektorów, dla szkół. Takie zalecenia wydała także policja. Mieliśmy także wczoraj spotkanie, naradę z naszymi dyrektorami szkół i przedszkoli i podjęliśmy pewne działania dotyczące bardziej doszczelnienia, zamknięcia szkół dla osób z zewnątrz. Chociaż one i tak były zamknięte. Nikt z zewnątrz minie, bo nie do szkół nie wchodzi, wszystkie szkoły są pilnowane na wejściu. Rodzice wchodzą tylko do drzwi i zostawiają swoje dzieci, nie wchodzą do szkoły. Tak było także wcześniej, ale zwróciliśmy jeszcze uwagę, żeby zachować większą czujność. No i na razie cały czas pilnujemy tego tematu i pracujemy wspólnie z rodzicami, z dyrektorami i z nauczycielami.
10: Też pewnie mało dzieci przyszło w piątek do szkół u was?
11: Wszystkie szkoły w piątek były czynne. Rzeczywiście w niektórych klasach było tych dzieci mniej, ale doszedłem do przekonania, że jednak no, nie możemy zamykać szkoły, bo cóż nam da zamknięcie szkoły na jeden dzień, dwa, trzy, pięć, czy nawet tydzień, tak szkoły trzeba będzie otworzyć, więc no tak, musimy się z tym problemem zmierzyć, dlatego nie podjęliśmy decyzji, żeby szkoły zamykać. Nie apelowaliśmy także do rodziców, żeby dzieci nie przyzywać. Wprost przeciwnie, uważaliśmy, że szkoły powinny funkcjonować normalnie.
10: Dobrze, a pozostając w tematyce szkolnej, no nie możemy nie wspomnieć o tym, że dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli popularne święto nauczyciela. Jak wy świętujecie, czego sobie życzycie?
11: To bardzo ważny dzień dla edukacji, także dla naszych dyrektorów i dla nauczycieli, i dla całej oświaty, bo także dla pracowników oświaty. Zawsze w gminie Błonie obchodzimy to uroczyście, jest specjalne spotkanie. Dzisiaj o godzinie 15 w Centrum Kultury w Błoniu będą wystąpienia, będą podziękowania, będą także nagrody dla dyrektorów i także dla nauczycieli. Oczywiście część artystyczna, jakieś spotkanie po tej części artystycznej dla naszych nauczycieli.
10: Dobrze, a czego pan życzy nauczycielom?
11: No przede wszystkim bezpieczeństwa, tak? Dzisiaj to jest najważniejsze. Bywają sytuacje, że codziennie narzekamy na jakieś tam niedogodności, czy remonty w szkołach, czy inne sytuacje. Okazało się teraz się po tej sprawie, że jednak są inne rzeczy, które są ważniejsze, czyli bezpieczeństwo i zdrowie dla naszych uczniów, nauczycieli i dzieci.
10: Tak życzymy. Otrzymaliście 45 tysięcy złotych od marszałka na nowe wiaty przystankowe w Błoniu. Gmina.
11: Tak, wiaty są bardzo potrzebne, dlatego że od 5 lat mieliśmy teraz 5-lecie komunikacji miejskiej. I ta komunikacja działa świetnie. Te autobusy jeżdżą na coraz więcej trasach i coraz częściej jeżdżą. Mieszkańcy są zadowoleni, no ale to wymaga także infrastruktury. Dziś autobusy muszą się zatrzymywać i bezpiecznie pasażerowie do autobusów i dzieci także szkolne wsiadać. Stąd konieczność budowy nowych przystanków, wiat przystankowych i jest to w trakcie realizacji.
10: trwają spotkania burmistrza z mieszkańcami i jak one przebiegają?
11: No do tej pory mieliśmy dwa spotkania w miejscowości Bieniewice Straży Pożarnej dla okolicznych wsi i teraz wczoraj było także spotkanie w Bieniewie, także dla okolicznych miejscowości. Te spotkania są cykliczne, ja organizuję

0: się zrealizowało w danym roku budżetowym, w roku 2026 i podać, jakie mamy plany na przyszły rok i na kolejne lata. Są to bardzo dobre spotkania. Bardzo dziękuję mieszkańcom za taką liczną obecność na tych zebraniach.
1: Jeszcze chcemy powiedzieć o kilku inwestycjach. Może zacznijmy od drogi w miejscowości Rokitno. To już Rokitno majątek. Tutaj już podpisaliście umowę z wykonawcą i z tego co wiem, te prace są realizowane.
0: To jest zadanie również dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych od pana marszałka województwa mazowieckiego. To jest dokończenie zadania, które było zrealizowane 2 lata temu. Został odcinek niedokończony i teraz ten odcinek będzie dokończony bardzo potrzebnej drogi w trakcie realizacji. To nie ma problemu, bo to jest tylko zwykła nakładka asfaltowa, więc nie jest to jakaś duża rzecz, szybko będzie wykonana.
1: A jak przebiegają prace związane z budową areny lekkoatletycznej i przedszkola w Dębówce?
0: Arena jest na ukończeniu. Przewidujemy zakończenie wszystkich prac do końca października i odbiory. Już widać, jak pięknie to wygląda. Jest budowana bieżnia 8-torowa, są namalowane linie. Będzie to taka pełna lekkoatletyka, bo tam będą wszystkie dyscypliny możliwe. Oczywiście będą biegi, będzie specjalna podbieżnia także. Będzie możliwości rzut oszczepem, skok zwyż, skok w dal, rzut kulą, młotem. Także wszystkie dyscypliny będą tam mogły być realizowane. Oczywiście, że podstawą pozostaje boisko pełnowymiarowe, trawiaste w środku dla piłki nożnej, a w otoczeniu wszystkie infrastruktura do lekkiej atletyki, a także boisko boczne z nawierzchnią sztuczną dla Akademii Piłkarskiej, dlatego że mamy w Błoniu ponad 300 dzieci, które już kopią piłkę w Akademii Piłkarskiej i to się rozwija. Jest to bardzo popularny sport, dlatego że nie wymaga jakichś ogromnych nakładów. Oczywiście potrzebne jest boisko, a potem wystarczą buty, strój sportowy i każde dziecko może tam biegać. I w Błoniu to się świetnie rozwija i bardzo dziękuję Akademii Piłkarskiej za to, że tak zajmuje się naszymi dziećmi. A oprócz tej areny także budujemy w pobliżu kolejne boisko z nawierzchnią sztuczną, pełnowymiarowe, dlatego że takiego boiska do tej pory sztucznego gmina Boni nie miała. Jest ono konieczne, dlatego że to boisko główne byłoby zniszczone, gdyby nie było dodatkowych boisk dla treningów, dla meczy, więc pełnowymiarowe boisko powstaje właśnie przy ulicy Norwida. Rozpoczęły się już prace, które będą trwały cały przyszły rok. Będzie to boisko z nawierzchnią sztuczną, a także infrastruktura dla tego boiska zbudowana od samego początku, od nowa. To zdecydowanie poprawi nasze możliwości boiskowe, mówiąc tak kolokwialnie, i piłkarze będą mogli w wielu miejscach rozgrywać zarówno treningi, jak i mecze.
1: A jeśli chodzi o wywołane już przedszkole w Dębówce?
0: Przedszkole w Dębówce jest bardzo mocno zaawansowane. Już zostały wykonane fundamenty i część podziemna, dlatego że w części podziemnej przewidzieliśmy miejsca ukrycia. To zresztą opóźniło ten projekt, dlatego że kiedy mieliśmy już pozwolenie, ukazały się przepisy dotyczące miejsc ukrycia i zmieniliśmy projekt zamienny. To opóźniło kilka miesięcy budowę, ale warto było, dlatego że powstanie tam 300 miejsc schronienia właśnie dla dzieci w tym przedszkolu. To już jest ta część zakończona. Robimy teraz już parter, więc termin jest tam bardzo ambitny, bardzo krótki, bo do końca przyszłego roku powinno być przedszkole zrobione, a samo przygotowanie zajęło chyba około z pozyskaniem gruntów, koncepcją pewnie z 5 czy 6 lat, także widać, jak bardzo długo trwa przygotowanie inwestycji od samego pomysłu, gdzie, jak ma wyglądać i tak dalej, i projekt, pozwolenie trwa to parę lat, a budowa trwa znacznie szybciej niż wszystkie przygotowania.
1: Tak to jest. I na zakończenie może trochę podpytam pana osobiste sprawy. Ma pan korzenie sochaczewskie, jest pan absolwentem sochaczewskiej 80, która obchodziła niedawno swoje stulecie.
0: Tak, ja pochodzę z ziemi sochaczewskiej, z gminy Rybno i oczywiście, że najbliższa szkoła średnia po szkole podstawowej w Rybnie to była szkoła w Sochaczewie, technikum mechanicznym. mechaniczne, bardzo dobre techniko-mechaniczne pięcioletnie, które dało mi taką podbudowę do dalszych studiów, ale także i taką wiedzę techniczną, która została, bo pamiętam oczywiście i warsztaty, które także tam mieliśmy różnego rodzaju, bo i ślusarnia, i tokarki, frezarki, i nawet kuźnia była swego czasu, wiem, że później była zlikwidowana, jak

0: Ja chodziłem jeszcze to do Kuźnia, była i tam także też wykuwaliśmy różne rzeczy, dosłownie nie tylko wiedzę, ale wykuwaliśmy różne rzeczy na tej kuźni i było to, stolarnia także była, robiliśmy, pamiętam, stoły, krzesła i to była świetna nauka i świetne przeżycie i bardzo mile to wspominam, wszystkich nauczycieli, którzy byli wspaniałymi ludźmi i których, ci, którzy oczywiście jeszcze są, bo niestety część już odeszła, to serdecznie pozdrawiam i bardzo im dziękuję, zwłaszcza w Dniu Edukacji, za naprawdę świetną szkołę pięcioletnią w Błoni. Mam nadzieję, że tak jest również i teraz.
1: I tymi pozdrowieniami kończymy. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Naszym gościem był burmistrz Błonia Zenon Reszka.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: Była to powtórka audycji.

0: kolejne bardzo dobre informacje koncertowe dla naszego miasta. Koncert Urszuli Dudziak w Sochaczewskim Centrum Kultury w Chodakowie przy Chopina 101 zaplanowano na 21 października o godzinie 18. Koncert i spotkanie organizowane z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera oraz jubileuszu 25-lecia działalności Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Niedawno w Esteku mieliśmy Stachurskiego, dziś zapraszamy na koncert Urszuli Dudziak. To cieszy. A więcej informacji o koncertach i wydarzeniach kulturalnych oczywiście w zakładce Co, gdzie, kiedy na portalu tusochaczew.pl.
1: Moja i twoja muzyka.

Znów głośno na świecie o Taylor Swift. Jakiś czas temu mówiłem wam, że gwiazda zaskoczyła swoją ekipę tancerzy, choreografów, chórki, kierowców, asystentów i sztab kilkudziesięciu ludzi odpowiedzialnych za jej koncerty. Wszystkim przyznała premię, na które wydała łącznie prawie 100 milionów dolarów dla około 80 osób. Dobrze słyszeliście, ponad bańkę niektórzy dostali, inni kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy dolarów, co i tak jest wielką, wielką kasą. Teraz znów artystka wykazała się gestem. Gwiazda muzyki Taylor Swift przekazała 50 tysięcy dolarów nastolatkowi, który ucierpiał, ratując inną osobę przed nadjeżdżającym samochodem. Prawdziwa klasa, prawda? Radio Sochaczew. Jeszcze

Wzrok błądzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.